0: oświadczeniu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że nie mamy prawa zapomnieć lekcji, jaką dali nam powstańcy.
1: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
0: Powiedział premier Donald Tusk. Miłośnicy ekstremalnego kolarstwa górskiego ten weekend spędzają w Szczyrku. Odbywają się tam zawody Pucharu Europy IXS Downhill Cup. Wśród kibiców są też słuchacze RMF FM, którzy zdobyli u nas specjalne zaproszenie na tę imprezę.
2: Tobie się to podoba?
3: Podoba. Mój tata buduje jakby rowery. Kupił właśnie rower, zbudował go najlepszy i mi dał.
4: Bardzo nas to interesuje. Młody musi złapać zajawkę. Ja od lat już jeżdżę. To, co napisałem też Państwu na zgłoszeniu, gdzie wygrałem Wasze bilety, przy takiej jeździe człowiek kompletnie wyłącza swoją głowę i może się totalnie odstresować, bo praktycznie jadąc po takiej trasie myśli tylko o tym, jak dobrze wjechać w tą trasę, jak dobrze wjechać w zakręt, a nie myśli o innych problemach, więc to jest po prostu najlepsze odstresowanie, jakie może być.
0: Z 9-letnim Robertem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Wczoraj w Szczyrku odbyły się kwalifikacje, dziś finał zawodów.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wygląda na to, że dopiero gdy coś nas dotyka osobiście, zaczynamy zauważać problem. Tak komentuje sytuację na Zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem hydrogeolog dr Dorota Pieri z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po wiadomości od naszych słuchaczy o niskim poziomie wody w zbiorniku i dramacie lokalnych przedsiębiorców, którzy zarabiali na turystach, nasz reporter Maciej Sołtys pytał eksperta o przyczyny wysychania zbiornika retencyjnego.
6: Co tam się teraz dzieje, że tej wody tam jest tak mało?
7: Czy moim odkryciem na pewno nie będzie stwierdzenie, że do zalewu dotarła w końcu susza i to nie tylko hydrologiczna, ale hydrogeologiczna. No i odpowiedzią mało pozytywną jest to, że tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. No i przykład, który omawiamy, polega na tym, że bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa. Do zbiornika powierzchniowego woda może dopłynąć na trzy sposoby. Po pierwsze jest to podparcie wodami podziemnymi, które tutaj są najbardziej cennym zasobem, który w ogóle mamy w przyrodzie, jeśli chodzi o system wodny. Drugie źródło to jest bezpośredni dopływ wody powierzchniowej przez cieki. Tutaj głównie są to rzeczki, które doprowadzają wodę, czy też rzeka w przypadku zalewu. No i trzecie źródło to jest opad atmosferyczny, który no w tym przypadku bezpośrednio będzie spadał na płytę zbiornika, ewentualnie gdzieś tutaj w pobliżu może spływ powierzchniowy po tym opadzie. Więc jakby nie wchodząc na razie w szczegóły, to prosta odpowiedź jest taka, że jest to kolejny objaw suszy, z którą mamy do czynienia od lat. No i im bardziej te objawy się robią takie radykalne i bardziej bolesne, tym mam wrażenie, że zaczynamy jakby otwierać nasze oczy, nie? Że nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie, czy w ogóle o zmianie temperatury, dostępności wody jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie, tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
6: Czy my mogliśmy coś zrobić w kontekście tych obu susz? To znaczy te 15 lat temu, jak się zorientowaliśmy, że idzie susza, dało się coś zrobić takiego lokalnego, w kontekście powiedzmy południowej Polski?
7: Znaczy i tak i nie. No, z jednej strony ciężko jest się przygotować na coś, co ma znamiona kataklizmu. Może trochę przesadzam, ale mówimy o ogromnym zjawisku, z którym no, na pewno jednostkowo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tutaj są wymagane po prostu wielkie działania zbiorcze, które mają na celu monitoring, gospodarowanie, zarządzanie. To nie jest decyzja jednego mieszkańca, który byłby w stanie sobie poradzić z problemem. Więc tu absolutnie z tej perspektywy nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić w pojedynkę. Z drugiej strony, no może nie 15 lat temu, bo wtedy, kiedy susza jakby nastała w Polsce i od tego czasu zaczęła się nawarstwiać. Może jeszcze wtedy niekoniecznie, ale na pewno po upływie już kilku lat obserwowaliśmy trend. No my jako hydrogeolodzy w Polsce naprawdę regularnie, co kilka miesięcy, mogę tutaj zagwarantować za moich kolegów i koleżanki po fachu, że wszyscy apelujemy, głównie do osób decyzyjnych, że ten problem będzie się tylko pogłębiał. To nie jest zaskoczenie, że kolejny zbiornik został dotknięty problemem suszy, okej? Więc tutaj no, wiemy, że jeżeli nastąpi niedobór wody, to powinniśmy reagować. I tak, no i w tym przypadku uważam, jak w każdym innym, o którym mówimy w Polsce, bo ja tutaj nie chcę wskazywać winnych w Kieleckim, natomiast generalnie tak, jeżeli wiemy, że za 2 lata nastąpi ogromny niedobór dopływu wody, to powinniśmy reagować z wyprzedzeniem, a nie po fakcie, prawda?
6: Proszę mi wytłumaczyć jak laikowi, dlaczego by nie zamknąć zapory?
7: To jest jeden element, natomiast zawsze na zbiornik trzeba patrzeć jako system wody, który ma pewną powierzchnię, w której ta woda krąży. To nie jest problem tylko wyłącznie jednej niszy wypełnionej wodą. To nie jest tylko basen jakby, tylko cały system, który działa i żyje na tym jakby basenie, czyli mam na myśli ten zalew Hańcza. I znowu zaznaczę każdy inny, który moglibyśmy tutaj opisywać. W takim ekosystemie jest mnóstwo czynników, które są ze sobą bardzo silnie powiązane i my nie możemy tak po prostu wyłączyć jednego z możliwych dopływów do wody, która jest zasilana poniżej tego zbiornika. Każda decyzja będzie powodowała jakby nagromadzanie się problemów wraz ze spływem wody. I czy mówimy tutaj o spływie wody powierzchniowej, czy o kierunku przepływu wód podziemnych. Natomiast każda ingerencja, no trochę jak w efekcie motyla. Musimy się liczyć z tym, że jakieś będziemy konsekwencje musieli ponosić, nie? I o ile znowu, no, byliśmy w stanie to przewidzieć kilka lat temu, że może dojść do problemu związanego z suszą, która jest w całej Polsce, o tyle no, takie radykalne działania, jak całkowite odcięcie odpływu ze zbiornika, uważam, że nie byłoby słuszne i mogłoby spowodować też bardzo dużo problemów poniżej tego zbiornika.
6: O czym możemy mówić w kontekście poprawy naszej sytuacji hydrogeologicznej? Znaczy, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy przestali mówić o suszy?
7: To nie jest łatwe pytanie i na bardzo trudne pytania jest pewnie trudno odpowiedzieć, ale przede wszystkim musimy się nastawić, przyzwyczaić, a może w końcu zrozumieć i zaakceptować, że te zmiany w obiegu wody, w przyrodzie, to czego się uczyliśmy w podstawówce i później w szkole średniej, czy też dalej, jeżeli ktoś ma coś związanego ze środowiskiem, to te założenia przestały nas obejmować. To już nie jest woda, która paruje, zamienia się w chmurkę, później jest deszczem, spada na powierzchnię, wsiąka i cykl nam się zamyka. Tylko teraz zmieniliśmy powierzchnię terenu na kuli ziemskiej, nie? Jakby tutaj już się trochę odbijam od Kielecczyzny, bo dotyczy to każdego elementu. Zmieniliśmy tak bardzo pokrycie powierzchni, że zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. I jakby przesunięcie tych ciężarów obecności wody jest tak bardzo inne do tego, którym do tej pory zarządzaliśmy, że chyba jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia, ale tu jakby jest to sprzężone dość mocno, na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
6: Czyli nie jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, no potrzebujemy teraz miesiąc ciągłych opadów w górach i na południu Polski, żeby ta woda sobie wsiąknęła w ziemię i spłynęła aż do Bałtyku i nawodniła całą Polskę.
7: Nie no, to zawsze możemy sobie powiedzieć, tym bardziej, że jesteśmy w stanie to policzyć, ile brakowałoby w danym rejonie wody, w tym podziemnej czy też powierzchniowej, żeby zasoby się odbudowały. No, woda podziemna ma ten cudowny dar w sobie, że potrafi się odbudowywać jak mało które złoże geologiczne czy przyrodnicze na świecie. No ale wiemy, że to jest nasze czcze gadanie, prawda? No to, że ja panu policzę, że fajnie by było, żeby przez najbliższe 45 dni co najmniej padało około 50 mm deszczu, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu wiemy, że tak nie będzie. Więc zupełnie czymś innym byłyby takie wyliczenia teoretyczne, a to, z czym należy się nareszcie jakby pogodzić czy zrozumieć i zaadaptować do warunków, w których faktycznie żyjemy.
6: Czy jest coś lokalnego, co możemy zrobić, żeby tej wodzie pomóc?
7: Lokalne działania zawsze są wspierające i tutaj absolutnie bym to doradzała wszystkim, głównie osobom decyzyjnym. Jeżeli jesteśmy w stanie pracować na małej retencji, z tego co pan redaktor wspominał, mamy też tam bobrowiska, no to są takie strefy, które będą nam pomagały trzymać wodę w przyrodzie. Możemy starać się pracować nad renaturyzacją cieków powierzchniowych tej okolicy. Możemy pomyśleć, ale policzyć najpierw, żebyśmy pracowali na prawdziwych, sprawdzonych danych, ile tej wody możemy spuszczać ze zbiornika, prawda? No, eksploatacja zbiornika zbiornika, czy nie dopuszczamy do zanieczyszczenia tej wody powierzchniowej, bo jakby też ubytek wody będzie silnie złączony ze stopniem zanieczyszczenia tej wody, jakby w ramach stężenia zanieczyszczenia. Jeżeli mamy dalej tyle samo substancji rozpuszczonej w wodzie, a wody nam ubędzie, a zanieczyszczenie zostanie na tym samym poziomie, to jakby automatycznie tworzy nam się taka koncepcja, że ta woda jest bardziej zanieczyszczona, prawda? Więc to są takie rzeczy, które tak możemy na miejscu lokalnie działać, ale co też bardzo często powtarzam, nie w oderwaniu od dużych decyzji świadomych na poziomie zarządzania i gospodarowania.
0: O sytuacji na Zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem z hydrogeolog dr Dorotą Pieri z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.

0: To już niemal godzina trzecia według radiowego zegara, a to oznacza, że czas na kolejne fakty. Zapraszam, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Rząd zapowiada zmiany w systemie alarmowym. Powodem brak alertów po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Problemy z chłodzeniem reaktorów na Węgrzech. Elektrownia atomowa może zostać wyłączona. Polscy strażacy już w Hiszpanii pomogą tam w walce z ogromnymi pożarami lasów. Rząd zapewnia, że powstaną nowe systemy ostrzegania i informowania. Ogłosił to szef MSWiA Marcin Kierwiński. To po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a mieszkańcy nie otrzymali alertów RCB. Co ma się zmienić? O tym Jakub Rybski.
1: Po pierwsze, po każdym odwołanym alarmie mają przychodzić alerty RCB, które poinformują nas, co było powodem uruchomienia syren. Po drugie, wszystkie sygnały ostrzegawcze w Polsce będą zintegrowane w jeden system.
2: Uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie. Uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
1: Zapewniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Opozycja z kolei nie wierzy w te deklaracje.
3: Wydają ogromne pieniądze z kieszeni Polaków na nic nie warte poradniki, które tylko wprowadzają w błąd i teraz jeszcze śmią mówić, że coś zrobią w przyszłości. Funta kłaków nie są warte tej zapowiedzi.
1: Powiedział mi Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości. Według rządzących nowe rozwiązania mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych miesięcy.
0: Węgrzy awaryjnie ograniczają działania swojej elektrowni atomowej. Wkrótce konieczne może się okazać całkowite jej wyłączenie. Powodem jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, potrzebnej do chłodzenia reaktorów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
4: Zaczęła wysychać najważniejsza węgierska rzeka, czyli Dunaj, i jego poziom w Budapeszcie spadł do 23 cm, tym samym bijąc poprzedni rekord sprzed 8 lat. To rodzi wiele konsekwencji, a jedną z nich jest konieczność wyłączenia najważniejszego źródła prądu na Węgrzech. Chodzi o jedyną w tym kraju elektrownię jądrową PAKS, która odpowiada za produkcję połowy zużywanego w kraju prądu. Elektrownie jądrowe potrzebują wody do chłodzenia reaktorów. Zużyta gorąca woda potem jest spuszczana do rzek. Teraz jednak te spusty są niemożliwe, bo gdyby do wysychających rzek nagle wlać gorącą wodę z reaktorów, to kompletnie zniszczone zostałoby okoliczne środowisko, cały ekosystem. Elektrownia PAKS więc staje i to w fatalnym momencie, bo awarię przechodzi właśnie także największa tamtejsza elektrownia gazowa. Władze w Budapeszcie panicznie więc kupują prąd za granicą, nakazują firmom wstrzymanie produkcji, a do obywateli apelują o niekorzystanie z klimatyzacji czy nawet wiatraków. I to w środku fali upałów.
0: Polscy strażacy dotarli już do Hiszpanii, gdzie mają pomóc w gaszeniu lasów na Półwyspie Iberyjskim. Będą pełnić misję w regionie Castilla-La Mancha.
5: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań. Z racji tego, że Hiszpanie w zeszłym miesiącu byli u nas na ćwiczeniach w Polsce, zobaczyli, jak my działamy. Jesteśmy modułem certyfikowanym, czyli spełniamy wszystkie najwyższe wymagania europejskie, to zrozumieli, że mogą na nas liczyć i bardzo możliwe, że nawet będziemy dostawać rejon tylko dla nas do działań.
0: Mówił młodszy brygadier Jakub Siczek. W całej operacji bierze udział łącznie 105 polskich strażaków w 3 zmianach. Ograniczenie spożycia białka może sprzyjać zdrowemu starzeniu się, tak przekonują naukowcy z University of Wisconsin-Madison. O ich najnowszych sugestiach teraz w faktach dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński.
6: Amerykanie opublikowali właśnie przeglądową pracę opartą na wynikach 350 badań naukowych. Wskazują, że choć w ostatnich latach produkty wzbogacone w białko zyskały ogromną popularność, to właśnie ograniczenie spożycia białka może przynieść znacznie więcej korzyści zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet wydłużyć życie. Zwracają uwagę, że białko jest niezbędnym składnikiem diety, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Wspiera wzrost mięśni, regenerację po wysiłku i ogólną sprawność organizmu. Jednak większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia i spożywa znacznie więcej białka niż faktycznie potrzebuje. A to może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Zalecenia powinny więc być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Osoby starsze, kobiety w ciąży czy sportowcy rzeczywiście mogą potrzebować więcej białka. Większość z nas już niekoniecznie.
0: A więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wielka bitwa wojsk polskich i szwedzkich, a do tego piknik historyczny. Nawiązywać ma on do obrony zamku Tenczyn przed Szwedami w 1655 roku. Wydarzenie ściągnęło do małopolskiego Rudna ponad 200 rekonstruktorów. Z oficerem sandomirskich pikinierów, panem Norbertem, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Jesteśmy grupą z Sandomierza, odtwarzamy pikinierów, czyli wojska bardzo popularne w XVII wieku, stanowiącym trzon tak naprawdę tych armii, zwłaszcza armii Europy Zachodniej.
8: Już się o to pytałem pani tutaj, która stoi obok nas, ale moje pytanie jest takie, sandomierscy znaczy nasi.
7: W Rzeczpospolitej występowali pikinierzy. Głównie byli oni tak naprawdę zaciągnięci w czasie kampanii moskiewskiej 1632 roku, kiedy Władysław IV odtworzył formacje żołnierskie trochę na wzór właśnie zachodni, gdzie faktycznie ci pikinierzy stanowili 1/3 tego autoramentu cudzoziemskiego. Natomiast ze względu na specyfikę działania i teren wojenny Rzeczpospolitej najczęściej zaciągano tak naprawdę na wzór zachodni muszkieterów.
8: Rozumiem, że wy ćwiczyliście przed chwilą, przed tą dzisiejszą bitwą, która po południu tutaj na zamku Tenczyn w Rudnie. Jak wy to ćwiczycie? Co wy ćwiczycie tutaj?
7: Jakby podstawą tak naprawdę całego funkcjonowania takiego pikiniera było to, że tworzyli oni zwarty monolit, zwartą masę i tak naprawdę, żeby to miało sens i wtedy w XVII wieku i teraz, kiedy odtwarzamy bitwy różnego typu, tak jak właśnie tutaj w Tenczynie, chodzi o to, żeby stworzyć zwartą formację. Jeśli idziemy do tego boju, to faktycznie wszystko się dzieje w tempie. Jeśli robimy jakiekolwiek zwroty, odwroty, to wszystko musi być zrobione na tempo, żeby po prostu nie pogubić się w toku działań. I tak to też wówczas wyglądało, że wszystko zależało tak naprawdę od tych kolegów, którzy byli obok. Jeśli to wszystko funkcjonowało dobrze, sprawnie, no to zwiększało szanse przeżycia. Tak, jeśli ktoś się wyłamał, no to niestety, no to mogło zaważyć na życiu pozostałych żołnierzy.
8: Proszę mi wybaczyć uproszczenie, ale w szkole to uczymy się o falandze hoplitów i to co wy robicie jest zbliżone jakby do tej formacji?
7: Jest troszkę inne, natomiast w XVI-XVII wieku ludzie czerpali ze wzorców zachodnich. Jeśli weźmiemy różnego typu reformy armii, które zwłaszcza na zachodzie Europy występowały, bo Rzeczpospolita jest troszkę innym terenem, to oni opierali się na źródłach antycznych. To było zgodne z renesansem i całą tą właśnie kulturą odrodzenia. Także początkowe te bloki tercios, bardzo duże, właśnie one na falandze troszkę się wzorowały. Później też właśnie weszły legiony rzymskie. Także to wszystko się troszkę spina do kupy.
8: Żebyśmy to zobrazowali słuchaczom, którzy was nie widzą, tylko was słyszą. Czym wy walczycie i w co jesteście ubrani?
7: Jesteśmy ubrani w typowe stroje z wieku XVII. Państwo tego oczywiście nie widzą, ale można sobie to tak zobrazować, że mamy na sobie wełniane wamsy, pludry, czyli takie, no powiedzmy, spodnie krótkie do kolana i pod spodem nogawiczki różnego materiału lnianego, wełnianego, czy też zdarzały się jedwabne, jeśli ktoś był bardzo bogaty. Można sobie to, że tak powiem, wygooglować nawet, jak wyglądali wówczas ludzie, jak się ubierali. Nie było to nic innego jak wówczas taki funkcjonalny strój. Tak jak wspominałem, wełna była takim podstawowym materiałem, z którego wykonywano te stroje, ale oczywiście też len. Jeśli ktoś był faktycznie bogatszy, używano różnego typu jedwabiu. Wszystko zależało tak naprawdę od statusu. No my jesteśmy prostymi żołnierzami, więc jednak ta wełna dominuje.
8: Na głowach macie kapelusze przystrojone piórkiem?
7: To jest taki element ozdobny, on też oczywiście występował. Był takim elementem dekoracyjnym, ale też taką, powiedzmy, takim obrazem, jeśli ktoś faktycznie miał trochę więcej, powiedzmy, pieniędzy, to mógł sobie więcej tych piór przystroić. Tutaj widzimy właśnie dowódca ma na przykład najbardziej takie barwne te pióra. I też to tak wyglądało, że wszystko zależało oczywiście od zamożności.
8: Dlaczego wy nie nosicie zbroi? To znaczy, czy rozwój broni palnej jakby spowodował, że ta zbroja gdzieś stała się elementem dekoracyjnym? No bo widziałem, że dowódca ma kirys, napierśnik, a wy tej zbroi nie macie. To znaczy, ona w tym czasie już przeszła do lamusa?
7: Nie, nie przeszła do lamusa. Troszkę jest to ze względów temperaturowych, natomiast też trzeba oddać, że powiedzmy pod koniec na przykład XVI wieku faktycznie te formacje były bardziej dozbrojone. Z czasem zaczęto dozbrajać tak naprawdę pierwsze szeregi. Elementy metalowe były bardzo drogie, więc tworząc takie jednostki nie zawsze było, że tak powiem, stać finansowo, aby wyposażyć wszystkich, więc głównie starano się, powiedzmy w tym okresie, w którym teraz mówimy, wyposażyć te pierwsze szeregi tak naprawdę właśnie w kirysy, w napleczniki. Na głowie natomiast starano się z reguły mieć hełmy. Też takim elementem uzbrojenia były skórzane kolety.
8: Jak będzie wyglądała ta bitwa?
7: Bitwa będzie składała się z trzech etapów. Wczoraj też w piątek właśnie widzieliśmy takie podejście Szwedów niezapowiedziane pod zamek. Był krótki ostrzał. Dzisiaj ta bitwa będzie składała się tak naprawdę z trzech elementów, kiedy już Szwedzi będą wchodzić do zamku. Najpierw będzie bitwa przed zamkiem, tu będzie główne starcie, potem będziemy ścierać się właśnie w tej gardzieli i tutaj w tej wieży, z której przeprowadzano ostrzał. Pewnie i wówczas, no i potem bitwa na Górnym Zamku. Całość będzie trwała dosyć długo, bo tak naprawdę jest to 3 godziny, więc trzeba się przyszykować na dosyć duży wysiłek fizyczny i od naszej strony, ale też myślę, że od Państwa, którzy będą to oglądać.
8: Ilu rekonstruktorów tutaj jest, wiecie może?
7: Nie liczyłem dokładnie, ale tak na nasze oko, z naszych informacji myślę, że gdzieś między 200 powiedzmy, a 300, tak strzelam, czy gdzieś ponad 200 osób.
0: Z panem Norbertem w Małopolskim Ludnie, rekonstruktorem, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: już za chwilę powrócimy do najlepszej muzyki, ale teraz zbliża się godzina czwarta, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. 13 osób zginęło w katastrofie samolotu turystycznego w Peru. Atak na policjantów w wielkopolskiej Trzciance. Funkcjonariusze użyli wobec agresywnego mężczyzny. Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec okazał się strzałem w dziesiątkę. Rejsy odbywają się już 3 razy częściej niż planowano. Katastrofa samolotu turystycznego w Peru. 13 osób zginęło po tym, jak niewielka maszyna rozbiła się w pobliżu miasta Nazca na południu kraju. Jak informowaliśmy w faktach, na pokładzie było 2 pilotów i 11 turystów, którzy z lotu ptaka oglądali słynne geoglify. Według lokalnych mediów wśród ofiar jest 7 Włochów, 2 Niemców i 2 Hiszpanów. Przyczyny katastrofy wyjaśniają eksperci peruwiańskiej dyrekcji lotnictwa. Policjant ranny podczas domowej interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Funkcjonariusze, którzy wieczorem przyjechali na miejsce zgłoszenia, zostali zaatakowani przez mężczyznę uzbrojonego w przedmiot przypominający maczetę. Jeden z policjantów został ranny w rękę. Gdy napastnik nie reagował na wezwania i zagrażał życiu funkcjonariuszy, ci użyli wobec niego broni.
1: Policjanci z Trzcianki otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji domowej w jednym z bloków na terenie miasta. Po przyjeździe na miejsce zostali zaatakowani przez nieznanego im mężczyznę przedmiotem przypominającym maczetę. Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. 2 policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
0: Przekazał nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Wielkopolskiej Policji. Przed blokiem funkcjonariusze znaleźli ciało ojca napastnika. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej tragedii.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: A mamy już półmetek wakacji. Pierwsza połowa lipca była trudna dla podhalańskich hotelarzy, bo przyjechało znacząco mniej turystów niż się spodziewali. Dlatego też cena była niższa o 10% od ubiegłorocznej. Druga część miesiąca wynagrodziła im to z nawiązką. Ceny także szybko poszybowały. 18% ponad ubiegłoroczne.
3: Jesteśmy już prawie na szczycie. Już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110% obłożenia sprzed roku 2019. Kiedy nas było dużo mniej, nas mówię w sensie ilości miejsc noclegowych, no a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
4: Można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
3: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych 2 tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy.
0: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Pałachicki od Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec bije rekordy popularności. Najpierw miał kursować tylko w wakacyjne weekendy, potem dodano rejsy w czwartki, a teraz jeszcze we wtorki. Statek Sedina zabiera turystów malowniczą trasą po rozlewiskach Odry do niemieckiego Garz.
5: Jedziemy pokazać córce rzekę, naszą piękną Odrę.
6: Cieszysz się na taką wycieczkę?
7: Tak.
6: A co byś chciała zobaczyć?
7: Różne ptaki i zwierzęta.
8: Po lewej stronie będziemy mijać te piękne rozlewiska Odry i będziemy płynąć wzdłuż parku Doliny Dolnej Odry. Rewelacja.
0: Usłyszała wczoraj na pokładzie, chwilę przed rozpoczęciem rejsu, nasza reporterka Anna Połamar.
2: Faktach RMF FM o sporcie.
0: W lipcu po raz 9 została mistrzynią Polski. Przed nią kolejne wyzwania. Sprinterka Ewa Swoboda opowiedziała nam o tym, jak stała się bardziej dojrzałą zawodniczką i jak koncentruje się przed startem. No i gdzie chciałaby pobić 40-letni rekord Polski w biegu na 100 metrów. A z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański.
9: A razem ze mną Ewa Swoboda, nasza znakomita sprinterka. Dzień dobry, Ewa.
10: Dzień dobry.
9: Kiedy zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę, to wpadło mi do głowy takie słowo, które też już padało w wywiadach w kontekście osób, które z tobą współpracują, na przykład Marcina Lewandowskiego, że dojrzałość to jest takie coś, co zaczęło cię wyróżniać i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo często na bieżni nabyłaś zawsze profesjonalna, ale jednak byłaś też taką osobą bardzo żywiołową i ta słowo dojrzałość może nie zawsze do ciebie pasowało w takim odbiorze, pomijam sam bieg, tak? Bo w biegu zawsze koncentracja i tak dalej, ale dookoła zawsze było pełno energii, pełno takich wrażeń, fajnych jakichś wypowiedzi, które potem stawały się gdzieś takimi, no nie powiem, że wiralami, ale takimi wypowiedziami, które gdzieś zapadały kibicom w pamięć. I czy ty widzisz w sobie rzeczywiście z biegiem czasu taką zmianę, że jesteś innym sportowcem, bo jesteś innym człowiekiem, no bo nabierasz tego doświadczenia właśnie, jesteś coraz bardziej dojrzała dzięki temu, co przeżywasz?
10: Myślę, że tak, że troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować, nie wiem, w kieszeń, czy jak to inaczej powiedzieć. No nie było to łatwe dojść tak naprawdę do tego miejsca, gdzie jestem, bo no z natury jestem troszeczkę emocjonalna. Czasami głupotę mi się jeszcze zdarzy palnąć, ale też czuję, że już tak jakby, no nie wiem, no dorosłam do tego dorosłego sportu. Też mnie to dosyć bardzo cieszy, bo jakby ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
9: A jak ta dojrzałość przekłada się właśnie na te roboty, na taką świadomość? Bo tego musisz być świadoma, jesteś od lat, czyli możliwości swojego ciała, swojego organizmu, jego ograniczeń. To każdy sportowiec na takim poziomie jak ty musi mieć to, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, ale tutaj widzisz pewnego rodzaju zmianę w swoim podejściu, że ta dojrzałość też daje ci może jakieś takie właśnie pozytywne rzeczy już stricte na treningach i na bieżni?
10: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę, wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli. No i jakby te treningi, no nie są łatwiejsze, bo wiadomo, obciążenia już muszą być troszeczkę mniejsze, bo no zdrowie jest, ale organizm czasami mówi po prostu już dość, że zwolnij, nie rób tyle powtórzeń, nie rób tyle odcinków. I cieszy mnie to, że razem z trenerką możemy jakby porozmawiać o tym, że obydwie jesteśmy świadome tego, że dobra, stop, w tym miejscu kończymy, jest wszystko dobrze, nie ma co dokładać. Jest to fajne z jednej strony, ale z drugiej strony też fajnie było być tym młodym sportowcem, który miał mnóstwo energii na to, żeby szaleć i na treningu, i jeszcze po tym treningu. A tak to jest, jak już teraz zrobię jakiś mocny jeden trening, no to muszę odpoczywać troszkę dłużej.
9: No tak, ale każdy etap ma swoje prawa i też swoje te blaski i cienie, oczywiście. A powiedz, jak pracujesz przez lata nad taką koncentracją przed startem, bo umówmy się, no są różne dyscypliny sportu, ale sprint, no to jest coś wyjątkowego. Tutaj rzeczywiście każdy musi wyjść na bieżnię totalnie skoncentrowany, bo jakiekolwiek odbiegnięcie od tego, co jest w tym clue za chwilę, no to za chwilę będzie po występie. Mija 11 sekund, czy niespełna 11, niech będzie niespełna 11 i jest po sprawie, prawda?
10: Okay.
9: Tutaj to wszystko dzieje się bardzo szybko, więc ta umiejętność skoncentrowania się, wyłączenia, na pewno jest trudna.
10: Znaczy się, jeżeli chodzi o koncentrację, zawsze umiałam się skupić tylko na sobie, bo ja wiem, po co ja wychodzę na bieżnię. Ja chcę za każdym razem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. No i wchodząc do bloku nie mogę być zestresowana, bo raz była właśnie taka sytuacja w 2022 finał Mistrzostw Świata halowych w Belgradzie i nawet te, nie wiem, 2/0,3 sekund, no to jeżeli wyjdziesz za późno z bloku, to masz tak naprawdę już cały bieg i po prostu gonisz potem na spięciu, a to tak nie może być. To po prostu musisz wyjść idealnie z bloku, nie spiąć się przez cały dystans, no bo tak naprawdę jest po biegu, więc koncentracja tylko na sobie. Wiadomo, czasem dużo dźwięków dochodzi, bo stadion i hala rządzą się swoimi prawami, czy tam jakiś płacz dziecka, czy tam jakiś kaszel, cokolwiek. Trzeba się skupić na tym, że jesteś tylko ty na swoim torze, tylko twój blok i ta meta, która tam jest za 100 albo 60 metrów.
9: Już teraz te twoje letnie występy były pozytywnie bardzo oceniane przez ekspertów. To wystarczy spojrzeć na czas, więc nawet ktoś, kto nie jest super ekspertem, widzi, że to są po prostu dobre rezultaty. Zastanawiam się, biorąc pod uwagę te rezultaty, jak się też definiuje pewnego rodzaju cele, bo powiedzmy, możesz przybiec czwarta na metę i mieć bardzo dobry czas, możesz wygrać z trochę gorszym czasem, No, zwycięstwo zawsze cieszy, chyba każdego sportowca.
10: Oczywiście.
9: Ale przecież można dobiec na miejscu czwartym czy piątym z bardzo dobrym czasem, na przykład season best, i też mieć poczucie dobrze wykonanej roboty. Więc to jest coś w lekkoatletyce, gdzie pewnie można to różnie sobie definiować. Umiesz się cieszyć na przykład po prostu z czasów, nie tylko z miejsc?
10: Jeżeli właśnie to są jakieś meetingi, no zdarzyło się tak, że przybiegłam chyba trzecia w 23 na diamentowej lidze, ale dobiegłam tam z życiówką i pierwszy raz pobiegłam poniżej 11 sekund, więc to po prostu było największe szczęście na świecie. Dobiegłam też druga na Mistrzostwach Europy w Rzymie i to był, no nie mówmy, że to był zły czas, bo to było chyba 11.01 albo 11.0. Myślę, że trochę ciężej by się było cieszyć z tego, bo wiadomo, zwycięzców się nie ocenia i czasów, i tam odległości, ale no najgorzej by było, nie wiem, przybiec ostatnia, ale z życiówką, tylko że to by wtedy pokazywało, jaki jest mocny skład, ale myślę, że te SB, te życiówki, niezależnie od miejsca, to zawsze będzie cieszyć.
9: Do Natalii Bukowieckiej przez długi czas padały to pytanie o rekord Polski, tak, kiedy pobije rekord Szewińskiej, i też jak z nią rozmawiałem jakiś czas temu, powiedziała, że no trochę jej to spadło z barków, kiedy się to w końcu udało. Na tobie mam wrażenie, że ta presja jest mniejsza, nie ma tych pytań aż tak dużo, nie, one nie pojawiają się chyba aż tak często, ale zakładam, że to jest taki cel, który też ci przyświeca.
10: Jest, no brakuje mi, no bardzo malutko, bo 10.93 to jest rekord Polski, a 10.94 już pobiegłam. W moją stronę więcej pytań padało o to, kiedy zajdę poniżej 11 sekund. A jak już to zrobiłam, to też jakby ta presja troszeczkę zeszła. Zabawne w tym wszystkim jest to, że jeżeli już się raz pobiegnie poniżej 11 sekund, to zrobić to kolejny raz jest dużo łatwiej, niż było dojść do tego, żeby to zrobić przynajmniej ten raz. Ja też nie słucham presji innych ludzi, ja sobie sama nakładam presję, więc to też chyba jest pomocne.
9: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
10: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To, co się tam wydarzy, to minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
9: No i byłoby super, jakbyś taka szczęśliwa, najlepiej z medalem, przyjechała potem, no przyjechała, właściwie niemal wyszła z domu na krótki spacer, bo to tak można powiedzieć, bo Chorzów to już właściwie twoje rodzinne strony. Na koniec chciałem spytać o memoriał Kamili Skolimowskiej, bo to będzie wydarzenie, które miejmy nadzieję będzie znowu takim świętem, kiedy ty, twoi koledzy, koleżanki przywieziecie trochę medali i będziemy po prostu mogli wszyscy razem celebrować, cieszyć się razem z wami. Takie starty na takim stadionie, właśnie blisko domu, w twoim regionie, to jest rzeczywiście coś jakiego wyjątkowego, na co się czeka?
10: Ja myślę, że memoriał Kamili Skolimowskiej to jest impreza sportowa, która jest na najwyższym poziomie. I nie dość, że jest na mojej śląskiej ziemi, nie dość, że będą rodzice, moi wszyscy przyjaciele, no to jest to takie budujące, bo przychodzą do nas kibice i jakby wydaje mi się, że przychodzą, wiadomo, oglądać gwiazdy światowego sportu, ale oni są tam dla nas, więc to nie jest się mocno.
9: Na koniec się troszeczkę podpuszczę. Jakbyś miała bić ten rekord Polski, to wolałabyś go pobić w Birmingham na imprezie mistrzowskiej, czy na takim memoriale Skolimowskiej?
10: Ale pytanie. Myślę, że chyba bym wolała zrobić to w Chorzowie. Rekord Polski kolejny na stadionie w Chorzowie biorę w ciemno.
0: Z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: czy będę ja.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Wielka polityka zza oceanu.
3: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
2: I codzienne życie Amerykanów.
3: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
2: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Nowe ultimatum Trumpa dla Iranu. Prezydent USA ponownie grozi eskalacją konfliktu. Paliwo drożeje przez napięcia na Bliskim Wschodzie. Kierowcy liczą na obniżki, ale nic nie wskazuje na to, by pojawiły się one w nadchodzącym tygodniu. Rzeka Bóbr za to wraca do normy. Służby odnotowały poprawę jakości wody po katastrofie ekologicznej. Fakty o 5:00 zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubuskiem. Na trasie S12 między Kurowem a Puławami na wysokości węzła Kurów Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Nikt nie został ranny, ale zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Lublina. Amerykański prezydent znów w mediach społecznościowych grozi Iranowi eskalacją konfliktu. Donald Trump napisał, że Stany Zjednoczone są uzbrojone i przygotowane do kolejnych działań przeciwko Iranowi. Dodał jednak, że rezygnacja z planowanego ataku będzie możliwa, jeśli uda się szybko osiągnąć porozumienie z Teheranem. Cena powyżej 8 zł za litr już nikogo nie dziwi. Stawki na stacjach benzynowych, w szczególności za olej napędowy, szybują. To efekt wzrostu cen ropy wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W faktach ponownie z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Powiedz, czy przyszły tydzień może przynieść wyczekiwane przez zmotoryzowanych obniżki?
1: Nic na to nie wskazuje. W przypadku benzyny 95 możliwa jest stabilizacja cen w granicach 7 zł i 50 groszy, ale jeśli chodzi o olej napędowy, spodziewajmy się jeszcze wyższych stawek. Już teraz cena powyżej 8 zł i 20 groszy nie jest zaskoczeniem, a może być jeszcze gorzej.
2: Co prawda ropa w ostatnich dniach nie notowała wyraźnego wzrostu. Mieliśmy spore wahania. Raz mocne spadki, raz podwyżki, ale w drugiej połowie tygodnia powróciło i notowanie ropy Brent powyżej poziomu $90.
1: Tłumaczy redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak. Ratunkiem dla portfeli kierowców mógłby być powrót do pakietu CPN. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie dwa tygodnie wakacji możliwy jest powrót do regulowania cen paliw. Jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
3: To są fakty RMF FM.
0: Syreny i dzwony ogłosiły wczoraj w Warszawie, Polsce i całemu światu, że nadeszła kolejna rocznica największego powstania przeciwko niemieckiej machinie wojennej. Stolica Polski, jak co roku 1 sierpnia, punktualnie o 17 w rocznicę godziny W zatrzymała się na minutę, aby upamiętnić poległych i oddać hołd powstańcom. Na niebie nad Warszawą pojawił się symbol Polski walczącej, a nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z uczestnikami uroczystości w stolicy.
4: Ja nie jestem z Warszawy, ale zawsze jakoś ta historia Polski tkwiła w moim sercu i jest mi po prostu bliska, tak?
5: Przyjechała pani specjalnie dzisiaj, 1 sierpnia?
4: Tak, specjalnie lubię święta związane i z Warszawą, i z Polską.
5: W czasie godziny W co pojawia się w myślach?
6: Obrazy tej wojny.
5: Blisko, to tutaj obok, prawda? Tu są jeszcze ślady w okolicy.
6: Dokładnie i to jest właśnie żywa historia.
4: Widać to i też właśnie czasem się zatrzymuję po prostu na takich uliczkach, które mi się tak wiążą właśnie z powstaniem.
7: Patrzę przede wszystkim z dumą i z takim podziwem, jeśli chodzi o tych młodych ludzi i o to, że oni mieli odwagę wyjść i walczyć.
0: Na ulicach Warszawy do wieczora trwało jeszcze kilka zgromadzeń związanych z wczorajszą rocznicą. Wśród nich Marsz Powstania Warszawskiego. Poprawia się stan rzeki Bóbr w okolicach Pilchowic na Dolnym Śląsku. To tam miesiąc temu, przypomnijmy, podczas opróżniania zbiornika doszło do katastrofy ekologicznej. Osady z dna jeziora zawierające szkodliwe substancje doprowadziły do masowego śnięcia ryb i skażenia rzeki. Teraz służby informują, że parametry wody wróciły do normy. Ale czy to oznacza, że na rzekę może wrócić życie? O tym nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
8: Niestety nie. Faktycznie normy biologiczne wody nie są już przekroczone, ale mimo to służby utrzymały zakaz korzystania z rzeki. Na ponad 30-kilometrowym odcinku Bobru nadal nie można więc pływać, wędkować, ale także organizować spływów pontonowych czy kajakowych, co uderza w całą branżę turystyczną.
9: Tu nie ma wody, nie ma działalności. Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuje się oszukany.
8: Przedsiębiorcy czekają na zniesienie zakazu, ale służby nie chcą ryzykować, powiedziała mi wojewoda Anna Żabska.
10: Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas tutaj priorytetowa i najważniejsza.
8: Kolejne badania wody w poniedziałek i dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nie ma zagrożenia, zapadnie decyzja o ewentualnym zniesieniu zakazu korzystania z Bobru.
0: Na te informacje o stanie rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina 6. Zaczynamy Fakty RMF FM. Z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy stolicy wczoraj oddali hołd bohaterom. Strzelanina w restauracji w amerykańskim Idaho. Nie żyją co najmniej 3 osoby. Policja podaje, że wśród nich także napastnik. 10 goli w 2 meczach ekstraklasy. Lech wygrał wczoraj z Wieczystą, a Piast pokonał Wisłę. Setki osób wzięły udział w wieczornych uroczystościach upamiętniających uczestników Powstania Warszawskiego. Wczoraj minęły dokładnie 82 lata od wybuchu tego bohaterskiego zrywu w sierpniu 1944 roku. Do nocy mieszkańcy Warszawy i turyści śpiewali piosenki z czasów powstania.
2: Chłopcy, bagnet na broń, druga droga daleka przed nami. Bagnety na broń.
3: Lubi pan takie lubi właśnie pieśni?
2: Ładne, miłe i takie przyjemne.
3: Którą piosenkę pani najgłośniej śpiewa?
4: Te, które śpiewamy, czyli

0: Serce w plecaku.
1: Jakie emocje to wywołuje?
0: Jedyną. Głębokie przeżycie. My jesteśmy z Częstochowy, także tym bardziej. Jesteśmy po raz pierwszy na tak.
1: Specjalnie Państwo przyjechali?
0: Dokładnie.
1: To są takie piosenki, które wzmacniają pamięć o powstaniu, o tym, co było 82 lata temu?
2: Jak najbardziej.
0: One są z nami cały czas. Cały czas znamy, śpiewamy. Jak tylko jest okazja, to zawsze one są blisko nas.
1: Gdy słyszą Państwo te pierwsze takty, pierwsze nuty, to co pojawia się w głowie, w sercu?
0: Ci wszyscy, którzy rozpoczęli to wszystko, co dzisiaj mamy, a więc ci, którzy oddali za nas życie, którzy przelewali krew, którzy kochali ojczyznę, bardzo mocno, chciałam powiedzieć chyba bardziej niż my dzisiaj, ale może nie, my też chyba na swój sposób bardzo tą swoją ojczyznę Polskę kochamy.
3: Usłyszał na Placu Piłsudskiego w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A dziś w stolicy ciąg dalszy uroczystości związanych z rocznicą wybuchu powstania. Pamięć powstańców uczczą dziś w stolicy m.in. rowerzyści w ramach specjalnej masy powstańczej. Teraz przenosimy się za ocean. Strzelanina w restauracji w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilka zostało rannych po strzelaninie w restauracji sieci In-N-Out w Twin Falls w stanie Idaho. Część amerykańskich mediów podaje, że ofiar śmiertelnych mogło być więcej. Policja potwierdziła, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje. Jego tożsamość i motyw działania są ustalane. Śledczy przesłuchują setki świadków, a w dochodzeniu pomaga FBI.
4: Sport w faktach RMF FM.
3: Aż 10 goli padło we wczorajszych 2 meczach piłkarskiej ekstraklasy. Piast pokonał 4-3 Wisłę z Krakowa, na której stadionie Wieczysta przegrała z Lechem 1-2. Oba wczorajsze mecze śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, tym meczem Lech pokazał, że drużyny nie załamała środowa dotkliwa porażka w eliminacjach Ligi Mistrzów.
5: Wydaje się, że tak. Lech zagrał dobre spotkanie, chociaż do końca musiał walczyć o zwycięstwo, bo Wieczysta miała swoje okazje, by zremisować ten mecz. Lech bramki zdobywał w pierwszej połowie obie po uderzeniach z dystansu, a prawdziwe piłkarskie show zgotowali wczoraj piłkarze Piasta i Wisły. Były bramki, aż 7 i były emocje do samego końca. Piast dobrze zagrał pierwszą połowę, ale zwycięskiego gola zdobył dopiero na kilka minut przed końcem meczu.
6: Liczba sytuacji naprawdę imponująca i nie rozumiem, jak mogliśmy to zepsuć. Spisuję to trochę, tak mówiąc krótko, na karb emocji, bo ja też bardzo, bardzo zależało mi, żebyśmy wygrali pierwszy mecz domowy.
5: Mówił po spotkaniu trener Piasta Daniel Myśliwiec, a Wieczysta Kraków po 2 porażkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
3: Tymczasem dziś finał rowerowej Formuły 1 w Szczyrku, czyli zawodów Pucharu Europy w downhillu. Trasa tego ekstremalnego zjazdu zaczyna się na hali Skrzyczeńskiej, a meta znajduje się przy dolnej stacji kolejki gondolowej. To bardzo widowiskowe wydarzenie, w którym udział bierze około 300 zawodników z całej Europy. Jednym z nich, Mateuszem Rajdą, rozmawiała Anna Kropaczek.
7: Co tu jest ważne? Siła, refleks?
8: Myślę, że wszystko tu jest ważne. Siła, bo to jednak jest siłowy sport, ale też właśnie refleks. Musimy widzieć, gdzie jedziemy tak naprawdę, czyli przewidywać, nauczyć się takiej przewidywalności, gdzie ten rower jednak pojedzie.
7: Co jest najfajniejsze w tym? Niektórzy mówią, że taka wolność, że w ogóle wtedy głowa jest skupiona tylko na tym i można się odstresować.
8: No jest coś w tym sporcie, że jednak jak jedziemy, to nie myślimy o czym innym. Jest tylko i wyłącznie to, że jesteśmy my, rower i trasa.
7: Ten rower to jest specjalnie przygotowany na taką trasę, tak?
8: No, mój rower akurat jest w wypłaczalni, także niekoniecznie jest to topka, ale tak, rzeczywiście rowery muszą być przygotowane specjalnie pod tą trasę. Są to rowery naprawdę drogie i na wysokim sprzęcie, żeby to działo fajnie, musi być porządny rower.
3: A finał zawodów rozpocznie się o 12:30. O 7:00 z kolei rozpoczyna się poranne wydanie faktów, na które już teraz zapraszam w imieniu Tomasza Waryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach 7 to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Tomasz Waryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Słuchamy.
1: Po gwałtownych burzach ponad 1200 strażackich interwencji nawałnice dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski. Potem śmiertelny finał policyjnej interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. A na koniec faktów Robert Lewandowski, na jakiego czekali kibice w Chicago.
2: He's on fire for the fire! Robert Lewandowski back to brace!
1: Dwie bramki Polaka w lidze amerykańskiej. Prawie 1200 razy interweniowali od wczoraj strażacy, usuwając skutki burz i silnego wiatru nad Polską. Niemal połowa tych interwencji dotyczyła województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. W powiecie pleszewskim w Wielkopolsce silny wiatr zerwał kilka dachów, m.in. w gminie Dobrzyca. Na Opolszczyźnie padał duży grat, a na ziemi lubuskiej doszło do podtopień. Ponad 100 razy strażacy interweniowali w rejonie Katowic i Tarnowskich Gór. Interwencje polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych przez silny wiatr drzew i zerwanych gałęzi. W okolicy Myszkowa strażacy ewakuowali jeden z obozów harcerskich. W niedzielę pogoda ma być spokojniejsza, silne burze, a także upał w centralnej i południowej Polsce mogą wrócić na początku nowego tygodnia. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności rodzinnej tragedii w wielkopolskiej Trzciance. Mężczyzna zaatakował tam interweniujących policjantów, najprawdopodobniej maczetą. Policjanci użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny funkcjonariusz trafili do szpitala. Przed blokiem znaleziono ciało ojca napastnika.
3: Historia w faktach RMF FM.
1: Tysiące osób oddało wczoraj hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, które wybuchło 82 lata temu. Punktualnie o 17 w rocznicę godziny W Warszawa zatrzymała się na minutę. Na niebie nad stolicą pojawił się

0: Symbol Polski walczącej. Zatrzymały się tramwaje, autobusy i samochody osobowe. Przechodnie przystanęli na chodnikach i gromadzili się w miejscach pamięci.
1: Czasem się zatrzymuję po prostu na takich uliczkach, które mi się tak wiążą właśnie z powstaniem i taka po prostu mnie rozpiera, taka też i duma, tak, że wszystko się udało, że Warszawa się odbudowała i że po prostu warszawiacy są dumni. Dumni z tego, z tej historii w sumie, tak, bo to dobrze, że Warszawa się odbudowała, jest piękna.
2: Dla mnie to jest niesamowite, że oni wyszli, że walczyli, że nie bali się bronić tego, co kochają.
3: Jakie wrażenie robi Warszawa właśnie dzisiaj, właśnie 1 sierpnia?
4: Tyle ludzi jest jednak, zebrało się w jednym miejscu, pozytywnie nastawieni.
0: Usłyszał w centrum Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzisiaj kolejne rocznicowe uroczystości, m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego i na ulicach dwóch warszawskich dzielnic, Ochoty i Mokotowa. Tam zaplanowany jest specjalny przejazd rowerzystów. Polscy siatkarze drugi rok z rzędu zagrają w finale Ligi Narodów. Awans do finału nasza reprezentacja wywalczyła w doskonałym stylu, pewnie i bez cienia wątpliwości, pokonując 3-0 reprezentację Słowenii. Ten mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, dzień dobry.
0: Witamy, Wojtku. Co zdecydowało o zwycięstwie biało-czerwonych?
5: Zdecydowanie zagrywka. To zresztą podkreślał po meczu trener naszej kadry, Nikola Grbić. Ona pozwoliła ułatwić sobie grę. W tym elemencie brylował wczoraj Wilfredo Leon, który zaliczył aż 6 asów serwisowych, a w sumie zdobył wczoraj 16 punktów. To był doskonały mecz w wykonaniu biało-czerwonych, podkreśla libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
6: Tak z perspektywy libero to momentami tak sobie stałem, patrzyłem na on, tak gra, ten Bołąż tak gra. Nie chcę powiedzieć, że nudy, ale taki jeden z tych meczów, który naprawdę fajnie jest przeżyć, bo czujesz, że drużyna po prostu funkcjonuje świetnie.
5: A dziś o 13.30 polscy siatkarze o drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze Narodów zagrają z reprezentacją USA, która po zaciętym 5-setowym meczu pokonała w półfinale Japonię.
0: Robert Lewandowski ma za sobą znakomity występ w amerykańskiej lidze MLS. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 2 bramki i poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa 2-1 nad Charlotte FC w 19. kolejce rozgrywek. Pierwszego gola strzelił już w 20. minucie.
7: Lewandowski!
0: A drugiego po przerwie, zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Robert Lewandowski zatem w znakomitej formie. To były premierowe trafienia kapitana reprezentacji Polski w MLS. A kolejne fakty w RMF FM już o 8:00. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Wielka polityka zza oceanu.
10: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
9: I codzienne życie Amerykanów.
10: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
9: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12:00 w radiu RMF 24.
11: Ogłoszenie RMF 24.
9: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 8, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. W studiu Tomasz Beryński.
1: Burze przeszły nad Polską, strażacy podsumowują pracowitą dobę. Jakie prognozy na dziś? O tym na początek faktów RMF FM. Sytuacja w hiszpańskiej Ceucie niepokoi Europę. Będzie nadzwyczajne spotkanie ministrów Unii Europejskiej. W Krakowie i na trasach małopolskie dziś poważne utrudnienia. Rozpoczynają się zawody triatlonowe Ironman. Na koniec żużlowe Grand Prix w łódzkim wydaniu. Tylko wczoraj prawie 1200 interwencji to bilans pracy Straży Pożarnej w związku z usuwaniem skutków gwałtownej pogody. Strażacy wyjeżdżali do lokalnych podtopień, połamanych drzew i uszkodzonych dachów. Najwięcej razy na Mazowszu, ponad 250. Szczegóły zna reporter RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Igorze, jak wyglądał dzisiejszy poranek?
2: No, zdecydowanie lepiej, choć strażacy musieli być w gotowości. Łączny bilans interwencji w skali kraju to 34 wyjazdy. Najwięcej z nich w województwie śląskim, 12. Dobra wiadomość jest taka, że przy żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. Dziś pogoda będzie łagodniejsza, choć lokalnie może wciąż być groźna. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami w Tatrach. Do późnego wieczora możliwe są opady do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a do tego porywisty wiatr. Ponadto na południu i południowym wschodzie Polski w pasie od województwa śląskiego po Lubelszczyznę w mocy pozostają alerty przed upałami.
1: Organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została uchwalona przez parlament. Teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Ostateczne zapisy ustawy Lex Szarlatan zakładają, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe, nawet do miliona złotych, na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć, i do tego będzie mógł nakazać zablokowanie stron internetowych, które promują właśnie pseudomedycynę. A takie sytuacje regularnie się zdarzają, potwierdza Joanna Frączak-Kazana z Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia.
4: Do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które chcą na przykład uruchamiać zbiórki na finansowanie terapii o nieudowodnionej naukowo skuteczności.
3: Twórcy ustawy uspokajają, że nowe przepisy nie zakażą stosowania ziół czy diet, które wspierają zdrowie. Kary będą nakładane dopiero wtedy, gdy ktoś bezpodstawnie przypisuje tym ziołom czy diecie właściwości, które nie są potwierdzone naukowo, albo nakłania do rezygnacji z konwencjonalnej terapii. Jeśli prezydent podpisze ustawę Lex Szarlatan, nowe przepisy wejdą w życie jesienią.
1: Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie sytuacji w Ceucie, poinformowała Irlandia, która przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Do Ceuty, niewielkiego hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się w ostatnich dniach w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Zdecydowana większość z nich już wróciła do swojego kraju, zapewnia hiszpański rząd, ale ta sytuacja zaniepokoiła wielu Hiszpanów.

0: Myślę, że od dziś logicznym rozwiązaniem byłoby, aby nasze granice były ściśle strzeżone. Nie może być tak, że siedzimy tu spokojnie, a potem w ciągu godziny to miejsce zostanie zaatakowane przez 60 tysięcy ludzi, mówił jeden z mieszkańców Ceuty. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i przedstawi nasze doświadczenie z ochrony granic.
1: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
0: To będzie niedziela z potężnymi utrudnieniami na ulicach Krakowa i drogach Małopolski. Właśnie teraz ruszają zawody Ironman. Triatloniści zaczną rywalizację od pływania na zakrzówku, a potem będą jeździć na rowerze i przebiegną półmaraton. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie dokładnie kierowcy powinni spodziewać się utrudnień?
2: Między innymi na drodze krajowej numer 94, która prowadzi z Krakowa w kierunku Wieliczki i Bochni. Tam przebiega bowiem 90-kilometrowa trasa rowerowa. Do tego problemów spodziewajcie się na ulicach Wyłom, Norymberskiej, Wielickiej, Nowosądeckiej czy na trasie Łagiewnickiej. Wyznaczone zostaną specjalne śluzy, przez które przejazd będzie możliwy jedynie w przerwach między zawodnikami. Kierowcy powinni więc liczyć się z czasowymi objazdami. Duże zmiany dotkną pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Inaczej pojedzie dziś aż kilkadziesiąt linii tramwajowych i autobusowych.
0: Robert Lambert wygrał pierwsze żużlowe Grand Prix Łodzi. Brytyjczyk był bezkonkurencyjny i zwyciężył także w finale.
3: Wings, fabulous ride from Robert Lambert. Stunning move on the opening lap. Many congratulations to him. It means the world.
0: Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Patryk Dudek, który po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium cyklu. Trzeci był Australijczyk Brady Kurtz. Bartosz Zmarzlik zakończył zawody poza finałem, ale utrzymał pozycję lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata. A za godzinę pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach godzina 9:00. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Tomasz Weryński.
1: Tragiczny pożar w Gdańsku. Dwie osoby nie żyją, trzy zostały ranne. Fakty ustala reporter RMF FM. Setki mieszkańców Śląska wciąż bez prądu po przejściu gwałtownych burz. Strażacy interweniowali blisko 160 razy. Jest szansa na porozumienie USA z Iranem. Donald Trump odwołał planowany atak. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne w pożarze altanki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy Meteorytowej w Gdańsku. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Błakowski. Piotrze, co wiadomo o tej tragedii?
2: Do pożaru doszło w nocy przed 23:00. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie z poparzeniami i pod truciem dymem trafiły do szpitala. Karetka zabrała też 86-letnią kobietę. Po ugaszeniu ognia w środku znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny i prawdopodobnie kobiety. Na miejscu pracują teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Około 700 odbiorców w województwie śląskim wciąż nie ma prądu po gwałtownych burzach i silnym wietrze. Strażacy interweniowali blisko 160 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatu tarnogórskiego. Burze uszkodziły także budynki, ogrodzenia i obiekty rekreacyjne. Nikt nie został poszkodowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Donald Trump napisał, że zgodził się na to pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia z Teheranem. Miałoby ono obejmować otwarcie cieśniny Ormus oraz wyeliminowanie irańskiego zagrożenia nuklearnego. W ostatnich dniach media informowały o możliwym uderzeniu USA i Izraela na cele w Iranie. Waszyngton ostrzegał też swoich obywateli na Bliskim Wschodzie przed możliwą eskalacją konfliktu. Trzy osoby zginęły, a 21 zostało rannych w eksplozji, do której doszło w restauracji w centrum Moskwy. Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny poinformował, że wybuch spowodował domowej roboty ładunek wybuchowy. Według rosyjskich mediów zdetonowała go kobieta, która zginęła na miejscu. Wśród ofiar śmiertelnych są także pracownik ochrony i jeden z gości restauracji. Motyw ataku na razie nie jest znany.
3: To także są fakty. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry. W doskonałym stylu awans do drugiej rundy z rzędu, do drugiego z rzędu finału Ligi Narodów walczyli polscy siatkarze. Biało-czerwoni szybko i pewnie w półfinale turnieju rozgrywanego w chińskim Ningbo pokonali 3-0 reprezentację Słowenii.
7: Nie dawaliśmy za bardzo dość do głosu Słoweńcom. Przetrzymaliśmy ich ataki, ich mocniejsze momenty i nie było żadnych nerwów w końcówkach, nie było wyników na styku. To też jest ważne, to też cieszy.
6: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda. W wielkim finale dziś o 13:30 nasi siatkarze zmierzą się z USA. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w półfinale 3-2 pokonała Japonię. W piłkarskiej ekstraklasie wygrane Piasta i Lecha. Zespół z Gliwic po szalonym meczu

0: meczu 4-3 wygrał z Wisłą Kraków. Mistrz Polski zaś w stolicy Małopolski pokonał 2-1 Wieczystą. Wczorajsze mecze wiele kosztowały wszystkie zespoły, bo były rozgrywane w ogromnym upale. Ja siedziałem na ławce, a pociłem się. Trudno mi więc sobie wyobrazić, co działo się na boisku. Chyba nigdy nie widziałem takiego spotkania, po którym niemal wszyscy zawodnicy padli na murawę. To był naprawdę trudny mecz. Mówił Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań. Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean, bo strzelanie w MLS rozpoczął
1: Lewandowski!
0: Robert Lewandowski zdobył 2 bramki w wygranym przez jego Chicago Fire meczu z Charlotte. To pierwszy wygrany mecz polskiego napastnika w amerykańsko-kanadyjskiej lidze i pierwszy dublet.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianko.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Piotr Salak, witam w niedzielny poranek w Radiu RMF 24. To jest program O tym się mówi, program, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia. W polskiej polityce tematem numer jeden była bez wątpienia sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Spory między frakcją Mateusza Morawieckiego a politykami wiernymi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czym obecny rozłam w PiS różni się od poprzednich, gdy z ugrupowania odchodził na przykład Zbigniew Ziobro ze współpracownikami? Czy Mateusz Morawiecki ma szansę zbudować coś trwałego poza PiS? O to profesor Barbara Brodzińska-Mirowska zapytała w programie Polska Polityka w Radiu RMF 24 doktor habilitowaną Marię Wincławską, politolożkę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Patrząc na dotychczasową historię PiSu, no to tych rozłamów było co najmniej kilka i tutaj takie trzy ścieżki możemy wskazać. Po pierwsze, ten rozłam po wyborach 2010 roku, gdy z PiSu odłączyli się ci działacze, którzy tworzyli kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Joannę Kuzik-Kostkowską i Pawła Poncyliusza, którzy stworzyli PJN. No i oni w tej chwili są przy Koalicji Obywatelskiej, są członkami Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony mamy grupę Zbigniewa Ziobry, która nieco później odłączyła się od PiSu, no i grupa Zbigniewa Ziobry do tego PiSu wróciła i w tej chwili nawet jest przecież zjednoczona razem z PiSem, jest to już jedna
2: a nawet
1: formacja.
2: A nawet wpływy byłych współpracowników Zbigniewa Ziobro, jak słuchamy przecieków medialnych, rosną. To znaczy to rzeczywiście był bardzo ciekawy rozłam, tak, jeśli chodzi o suwerenną, a potem Solidarną Polskę, czy na odwrót.
1: Tak, chociaż pamiętajmy, że przez wiele lat byli jednak oni w tak zwanym czyśćcu i wcale nie było tak łatwo wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, ale rzeczywiście tutaj i politycy, szczególnie ci związani z Mateuszem Morawieckim i publicyści, używają tego pojęcia sufpolizacji Prawa i Sprawiedliwości, tak, określającego jego zwrot na prawą stronę sceny politycznej. No i teraz trzeba się zapytać, czy jest szansa, że ten rozłam będzie wyglądał inaczej, i ja bym obstawiała, że tak, że ta sytuacja może nie być ani tą sytuacją pierwszą, ani tą sytuacją drugą, ani nawet taką sytuacją, gdzie odchodzili tacy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jak Marek Jurek, którzy po prostu zniknęli z polityki, tak, nie dali rady utworzyć jakiegoś środowiska. Po pierwsze dlatego, że Mateusz Morawiecki jest znacznie silniejszy, ma grupę około 40 osób, jak już mówiliśmy, która za nim stoi.
2: Plus więc jest to bardzo, bardzo rozpoznawany, Maria. No to nie jest drugorzędny polityk, prawda?
1: Tak jest. Jest silnym politykiem, pracowitym politykiem, bo przecież wiemy, że on jeździ po Polsce, jak już mówiłyśmy o strukturach, on buduje te struktury, on spotyka się z ludźmi i on po prostu ma wpływ na to, co dzieje się także w regionach, a przed kampanią wyborczą 2027 roku będzie to niezwykle ważne. Więc to jeżeli chodzi o samego Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony jeżeli jeszcze powinniśmy spojrzeć na to, co dzieje się na polskiej prawicy. To pewnie zwróciła się na to uwagę, że właściwie od powstania Prawa i Sprawiedliwości, a już na pewno od roku 2005, była to prawie że jedyna formacja polityczna, z małymi wyjątkami oczywiście, bo Czeliga Polskich Rodzin, tak, Kukiza możemy wliczyć, ale one nigdy nie miały powyżej 7% poparcia.
2: No to był monopol polityczny na prawicy de facto, prawda?
1: Tak jest. Tak jest. I pomimo, że Jarosław Kaczyński mówił, że tam na prawo od niego to tylko ściana, pojawiali się jacyś aktorzy, ale oni byli zdecydowanie bardzo mało znaczący. A w tej chwili mamy dwóch znaczących aktorów, mówię oczywiście o obu konfederacjach, no i teraz czwarty podmiot, który się na tej prawicy pojawia. No i pytanie oczywiście, na ile on będzie silny, na ile może przekroczyć próg wyborczy. W moim przekonaniu w tej chwili przynajmniej wszystko wskazuje na to, że on ten próg wyborczy może przekroczyć. No ale oczywiście to są sondaże na razie pojedyncze, to są sondaże wakacyjne i będzie to zależało przede wszystkim od tego, jak obie strony, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony właśnie rozwój plus przejęzyczenie, będzie opowiadał to, co się wydarzyło, a także będzie opowiadał, jaki ma pomysł na Polskę. I już wiemy, że Mateusz Morawiecki ten pomysł na Polskę swój zaczyna przedstawiać, nie tylko jeżeli chodzi o te aspekty gospodarcze, bo to o tym już mówił na spotkaniach jeszcze pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak mówiła w programie Polska Polityka w Radiu RMF 24 profesor Maria Wincławska. Z pewnością to nie koniec sagi dotyczącej rozłamu w PiS. Za chwilę w Radiu RMF 24 o tym, co dzieje się we Francji i w Hiszpanii, czyli o tamtejszych pożarach.

0: O tym się mówi w radiu RMF24. Najistotniejsze wydarzenia tygodnia i eksperci, których gościliśmy na naszej antenie od wielu dni. Pożary lasów pustoszą Francję i Hiszpanię. Łącznie ponad 300 tysięcy osób w obu krajach musiało opuścić swoje domy. Na pomoc w gaszeniu pożarów do Hiszpanii wyruszyli strażacy z Polski. Na jak długo polecieli do Hiszpanii, jak będzie wyglądała ich pomoc? O to właśnie pytałem w radiu RMF24 starszego kapitana Wojciecha Gralca, rzecznika prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Będziemy tam działać od 1 do 31 sierpnia. Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków i my będziemy tak naprawdę drugą siłą ratowniczą zaraz po Rumunii, która jest prepozycjonowana w ramach tego unijnego mechanizmu. Miejsca, gdzie to zagrożenie pożarowe jest największe. Ci strażacy w ramach tego mechanizmu unijnego będą dysponowani do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Grecji czy też Cypru. No my akurat udamy się do Hiszpanii w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, czy będą te pożary dalej trwały, wtedy wejdziemy od razu do działań ratowniczych, natomiast gdyby sytuacja była stabilna, to wtedy będziemy doskonalić swoje umiejętności, aby móc lepiej zwalczać pożary wielkoobszarowe lasów.
0: Jasne. Panie kapitanie, pan powiedział, że sprzęt już wyjechał. Jaki sprzęt już wyjechał?
1: Strażacy, którzy się tam udają, są to moduły ratownicze GFFF, czyli Ground Fire Fighting. Są strażacy, którzy działają przy pożarach lasu bez użycia ciężkiego sprzętu, bez użycia pojazdu, czyli cały sprzęt gaśniczy noszą na swoich ramionach. Jest to podręczny sprzęt gaśniczy, są to hydronetki, tłumice, różnego rodzaju łopaty, grace, narzędzia, które często mogliśmy zobaczyć na przykład w filmach o pożarach lasów w Stanach Zjednoczonych. Mamy też takie przenośne pompy do wody rozkładane w przygodnym terenie, zbiorniki na wodę, których możemy czerpać wodę, a te zbiorniki są na przykład zasilane przez głowce z podwieszonym zbiornikiem Bambi Bucket, więc możemy się udać w miejsca, które są trudno dostępne, gdzie pojazdy czy jakiś inny sprzęt nie dotrze. No i zwalczać, zabezpieczać ten pożar przed rozwojem. Przy pomocy tego sprzętu ręcznego, czy też możemy dogaszać, czy wykonywać pasy mineralizowanej gleby, aby zatrzymać to czoło pożaru, czy też ewentualnie możemy wykorzystać sprzęt, który, bądź też wyposażenie, które troszeczkę nawiązuje do takiej książki Bolesława Prusa W górach, gdzie podobne zwalcza się podobnym. I tutaj właśnie strażacy również też w tych działaniach wykorzystują niejednokrotnie tak zwany przeciwogień, czyli wypalamy kontrolowanie określony odcinek lasu, aby zabezpieczyć to czoło pożaru, jeżeli ono dotrze do tego miejsca wypalonego, pozbędziemy się materiału palnego, więc pożar można zatrzymać i może on wygasnąć, więc nie będzie się rozprzestrzeniał dalej.
0: I rozumiem, że co najmniej na miesiąc tam polscy strażacy zostają w 3 zmianach. Tak zrozumiałem pana komunikat,
1: tak? Jest. Tak? Od 1 do 31 sierpnia będziemy tam działać. Będą brały udział wszystkie moduły GFFFS z Polski, czyli to będzie moduł z Wrocławia, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Olsztyna i Białego Stoku.
0: Tak mówił starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tymczasem we Francji służby ratownicze po raz pierwszy w historii musiały zmierzyć się z nadzwyczajnym zjawiskiem. Potężną chmurą burzową, która tworzy się nad rozpalonym terenem. Chmura nazywana także smokiem ziejącym ogniem. Kapitana Wojciecha Gralca z PSP zapytałem, czym jest to zjawisko, jak bardzo jest groźne.
1: Generalnie każdy duży pożar na terenie leśnym, on powoduje stworzenie swoistego mikroklimatu. No również u nas, czy to był pożar w Puszczy Szolcy, czy pożar lasu w powiecie wołomińskim, to środowisko wokół tego pożaru troszeczkę się zmienia z uwagi na to, że ta wysoka temperatura, generacja dużej ilości temperatury powoduje wzmożenie tego wiatru. W zależności od tego, jaka też temperatura panuje, no część tego dymu może po prostu się kumulować i no ta chmura, która jest na jakiejś tam niedużej wysokości, no też będzie generowała to ciepło z uwagi na to, więc tutaj tak naprawdę te zjawiska atmosferyczne czy meteorologiczne, które zachodzą w trakcie pożaru, tak zwana pogoda pożarowa, no jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Nawet ten silny wiatr wielokrotnie może powodować przenoszenie takich ogni lotnych na dosyć duże odległości, przez co ten pożar, który ma określoną powierzchnię, za chwilę może mieć dużo większą, czy może spowodować powstawanie nowych ognisk pożaru.
0: Tak mówił starszy kapitan Wojciech Gralec. Przypomnę, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. We Francji z ogniem strażacy walczą w prefekturze Gironda. jak ogromne pożary, które trawią Francję, wyglądają z perspektywy zwykłych ludzi. O to pytałem Polkę, mieszkającą właśnie tam, w okolicach Bordeaux, panią Małgorzatę.
2: Problemem jest to, że my tu mamy upały. Od końca maja mamy upały, które przekraczają 35 stopni, dochodzą do 45. I to jest jeszcze małe piwo, ponieważ nocą ta temperatura nie schodzi. Więc te noce tropikalne się zaliczają. Liczymy, że mamy noc tropikalną, jeżeli przez 3 noce nie zejdzie temperatura poniżej 20 stopni, a myśmy to mieli kilka dni z rzędu przez kilka tygodni po 26 w nocy, więc to się nie schładza, nie da się wietrzyć. I teraz my w tych domach jesteśmy zamknięci, ten dym wchodzi przez wszystkie możliwe szpary, co się da, to zamykamy. Mamy 27 w domu, nie da się spać, nie da się wywietrzyć. Potem coś takiego dziwnego zauważyłam, że rano nagle się trochę ochładzało, więc dało się trochę, i tego ten dym malał, więc dało się coś wywietrzyć, a po południu na nowo. Ja w sobotę zdecydowałam uciec, bo znalazłam znajomych, którzy mnie przyjęli pod Limoges, wiedząc, że tam jest dym, bo ja się wszystkich w całej Francji znajomych pytałam, kto ma dym. No my te pożary, to my tu już mamy od maja, mamy codziennie jakiś pożar, tylko że Francuzi są na to tak przygotowani, że to gaszą błyskawicznie. Natomiast tego się nie da opanować, co tu przyszło, i ja się tylko pytałam, czy u was czuć ten dym, co u nas. No i ja stwierdziłam, że pojadę do Limoges, bo przynajmniej on będzie bardziej rozrzedzony. I no jak przyjechałyśmy w sobotę o 22:30 do Limoges, to tu jeszcze było czuć ten dym. W niedzielę rano jeszcze było czuć, a potem się już rozeszło.
0: O sytuacji w okolicach Bordeaux we Francji opowiadała Polka mieszkająca właśnie tam, pani Małgorzata. A wy słuchacie radia RMF 24, to jest program O tym się mówi. Już za chwilę porozmawiamy o podatku cyfrowym.
3: Tu radio RMF 24.

0: Radio RMF 24 w niedzielny poranek. Jesteśmy z wami w programie O tym się mówi. Teraz czas na sprawę podatku cyfrowego. Taka danina obowiązuje we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Wielkiej Brytanii. Nad podobnym rozwiązaniem pracuje także Polska. Rząd miał pokazać w mijającym tygodniu projekt ustawy. Ale do rozwiązania krytycznie są nastawione Stany Zjednoczone, jak wiecie doskonale. Czy patrząc na naszą rozwijającą się gospodarkę, potrzebujemy takiego bata na big techy w Polsce? Oto Tomasz Terlikowski pytał doktora Jarosława Kopcia, eksperta Fundacji Instrat.
1: Nie nazywałbym tego batem na big techy, bo też warto zwrócić uwagę, że ten podatek będzie obejmował nie tylko amerykańskie big techy, ale także na przykład chińskie spółki, które pośredniczą w handlu, którego odbiorcami są obywatele Polski. Ale tak, potrzebujemy tego podatku, tak jak potrzebują go wszystkie inne kraje, które go wprowadziły wcześniej, bo warto zwrócić uwagę, że Polska, chociaż idzie tutaj troszeczkę żwawszym tempem niż społeczność międzynarodowa, to nie jest pierwszym ani jedynym państwem Unii Europejskiej, które taki podatek wprowadziło.
2: A do czego go potrzebujemy? Będziemy mieć z niego kasę, no to jest jasne.
1: Potrzebujemy go przede wszystkim dlatego, że firmy, które działają w Polsce, te wielkie międzynarodowe korporacje, nie płacą w Polsce podatków takich, jakie powinny, gdyby rozliczały się w Polsce. One korzystają ze swojego statusu bycia takimi konglomeratami międzynarodowymi, żeby unikać opodatkowania w Polsce. I to jest pierwszy powód, to znaczy chcemy opodatkowywać te działalności, które przynoszą korzyści z polskich obywateli i które są zasilane pieniędzmi z obywateli, z kieszeni polskich obywateli. Ale drugi powód jest taki, że te firmy wytworzyły różne skutki w naszej gospodarce, które przynoszą nam szkodę. Osłabiły na przykład krajowy handel albo zagroziły istnieniu lokalnych polskich mediów, bo przechwytują wartość, która powinna trafiać do gazet, radiostacji czy telewizji. No i chcemy użyć tych pieniędzy, które uda nam się zgromadzić z podatku cyfrowego na to, żeby jakoś te szkody przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyć.
2: A ten próg 3% to jest odpowiedni, bo pan mówi o tym słusznie skądinąd, że one nie płacą podatków, ale w Polsce są wyższe podatki niż 3%. To znaczy firmy normalnie płacące podatki w Polsce nie płacą 3%, tylko zdecydowanie więcej.
1: Tak, tylko że ten podatek nie będzie naliczany od zysków, tak jak większość podatków jest naliczanych od zysku, czyli tylko to, co firma faktycznie zarobiła, kiedy opłaciła wszystkie swoje koszty, podlega opodatkowaniu. W przypadku podatku cyfrowego ministerstwo proponuje podatek od przychodu, czyli od każdego pieniądza, który trafia, od każdej złotówki, która trafia do firmy. Mowa o tym, żeby 3% tej złotówki, czyli 3 grosze, było należnym podatkiem. I to oznacza, że tak naprawdę ten podatek powinien mniej więcej odpowiadać temu, ile taka firma płaciłaby CIT-u w Polsce, gdyby się w Polsce rozliczała.
2: I ile nam to da? To znaczy my możemy szacować, jakie to będą wpływy do budżetu?
1: Tak, wpływy do budżetu powinny wahać się pomiędzy 1,5 a 3 miliardy złotych. To zależy od masy rzeczy. Przede wszystkim dowiemy się tego lepiej, kiedy te firmy będą ten podatek już musiały płacić, ponieważ dzisiaj bardzo trudno się dowiedzieć, ile one tak naprawdę zarabiają, dlatego musimy szacować, ale doświadczenia z innych krajów oraz analiza tego, jak wyglądają przychody tych firm w Polsce, wskazuje na to, że mniej więcej o takich kwotach możemy mówić, ale oprócz tego należy się spodziewać, że te kwoty będą rosły w kolejnych latach, ponieważ już widzimy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat te przychody tych firm bardzo wzrosły i spodziewamy się, że będą rosły dalej. Także te 1,5 do 3 miliardów, ministerstwo jest trochę bardziej zachowawcze, mówi od 1,2 miliarda do 2. Należy się spodziewać, że te przychody będą rosły.
2: A nie wycofają się te firmy, bo oczywiście zawsze w takiej sytuacji pojawia się taki głos, że jak my zmusimy ich do płacenia, no to oni natychmiast się zwiną, no i nie będziemy mieć ani mediów społecznościowych, czy portali, może lepiej powiedzieć, ani
1: trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego
2: ani niczego
1: stało.
2: W ogóle nie będzie.
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego się stało. Polska jest bardzo dużym i bogatym rynkiem. Te firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby z Polski się wycofać. Nie wycofały się z Francji, nie wycofały się z Wielkiej Brytanii, nie wycofały się z Węgier, Austrii czy Hiszpanii. Nie sądzimy, żeby wycofały się także z Polski. To obciążenie jest nieduże i proporcjonalne do tego, co robią, ale na dodatek te firmy mają dodatkową możliwość, jeśli przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski i będą płacić tutaj CIT, to wtedy podatek cyfrowy będzie dla nich transparentny. Nie będą go po prostu musiały ponosić i nie ma takich obaw zupełnie.
2: A nie ma pan obaw, że ten podatek nie zostanie wprowadzony, bo Stany Zjednoczone bardzo niechętnie na niego patrzą. To jest łagodne określenie. Przypomnijmy, że one wywierają mocną presję, żeby go w ogóle nie wprowadzać. To więc pytanie, czy rzeczywiście położymy na szali relacje ze Stanami i wprowadzimy ten podatek, pana zdaniem?
1: Kilka różnych krajów już je wprowadziło. W przypadku Wielkiej Brytanii ten podatek przetrwał także negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Należy podkreślać, że znowu ten podatek w dużej mierze dotyczy nie tylko amerykańskich podmiotów, ale także przynajmniej jednego polskiego podmiotu oraz podmiotów chińskich przede wszystkim, ale także z innych państw europejskich, więc nie chciałbym przedstawiać go jako jednoznacznie podatku wymierzonego w amerykańskie spółki. On zresztą nie ma takiego klucza w swojej konstrukcji. Ale oprócz tego ja mam nadzieję, że uda nam się ten podatek wprowadzić. Natomiast minister Dariusz Sanderski z Ministerstwa Cyfryzacji podkreśla, że on jest w stałym kontakcie z przedstawicielami amerykańskiego rządu. Ich stosunki są przyjazne i koleżeńskie. Twierdzi, że raczej w mediach odmalowujemy tę opozycję amerykańskiej dyplomacji dużo mocniej niż ona wygląda w rzeczywistości.
0: To był dr Jarosław Kopeć, ekspert Fundacji Instrat, który przekonywał, że niezgoda USA na podatek cyfrowy wcale nie musi być tak stanowcza, jak się wydaje. Wysłuchacie radia RMF 24, u nas wkrótce fakty RMF FM, a po nich wracamy do tego, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie. W czwartek nad ranem spadła tam, jak wszystko na to wskazuje, rosyjska uzbrojona rakieta.

0: Ogłosz.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy amerykański rząd tylko udaje, że zależy mu na swobodnym transporcie ropy z Bliskiego Wschodu? W najnowszym odcinku m.in. taka intrygująca teoria o rzekomym ukrytym globalnym celu wojny z Iranem. Będzie nie tylko o ropie, ale też o innych surowcach kluczowych w wyścigu mocarstw.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy teraz faktów RMF FM o 10, które ma dla nas Tomasz Weryński.
1: Policjanci zatrzymali na granicy z Niemcami mężczyznę podejrzanego o śmiertelny wypadek w Suwałkach i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjską bazę lotniczą i rafinerię ropy. Za chwilę też informacje dotyczące sytuacji pożarowej we Francji. Będą również fakty sportowe RMF FM, a na zegarze 10. Dzisiaj nad ranem na jednym z przejść granicznych z Niemcami zatrzymano ściganego listem gończym 31-letniego Mikołaja W. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 30-latka w Suwałkach i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
2: Do zatrzymania doszło około 3 nad ranem na przejściu granicznym w Kołbaskowie w Zachodniopomorskiem. To właśnie Mikołaj W. w nocy z 25 na 26 lipca miał kierować czarnym Mercedesem i na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Suwałkach śmiertelnie potrącił 31-latka. Po jego ucieczce wydano za nim list gończy. Mężczyzna zostanie teraz aresztowany, grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: Ukraiński atak na rosyjskie zaplecze wojskowe i energetyczne. Kijów poinformował o uderzeniu na rafinerię ropy naftowej w Saratowie oraz bazę lotniczą Engels. Według ukraińskiego sztabu generalnego po obu atakach wybuchły pożary. Celem dronów był także skład paliw w obwodzie kałuskim. Rosyjskie władze nie skomentowały dotąd tych doniesień. Premier Francji Sébastien Lecornu apeluje do turystów, by wrócili do rejonu Bordeaux, gdzie ciągle zagaszany jest wielki pożar lasów. Trwa również walka z płomieniami w rejonie francuskiej Riwiery, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: W wywiadzie dla ukazującego się w niedzielę tygodnika Le Journal du Dimanche premier Lecornu sugeruje, że jeżeli w sierpniu wczasowicze nie powrócą masowo do rejonu Bordeaux, to wielu kempingom, hotelom i restauracjom grozić może bankructwo. Do domu wróciło już 90% z blisko ćwierć miliona ewakuowanych wcześniej mieszkańców. Ponownie otwarta została też część tych kempingów i ośrodków wypoczynkowych, które zostały wcześniej okresowo zamknięte i których nie zniszczyły płomienie. Według Straży Pożarnej rozprzestrzenianie się wielkiego pożaru lasu w rejonie miejscowości Korens, niedaleko francuskiej Riwiery, zostało w wielu miejscach zatrzymane, ale gaszenie pożaru może trwać relatywnie długo.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Obrona zamku Tenczyn przed Szwedem, piknik historyczny, pokazy pikinierów i muszkieterów, no a to wszystko przy akompaniamencie wystrzałów, dudziarzy i bębnów. Na zamku Tenczyn w małopolskim Rudnie można spotkać w ten weekend rekonstruktorów z Polski i Europy.
5: Kto będzie się bił?
6: Szwedzi z Armią Polską.
5: Człowiek, który znał. I komu kibicujecie?
6: Balistykę. Ciężko powiedzieć.
5: To która armia jest ładniejsza? Widzieliście już jakichś rekonstruktorów?
6: Szwedzka jest ładniejsza.
7: Jesteśmy w okolicy, jesteśmy z Mazur i tak ostatni dzień zaczęliśmy zwiedzać tutaj rejon właśnie tego Tenczyna i się dowiedzieliśmy.
5: I co się okazało? Przyjechali Szwedzi.
7: No przyjechali.
5: Rekonstrukcja to znaczy, że znów Szwedzi zdobędą i zniszczą zamek?
6: No... Kanon się nie zmienia. Kanon się nie zmienia, tak, no niestety.
5: Ale trzeba trzymać kciuki za naszych, może tym razem utrzymają gród.
6: No oczywiście, no trzymamy kciuki, no ale tak jak powiedziałem, no kanon historyczny się nie zmienia, tak.
1: Z turystami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys, a pokazy potrwają do 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Polscy siatkarze mogą dziś dołożyć kolejny złoty medal do swojej kolekcji, tym razem Ligi Narodów. I właśnie od finałowego starcia tych rozgrywek Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
10: Polscy siatkarze o złoto powalczą dziś z reprezentacją USA. Oba zespoły grały ze sobą dosyć niedawno, bo niespełna 2 tygodnie temu w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Wtedy górą byli biało-czerwoni, którzy wygrali 3-0. To jednak wcale nie oznacza, że dzisiejszy mecz będzie łatwy, bo Stany Zjednoczone to bardzo wymagający przeciwnik.
11: Świetni atleci, przygotowani fizycznie, wysoko, mocno. Myślę, że to jest ich charakterystyka. Myślę, że musimy się skupić na sobie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach.
10: Mówił libero naszej kadry Jakub Popliwczak.

0: początek finałowego starcia o 13:30, a już rozpoczął się w chińskim Ningbo mecz o brązowy medal Ligi Narodów. Japonia gra ze Słowenią w pierwszym secie. Jak na razie lepszy zespół z Europy, który prowadzi 21-19. W piłkarskiej ekstraklasie dziś czekają nas trzy spotkania. O 14:45 Legia podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Oba zespoły sezon rozpoczęły od zwycięstwa. Ze spokojem do tych wyników podchodzi jednak trener Legii Marek Papszon.
1: To jest tylko jedno spotkanie, więc gdybyśmy przegrali, zagrali słabo, nie byłoby jakiegoś defetyzmu i teraz nie ma euforii po tym zwycięstwie. Jesteśmy zadowoleni, a jednocześnie już od pierwszego dnia mikrocyklu skupiamy się na kolejnym spotkaniu.
0: O 17:30 zaś we Wrocławiu Śląsk zagra z Rakowem, a wieczorem w Katowicach GKS podejmie Radomiaka. Jak donoszą media za oceanem, Jeremy Sochan pozostanie w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Reprezentant Polski po tym jak wygasł jego kontrakt z New York Knicks, miał porozumieć się z Portland Trail Blazers. Będzie to trzeci klub 23-letniego koszykarza w NBA, a przypomnę, Sochan w ubiegłym sezonie mimo niewielu występów zdobył mistrzostwo z klubem z Nowego Jorku.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF 24 i słuchacie programu O tym się mówi, programu, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. W czwartek nad ranem, po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę, na Lubelszczyźnie, między miejscowościami Tarnawa, Kolonia i Tokary, spadł rosyjski pocisk. Tak ocenił to na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Odpowiednie służby, mówił premier, zadziałały bardzo szybko. O to, jak chronić i jak zabezpieczać ludność cywilną, pytał komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Durę Tomasz Terlikowski.
1: Jeżeli my wykryjemy te szczątki i określimy, że to jest rosyjska rakieta, to jest doskonały powód do tego, żeby właśnie wymusić, albo inaczej, żeby postawić Rosję przed sytuacją, że my dla ochrony własnego terytorium będziemy zwalczali rakiety i obiekty powietrzne lecące w kierunku zachodnim już na terytorium Ukrainy. I myślę, że Ukraina się na to zgodzi, dlatego że odciąży to jej obronę powietrzną, a z drugiej strony my zabezpieczymy nasz teren, no bo co to za zabezpieczenie, jeżeli my dostajemy syreny i za chwilę coś nam na głowę spada? Tak się nie dzieje. No poza tym jeszcze jest jedna rzecz, o której ja zawsze mówię i to powtarzam już od terenu wojskowego, tej mojej audycji. Ja byłem zdziwiony w ogóle, że cały czas mówi się w tym, jak pięknie reagują nasze służby, ale nikt nie mówi nam, co mamy robić rzeczywiście, co mamy robić, kiedy będzie taki sygnał. A to powinno być proste przesłanie dla każdego obywatela, żeby on po prostu wiedział, co robić w momencie, kiedy się taki sygnał pojawi.
2: Co powinien robić? No, pojawia się sygnał, jak sam pan powiedział, panie komandorze, to jest dosłownie kilka minut. W związku z tym, że to są wszystko blisko granicy, w związku z tym te rakiety lecą błyskawicznie.
1: Panie doktorze, są trzy proste rzeczy. Po pierwsze, jeżeli te drony przelatują, a my nie mamy sygnału tego alarmowego, czyli tego 3-minutowego sygnału modulowanego o alarmie w powietrznym, to my powinniśmy dzwonić do służb. I to jest jedyny moment, kiedy my powinniśmy dzwonić do służb. Natomiast w momencie, kiedy usłyszymy sygnał modulowany, 3-minutowy, nie dzwonimy do znajomych, ale od razu ściągnijmy dzieci z podwórka i ukryjmy się w budynkach. To jest najważniejsza rzecz. Ukryjmy się. I to dotyczy ludzi, którzy idą do pracy. Ja wiem, że część z nich się spóźni, no bo trzeci element to jest taki, że trzeba czekać, aż się ten sygnał odwoła. Nie wychodzić z budynku, nie filmować niczego. Natomiast jedna rzecz jest taka. Jeżeli ktoś idzie do pracy, niech się schowa w sklepie, gdziekolwiek. Dlatego, że jeżeli ta bomba, albo ta rakieta, albo ten dron uderzy w budynek, to wiadomo, że nic nam nie pomoże. Natomiast jeżeli uderzy obok budynku, to te odłamki w nas nie uderzy, nie trafią. I dzieci, które są teraz w czasie wakacji, powinny być ściągnięte z podwórka. Na szczęście to było w nocy, więc tutaj nie było takiego problemu, ale jednak mimo wszystko część ludzi już była na zewnątrz. Ci ludzie powinni się natychmiast ukryć. I to jest przesłanie, które powinno być bite non-stop w mediach, żeby ludzie wiedzieli. I najważniejsza rzecz, ja tutaj zaśmiewam się od, bo był rzecznik wojewody lubelskiego, wypowiadał się w jednej z telewizji i on powiedział dokładnie, że ludzie dzwonili do służb, pytali się, co się dzieje, dobrze, że dzwonili, bo dzięki temu byli spokojniejsi. No nie. To jest największy błąd. W momencie, kiedy jest sygnał dźwiękowy, modulowany, 3-minutowy, nie wolno dzwonić do służb. Chyba, że coś się dzieje. Chyba, że coś na nas spadło. Ale nie po to, żeby się pytać, co się dzieje. Jest sygnał alarmowy, jest alarm powietrzny. Ludzie powinni na tym po prostu poprzestać, dlatego, że służby są obciążone telefonami od obywateli. Musimy informować ludzi, co mają robić, bo to jest najważniejsze.
0: Tak mówił komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura na naszej antenie. A to jest program O tym się mówi. Za chwilę wracamy.

0: w Radiu RMF 24 i jeszcze więcej informacji. To jest program O tym się mówi, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Sportową informacją mijającego tygodnia jest powrót legendy francuskiej piłki nożnej, czyli Zinedina Zidana na ławkę trenerską. Popularny Zizu poprowadzi piłkarską reprezentację Francji. Ikona francuskiej piłki przejmuje reprezentację po Didier Deschampsie. Deschampsie, który prowadził zespół narodowy przez 14 lat i sięgnął m.in. także po tytuł Mistrzów Świata w 2018 roku. Oto jaka może być reprezentacja Francji Zidana? Krzysztof Urbaniak pytał w Radiu RMF 24 Marka Jóźwiaka, byłego reprezentanta Polski, ale też znawcę francuskiego futbolu.
1: No ja myślę, że kilku zawodników na pewno pożegna się z tą reprezentacją. Mam tu na myśli przede wszystkim braci Hernandezów, Teo i Lucasa Hernandeza. Myślę, że N'Golo Kanté również już nie będzie powołany, bo był to świetny zawodnik, natomiast mają swoje lata. Ja myślę, że prym przejmą młodzi zawodnicy. No to będzie reprezentacja na pewno ofensywna. Zinedine Zidane powiedział na konferencji prasowej: grałem z numerem 10 i zawsze to, co lubiłem, to strzelanie bramek, więc myślę, że ta reprezentacja będzie ukierunkowała na właśnie na taką grę. To jest trener, który lubi grać ofensywny futbol, ale przede wszystkim będzie miał duże możliwości wyboru zawodników. Natomiast powiem szczerze, że pewne jakieś wątpliwości są, ponieważ no, nie trenował kadry żadnej reprezentacji danego kraju, a tylko wyłącznie Real Madrid, z którym zdobył trzykrotnie tytuł Ligi Mistrzów.
2: To będzie jego atut, czy wręcz przeciwnie?
1: No właśnie, wszyscy się obawiają, że tak długi rozbrat z pracą może mu zaszkodzić, ponieważ to nie miał tak do czynienia z piłką, a piłka się przez te kilka lat zmieniła. Natomiast to jest taka osobowość, tak wielka legenda, że myślę, że same jego wejście do szatni spowoduje, że piłkarze od razu poczują się zdecydowanie pewniej. Natomiast jest to zarówno atut, natomiast no myślę, że też są również pewne wątpliwości co do tego. On sam powiedział, że przez te 4 czy 5 lat odrzucał wszelkie propozycje prowadzenia zespołów z różnych najmocniejszych lig świata, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zostać trenerem reprezentacji Francji. Więc no, duże oczekiwania wobec jego osoby, natomiast on ma wobec siebie i wobec reprezentacji Francji również bardzo duże oczekiwania.
2: We Francji Zidane, a pan już o tym wspominał, jest niemal postacią pomnikową. Czy to mu pomoże, czy wygeneruje jeszcze większą presję? Czy ten pomnik może zostać nieco uszkodzony?
1: No tutaj różnie z tym może być. Pamiętajmy, że jego blask i legenda nie będą grać na boisku. To piłkarze będą musieli sprostać właśnie oczekiwaniom trenera. To jest trener, który w bardzo prosty sposób przekazuje jakby swoją ideę prowadzenia drużyny, sposób gry, styl gry, a mianowicie praca i przyjemność treningu, który ma wnieść zawodników na zdecydowanie wyższy poziom. Będą z nim współpracować ci ludzie, którzy pracowali z nim w Realu Madryt, który zdobywał trzykrotny tytuł Ligi Mistrzów. Będzie odnowiony sztab medyczny, a więc cała kadra Francji, wszystkie struktury zostaną naprawdę tak od nowa przebudowane. Mówi się, że trenerem bramkarzy zostanie Fabian Barthez.
2: Kolega z zespołu, z reprezentacji.
1: Kolega z zespołu. Bernard Diomondé, który prowadził drużyny młodzieżowe w kadrze Francji, a więc no, widać, że ten jego sztab zaczyna być tym sztabem, z którym święcił sukcesy, ale też również sztabem, który zna bardzo dobrze piłkę młodzieżową, bo ja myślę, że ta drużyna potrzebuje takiej dużej odnowy, takiej świeżości. Ryan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola, to są zawodnicy, Magnes Akliusz. Ja myślę, że on na tych zawodników postawi, że to będzie zespół, który będzie kipiał energią. Oczywiście w kwestii budowania kadry niewątpliwie Kylian Mbappé będzie tą flagową postacią, natomiast Zinedine Zidane po raz pierwszy na konferencji pracował, powiedział, że absolutnie nie kontaktował się jeszcze z Kylianem Mbappé, ponieważ nie było takiej potrzeby.
2: Jakie są cele minimum dla Zidana na najbliższy czas? Czy musi zrobić coś, żeby jego zatrudnienie nie zostało uznane za porażkę? Co to będzie?
1: No ja przede wszystkim musi dokonać w ciągu tych 2 miesięcy, które zostały mu do pierwszego meczu z Turcją, w Lidze Narodów do dobrą selekcję. Musi dokonać bardzo dobrej selekcji. To jest przede wszystkim to, bo to nie jest praca w klubie, gdzie masz do czynienia z zawodnikami co dzień. Tutaj musisz ich powołać, dobrze ich dobrać i nakreślić w bardzo krótkim czasie określony plan gry. Turcja 25 września, 28 gra z Belgią na wyjeździe, no i myślę, że na ten mecz 2 października Francja, Włochy będzie czekała cała Francja, cała Europa, ponieważ we Włoszech również Roberto Mancini został nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch, a więc to myślę, że to będzie spotkanie dwóch zespołów i dwóch świetnych byłych piłkarzy.
0: Tak mówił Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, no i znawca francuskiej piłki. Debiut Zinedina Zidana na ławce trenerskiej już pod koniec września. Pierwszym przeciwnikiem reprezentacji Francji będzie Turcja w rozgrywkach Ligi Narodów. Trwa program O tym się mówi na naszej antenie. Za chwilę porozmawiamy o problemach finansowych Rosji.
3: Tu Radio RMF 24.

0: słuchacie programu O Tym Się Mówi w Radiu RMF 24. No i na koniec naszego spotkania doniesienia o coraz gorszej sytuacji budżetowej w Rosji. Według Foreign Policy Kremlowi kończą się społecznie akceptowalne sposoby finansowania wojny z Ukrainą. Po jakie pieniądze może jeszcze sięgnąć Putin, by finansować wojnę? Oto Tomasz Terlikowski pytał na naszej antenie w Radiu RMF 24 Marcina Łuniewskiego, dziennikarza specjalizującego się w sprawach wschodnich.
1: Kolejne sankcje, przedłużająca się wojna, ukraińskie uderzenia w sektor naftowy czy gazowy, teraz w logistykę, w magazyny sieci Wildberries, to na pewno to wszystko nie pomaga. Te pieniądze jeszcze są, ale one powoli się kończą. Trzeba sięgać coraz głębiej do kieszeni. No i właśnie teraz pytanie, do czyjej kieszeni? Czy do kieszeni państwowej, czy do kieszeni już bezpośrednio obywateli? No i właśnie to, co pisze Foreign Policy, wygląda na to, że Kreml na razie powoli, ale próbuje sięgać do kieszeni obywateli już bezpośrednio, stąd to przenoszenie pieniędzy z funduszy emerytalnych do państwa. To oczywiście jest reklamowane jako, Kreml oczywiście nie mówi o żadnym zabieraniu pieniędzy, konfiskowaniu, to jest przedstawiane jako bardziej opłacalna opcja dla emerytów rosyjskich. No oczywiście wiadomo, te pieniądze są potrzebne państwu. Ciągle Kreml jeszcze, prawda, nie sięgnął po tą ostateczną broń atomową, można powiedzieć, jeśli chodzi o finanse, czyli nie zaczął zabierać po prostu oszczędności Rosjan z banków.
2: Rosjanie, a może to zrobić? No bo to jest taki moment, no, który by rzeczywiście, powiedzieć, wywołał bunt, bo już o tym buncie wszyscy mówią. Rosjanie, szczególnie na prowincji, są przyzwyczajeni do tego, że państwu trzeba służyć. Ale no, to jednak byłby zamach na ważną rzecz dla człowieka. Ludzie, jak to kiedyś pisał Machiavelli, a śpiewał o tym Kaczmarski, łatwiej znoszą ojca śmierć niż ojcowiznę stratę. Oszczędności to jest jednak coś bliskiego sercu.
1: Oczywiście, dlatego tak jak mówię, to jest broń atomowa, na którą na razie Kreml nie sięga, i myślę, że póki ta wojna będzie na takim poziomie, powiedzmy, intensywności i Kreml znajduje jeszcze inne, to za chwilkę możemy powiedzieć, sposoby finansowania, to zostanie, prawda, odłożone ad acta, no chyba, że tak jak mówię, sytuacja już byłaby bardzo, bardzo zła, budżet zacząłby się załamywać, to wtedy jest taka opcja, natomiast no, tak jak pan mówi, oczywiście Rosjanie dużo znoszą i są w stanie jeszcze dużo znieść, natomiast no, prawda, kiedy już pieniądze bezpośrednio nasze odłożone na koncie państwo by po nie sięgnęło, no to faktycznie to niezadowolenie społeczne mogłoby się zwiększyć, mogłoby nawet dojść do jakichś ograniczonych protestów, więc to jest taka opcja atomowa, tak jak mówię, no władze ciągle jeszcze próbują ratować ten budżet na różne sposoby, no na pewno wojna w Iranie, czy wokół Iranu i blokada cieśniny Ormus, to oczywiście Rosji bardzo pomogło. W lipcu zyski ze sprzedaży ropy i gazu, to Reuters obliczył, wzrosną najpewniej o 60% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu, a wcześniej pojawiły się takie informacje, że dzięki wojnie w Zatoce Perskiej, prawda, rozrost dziury budżetowej w tym roku spowolnił. Nie znaczy, że tej dziury nie ma, natomiast rozrost tej dziury spowolnił. Ewidentnie Rosja korzysta na tym, co się dzieje wokół Iranu, i to, że ta wojna się ciągle przedłuża mimo, prawda, rozpoczynanych negocjacji, i to, że jest niepewność na rynkach, bo to tak naprawdę najbardziej cena zależy od, prawda, od nastrojów na rynkach. Jest ta niepewność, więc Rosjanie tutaj mają ekstra zastrzyk gotówki, którego w budżecie nie przewidywano, prawda, kiedy tworzono w zeszłym roku plany budżetowe na ten rok, to tej wojny w Zatoce czy wokół Iranu nie spodziewano się, no więc tutaj mamy ten wzrost o 60% w lipcu. Rosja ciągle wyprzedaje złoto. W ciągu ostatniego roku 44 tony złota wyprzedano. No i tutaj eksperci twierdzą, że gdyby w takim tempie Rosja wyprzedawała swoje rezerwy złota, to jeszcze na 2 lata jej mniej więcej starczy tego złota. No to jest kolejny sposób pozyskiwania funduszy. No, pojawiły się takie informacje, że Ministerstwo Finansów przygotowuje też nową emisję obligacji federalnych o zmiennym oprocentowaniu. To są te mniej opłacalne z punktu widzenia państwa niż o stałym oprocentowaniu, ale tych o stałym oprocentowaniu to nikt za bardzo już nie chce kupować. One mają mieć wartość około 18 miliardów dolarów i one mają być wykupione przez banki związane z państwem, czy kontrolowane przez państwo. Już raz tak Rosja zrobiła rok temu, kiedy też ten nacisk na budżet był bardzo duży. No i jest opcja jeszcze, którą raz Rosjanie w grudniu zeszłego roku też wykorzystali i wtedy 3 miliardy dolarów pozyskano, czyli sprzedaż obligacji denominowanych w chińskich juanach, czyli Rosja de facto zadłuża się po prostu w Chinach, prawda? I Chiny ciągle jeszcze są chętne Rosji de facto pożyczać te pieniądze pod postacią kupowania obligacji. No i opcja, która to już bardziej dotknie właśnie, wracając do tego naszego głównego tematu, dotknie już tak bezpośrednio Rosjan, to są planowane wzrosty opłat za media, no gaz przede wszystkim, prąd i ogrzewanie. I to jest na lata 2027-2028 Rosjanie, rosyjskie władze planują zwiększyć opłaty za media. Oczywiście to już będzie po wyborach do Dumy, które we wrześniu tego roku, więc Kreml sobie myśli, że prawda, to niezadowolenie gdzieś tam się rozłoży i nie wpłynie tak bezpośrednio. Więc no, jak widać, jeszcze ciągle jest pewne drogi pozyskiwania pieniędzy. Natomiast no, oczywiście ta dziura w budżecie jest duża.
0: Tak mówił nam Marcin Łuniewski, dziennikarz, który specjalizuje się w sprawach wschodnich. A to był program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za ostatnie 2 godziny. Słyszymy się za tydzień, mam nadzieję.
3: Tyle

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Atakował młodą kobietę przy wejściu na klatkę schodową bloku przy ulicy Gagarina dzisiejszej nocy. Kobieta trafiła do szpitala. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
1: Mężczyzna kilka razy ugodził kobietę, a następnie uciekł. Na szczęście szybko zatrzymała go policja. Na ten moment nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa, ale nie zdradza, czy sprawca i pokrzywdzona się znali. Kobieta wciąż przebywa w szpitalu.
2: Tam są ustalane jej obrażenia, ponieważ dostała kilka ciosów nożem. Jej życie nie zagraża póki co niebezpieczeństwo.
1: Powiedziała Monika Kaleta z wrocławskiej policji.
2: 18-latek jest to obywatel Ukrainy.
1: Jutro prokuratura powinna zdradzić więcej szczegółów.
0: Tragedia na kolei na Mazowszu. Na peronie w Tłuszczu 60-letni mężczyzna stracił równowagę i wpadł na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg Kolei Mazowieckich. Jego życia nie udało się uratować. Pociągiem podróżowało 12 pasażerów. Im nic się nie stało. Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśni prokuratura. Utrudnienie na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Od dziś ma być łatwiej odróżnić prawdę od tworów sztucznej inteligencji. W życie weszły unijne przepisy, które zmuszają do odznaczania treści wygenerowanych przez AI, które obecnie zalewają internet. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, jak przepisy mają działać w praktyce?
3: Każda treść, która może sprawiać wrażenie, że widzimy prawdziwe nagranie lub zdjęcie, ma zostać podpisana. Zawarta musi zostać informacja, że jest to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Dotyczy to także tak zwanych chatbotów. Na przykład, gdy chcecie złożyć reklamację przez internet, wchodzicie na stronę producenta, klikacie opcję czat z asystentem i tam się okazywało, że tak naprawdę rozmawiacie z botem, a nie prawdziwym człowiekiem. Teraz musi być to jasno zaznaczone. Przepisy dotyczą sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Kary przewidziane przez nowe prawo są wysokie. Maksymalnie 15 milionów euro lub 3% obrotu firmy. Nie oznacza to, że z internetu znikną teraz tak zwane deepfake'i. Przepisy nie obejmują osób prywatnych, czyli zwykłych użytkowników.
0: Po zmianie pogody zmiana warunków na trasie europejskiego Pucharu Downhillu w Szczyrku. Zawodnicy dopasowują sprzęt i techniki i dziś wystartują w finałach. Kolarstwo zjazdowe dostarcza wielu emocji kibicom.
4: Przyjechaliśmy z Olsztyna głównie pod te zawody. Taki krótki wypad i akurat się udało połączyć to z tą imprezą, bo mąż i syn rowerowo są aktywni, więc przy okazji udało się to połączyć z urlopem.
5: Ty jeździsz na rowerze też tak ekstremalnie?
6: Po takich na przykład lasach albo po pump trackach. No, czyli też skaczę jakby.
5: Co fajnego jest w takim sporcie?
7: Nie da się tego wytłumaczyć logicznie. Wolność i swoboda. Decyzje swoje, które się podejmuje w trakcie ułamka sekundy.
0: Z kibicującą rodziną z Olsztyna rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wakacje samolotem nie dla wszystkich? Kto powinien unikać latania oraz jak przygotować się do podróży, gdy chorujemy przewlekle? O tym wszystkim w podcaście Radia RMF 24, który rozpocznie się już za chwilę, prowadzący Marek Łabno opowie o szczegółach.
8: Dzień dobry. Dzisiaj mierzę wysoko i tematem mojego wakacyjnego dyżuru będzie zdrowie w czasie podróży samolotem. Powiem, jakie sytuacje wymagają szczególnej ostrożności w trakcie dalekich lotów. Dowiecie się, jak reaguje nasz organizm na pokładzie, a także usłyszycie kilka porad od instruktora medycznego Polskich Linii Lotniczych LOT, który będzie moim gościem. Serdecznie zapraszam.
0: Gorąco polecamy Radio RMF 24.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
8: Lekarz dyżurny Marek Łabno, witam serdecznie. Skoro mamy wakacje, to nie mogła zabraknąć tematu podróży samolotem. Opowiem wam dzisiaj, jakie warunki panują w kabinie, jaki to ma wpływ na waszą fizjologię. Pojawi się lista medycznych sprzętów, które można wnieść spokojnie na pokład samolotu. Zaprosiłem też gościa, instruktora medycznego Polskich Linii Lotniczych, LOT. Warto posłuchać, będziemy razem do 12.00.

Marek Łapno, wasz lekarz dyżurny. Zabieram was dzisiaj wysoko w chmury. Są wakacje, więc pozwólcie, że wejdziecie ze mną na pokład samolotu. Obojętnie, czy wybierzecie Air Force One, czy też pospolity samolot pasażerski, prawa fizyki działające 11 km nad ziemią są niezmienne. Bo choć wasz samolot znajduje się na tak dużej wysokości, to ciśnienie w kabinie odpowiada zwykle wysokości od 1800 do 2500 metrów nad poziomem morza. Innymi słowy, pijąc sobie na luzaka kawę w Boeingu, oddychacie mniej więcej tak, jakbyście stali na rysach. Moglibyście to rozumieć w dużym uproszczeniu, że tlenu nadal jest wystarczająco dużo dla zdrowych osób, ale jego dostępność jest już mniejsza niż na ziemi. Dla większości z was będzie to praktycznie niezauważalne. Jednak osoby z ciężkimi chorobami układu oddechowego w stylu przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, niewyrównaną niewydolnością serca czy zaawansowaną anemią mogą odczuwać duszność po prostu szybciej. Drugim zjawiskiem jest bardzo niska wilgotność powietrza. W domu wynosi około 40-60%. W samolocie często spada poniżej 20%. Efekt? Odczuwacie wysychanie śluzówek nosa, gardła i oczu. Dlatego jeśli nosicie soczewki kontaktowe, możecie dość szybko odczuwać dyskomfort. Dobrym rozwiązaniem są krople nawilżające do oczu oraz zwykłe picie wody. Poza tym myślę, że wielu z was mogło mieć kiedyś w trakcie lotu takie dziwne odczucie, że wasza niedawna infekcja dróg oddechowych nagle nie wiadomo czemu wróciła. Mieliście katar czy tam ból gardła, ale to już było kilka dobrych dni temu. Po czym siadacie do samolotu i po kilku godzinach lotu odczuwacie drapanie w gardle czy obrzęk nosa. Nie martwcie się. Bardzo często jest to właśnie efekt suchego powietrza i zmian ciśnienia, a nie nawrót infekcji. No tak, ale nawet jeśli jesteście zdrowi, kiedy wsiadacie na pokład samolotu, to wcale jeszcze nie znaczy, że zdrowi z niego wysiądziecie. Niestety nie każdy kaszlący czy zakatarzony pasażer dysponuje super szczelną maseczką z filtrem FFP2 albo FFP3. Dlatego moim zdaniem warto wyrzucić do podręcznego bagażu jedną, jedyną maseczkę. Waży tyle co nic, a w sytuacji, kiedy musicie spędzić z takim kaszlącym osobnikiem romantyczną, kilkugodzinną podróż ramię w ramię, to lepiej mieć taki sprzęt niż nie mieć. Najważniejszą poradą w mojej dzisiejszej audycji jest jednak jak najwięcej ruchu. Moje ukochane zalecenie. Znacie już je z wcześniejszych podcastów. Długotrwałe siedzenie sprzyja zakrzepicy żylnej. No dobra, no ale jak to zrobić w samolocie? Słuchajcie, musicie dbać o najmniejszy możliwy ruch. Każdy jeden ruch jest już do przodu. Ćwiczenia typu spinanie, rozluźnianie mięśni nóg, obracanie stopami, małe kółeczka nogami. Jest szansa, że nikt was za to nie wyrzuci z samolotu. Nawet jak rzucicie okiem do toalety co godzinę, tylko żeby sprawdzić, czy jest na swoim miejscu, też będzie w porządku. Ale jeśli nawet dłuższe przebywanie w pozycji siedzącej faktycznie może sprzyjać historiom zakrzepowo-zatorowym, to nie bierzcie leków przeciwkrzepliwych czy aspiryny na własną rękę, błagam. Nie każdy tego potrzebuje, a możecie narobić sobie więcej problemów niż odnieść z tego korzyści. A czy wiedzieliście, że na wysokości zmienia się nasze odczuwanie smaku? Badania pokazują, że słabiej odczuwamy smak słony i słodki. Dlatego jedzenie podawane w samolotach może być mocniej doprawiane niż identyczne potrawy serwowane na ziemi. Tak więc jeśli jesteście laureatami MasterChef, proszę wybaczcie personelowi pokładowemu niedoskonałości kulinarne. Oni naprawdę chcą dobrze. A już za chwilę opowiem wam o tym, czy alkohol lubi się z podróżowaniem samolotem. Bądźcie blisko!

Radio RMF24 i Marek Łabno. Wakacyjne wydanie lekarza dyżurnego. Dzisiaj poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko, a konkretnie na wysokości około 11 km. Opowiadam wam dzisiaj po lekarsku o podróżowaniu samolotem. Jest jeden pasażer, który lubi dać wszystkim popalić. Awanturuje się, wprowadza w zakłopotanie całą załogę. Dodatkowo nie ma biletu i nie przechodzi kontroli bezpieczeństwa. Tym złoczyńcą jest, mili państwo, uwaga, uwaga, alkohol we własnej osobie. Spożywanie alkoholu w kabinie samolotu nie jest dobrym pomysłem. Pozwólcie, że wytłumaczę dlaczego. Samolot skutecznie was wysusza, to już wiecie. Do tego wspomniany już alkohol działa moczopędnie, więc dokłada kolejną cegiełkę do odwodnienia. Jaki będzie efekt? Po wylądowaniu możecie czuć się bardziej zmęczeni, mieć większy ból głowy i po prostu gorsze samopoczucie. Druga sprawa to sen. Wiele osób pomyśli, napiję się lampki wina i prześpię sobie cały lot. No i faktycznie, alkohol niektórym z was pewnie ułatwi zaśnięcie. Problem w tym, że pogarsza jakość tego snu. Śpicie płycej, częściej się wybudzacie, a organizm gorzej odpoczywa. W efekcie, po 8-godzinnym locie możecie być bardziej niewyspani niż przed wejściem na pokład. Jest jeszcze kwestia ciśnienia i w cudzysłowie mniejszej dostępności tlenu, o których też wspomniałem już wcześniej. U zdrowych osób nie stanowi to zwykle problemu, ale w połączeniu z alkoholem łatwiej o zawroty głowy, osłabienie czy gorszą koordynację. Zwłaszcza jeśli mało zjedliście przed lotem albo wypiliście za mało płynów. I jest jeszcze jedna rzecz, o której raczej mało kto myśli. Jeśli bierzecie leki uspokajające, nasenne, przeciwlękowe albo silniejsze leki przeciwbólowe, dokładanie do tego alkoholu na pokładzie to naprawdę złe połączenie. Taka mieszanka wybuchowa może nasilać senność, zaburzać oddychanie i pogarszać koncentrację. Podróż ma się dopiero zacząć, a nie skończyć na lotnisku w punkcie medycznym. Zdarza się, że w przychodni właśnie w okresie wakacyjnym pacjenci, z którymi się dobrze znamy, pytają mnie: panie doktorze, to ile mogę wypić? Na takie pytanie ja tylko odpowiadam, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Zwłaszcza, że każdy z was jest inny i też inaczej toleruje ten alkohol. Ale jeśli chcecie po wylądowaniu mieć więcej energii do korzystania z wakacji, to naprawdę warto potraktować wodę jako podstawowy napój podczas lotu. Obalę jeszcze jeden mit. Niektórzy mówią, że na wysokości alkohol działa dwa razy mocniej. Badania nie potwierdzają, żeby samo ciśnienie w kabinie znacząco zwiększało stężenie alkoholu we krwi. To, co odczuwacie, wynika raczej z połączenia kilku czynników: zmęczenia, suchego powietrza, odwodnienia, niższej dostępności tlenu i często stresu związanego z podróżą. W praktyce jednak efekt jest ten sam. Nawet niewielka ilość alkoholu sprawia, że poczujecie się gorzej. A już za chwilę porozmawiam z Kajetanem Gawareckim, instruktorem medycznym Polskich Linii Lotniczych LOT. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: To jest lekarz dyżurny na wakacjach. Nie próżnuję, tylko nadal dzielę się z wami moją medyczną wiedzą. Dzisiaj podróżujemy w chmurach, a ze mną zapowiadany wcześniej gość. Kajetan Gawarecki, instruktor medyczny Polskich Linii Lotniczych LOT, ale też osoba z dużym doświadczeniem, bo pielęgniarz anestezjologiczny. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zacznijmy od tego, jakie problemy zdarzają się w ogóle na pokładzie samolotu najczęściej? Czy to są błahostki, czy zawały, udary i od razu lecimy z grubej rury?
1: Odrobiłem lekcję, lifestyle. Ludzie zmieniają styl życia i coraz więcej ludzi podróżuje samolotem. W Polsce to jest 60 kilka milionów rocznie osób, które wsiadają albo wysiadają z samolotu. To jest 2 razy więcej niż ludność Polski. No i oczywiście zdarza się, że ktoś zachoruje w samolocie. Na szczęście 80-90% tych wszystkich historii to są takie drobiazgi, które oczywiście są jakoś tam przykre, ale one nie stanowią zagrożenia dla zdrowia czy życia. Ale oczywiście zdarzają się też historie cięższe i tutaj takim najpoważniejsze czy najczęstsze historie to są historie neurologiczne, czyli albo udary, albo drgawki, albo utraty przytomności. Dopiero w drugiej kolejności sprawy sercowe.
0: Wyobraźmy sobie, że ktoś właśnie ma zawał serca albo nawet nagłe zatrzymanie krążenia. Jak to później wygląda? Bo wiadomo, że na ziemi mamy cały zespół osób, które zajmują się takim jednym pacjentem. Tutaj mamy moce ograniczone.
1: Ale my jesteśmy przygotowywani do działania właśnie w warunkach samolotu, bo to jest kwestia decyzji. Po pierwsze, w samolocie jest 200 czy 100 czy 200 czy więcej pasażerów, którzy chcą gdzieś tam dolecieć. Jeden pasażer zachorował i teraz my musimy podjąć decyzję, załoga musi podjąć decyzję, czy jest zagrożenie dla tego pasażera. Jeżeli jest zagrożenie, no to trzeba poszukać miejsca, gdzie można wylądować i gdzie można przekazać do właściwego szpitala, bo to nie jest tylko sprawa wylądowania na najbliższym lotnisku, ale na lotnisku, gdzie będzie można udzielić pomocy. No a w tym czasie trzeba się pasażerem zająć. Czasami jest to, no, w mieście możemy liczyć, że karetka dojedzie w ciągu kilkunastu minut. W samolocie od momentu, kiedy ktoś zachoruje, do momentu, kiedy wylądujemy i przekazujemy służbom medycznym, może minąć godzina, a nad oceanem 2 albo 3, a nad Pacyfikiem 7. Generalnie w samolot jest dość dobrze wyposażony. W tej chwili są to pewnego rodzaju standardy narzucone przepisami, ale tutaj linie mogą wyjść powyżej tych minimów i generalnie w samolocie są różnego rodzaju apteczki, zestawy ratunkowe. Po pierwsze są takie proste apteczki, w którym są leki, no można powiedzieć leki bezreceptowe, które możemy kupić w każdej aptece.
0: Podstawowe.
1: Podstawowe, jakieś przeciwbólowe, czy przeciwbiegunkowe, czy rozkurczowe i podstawowe zestawy opatrunkowe, ale jest też zestaw do stanów nagłych, gdzie jest oprócz defibrylatora tlenu, jest również worek samorozpężalny, czyli popularny worek AMBU. Są zestawy do udrażniania dróg oddechowych, rurki różnego rodzaju, jak nie ustnogardłowe, to nawet maski krtaniowe. Jest SAK, jest zestaw do płukania oka i na lotach długodystansowych jest wymagany, ale na przykład w Polskich Liniach Lotniczych LOT jest na każdym, w każdym samolocie. Zestaw, w którym już jest pakiet leków ratujących życie, takich nazwijmy to karetkowych, łącznie z antybiotykiem, który można podać dożylnie, są kroplówki, jest nawet, jak słuchają nas lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jest nawet zestaw do odbarczania odmy i zestaw do cewnikowania. Oczywiście pulsoksymetr, ciśnieniomierz, stetoskop czy termometr też jest, czy glukometr.
0: Wróćmy jeszcze do takiej sytuacji, gdzie mamy bardziej błahe rzeczy, typu zapalenie ucha, katar, właśnie wzdęcia, bóle brzucha. Kiedy powinniśmy się zgłosić jako pasażerowie do stewardesy?
1: O, im szybciej, tym lepiej. To tak jak w medycynie. Jeżeli jakiś problem się zaczyna, póki on jest mały, można go łatwo rozwiązać. Czasem prostymi sposobami. Więc tutaj myślę, że nie tylko jest ważne, żeby zgłaszać się, jeżeli nam się coś dzieje, ale czasem koło nas siedzi ktoś, kto widzimy, że się źle czuje, tak? Że nie chce robić komuś kłopotu, że jakoś nie najlepiej wygląda, no to wtedy oczywiście warto zawiadomić. Zresztą personel pokładowy jest bardzo wyczulony, tak można powiedzieć, ma dobre oko i dość szybko zwróci uwagę na takiego pasażera.
0: Czyli z Państwa perspektywy podnoszenie ręki za wcześnie nie jest w żaden sposób nadgorliwe.
1: Ależ skąd? Nie, to jak w ratownictwie, lepiej zawrócić niż nie zdążyć.
0: Zdecydowanie popieram. Za chwileczkę porozmawiamy o tym, co warto wnieść na pokład samolotu i czego najczęściej zapominacie, a co może się przydać. Moim i waszym gościem cały czas pozostaje Kajetan Gawarycki, instruktor medyczny Polskich Linii Lotniczych LOT.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Cały czas jestem z wami, Marek Głabno, to jest lekarz dyżurny na wakacjach. Wciąż moim gościem jest pielęgniarz anestezjologiczny Kajetan Gawarecki, osoba z bardzo dużym doświadczeniem, instruktor medycznych Polskich Linii Lotniczych LOT. Panie Kajetanie, czy jest coś, jakaś jedna rzecz, którą każdy pasażer pod kątem medycznym powinien zabrać do bagażu podręcznego?
1: Bardzo często jest tak, że na pytanie, czy ma pan własne leki, osoby, która się źle czuje na pokładzie, ktoś mówi, tak, mam, ale tam pod spodem, w walizce. Włożyłem je do tej walizki, co trzeba, dlatego, że myślałem, że mi zabiorą podczas kontroli bezpieczeństwa. I to jest mit i chciałem to bardzo mocno wyjaśnić. Wszystkie leki, które są potrzebne w trakcie podróży, wkładamy do bagażu podręcznego. To dotyczy tabletek. Można wziąć 5 podstawowych opakowań, tak dopuszczają przepisy celne w większości krajów. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli lecimy do Stanów, to jest zapas na 90 dni.
0: W bagażu podręcznym, podkreślmy.
1: W bagażu podręcznym, tak.
0: To bardzo dużo.
1: W bagażu podręcznym i generalnie ja bym unikał wkładania leków do bagażu rejestrowanego, dlatego, że rzadko, ale zdarza się, że ta walizka nie doleci na czas albo poleci gdzieś indziej i czekamy na nią długo i wtedy mamy problem, no bo musimy wziąć kolejną dawkę leków. Wzięliśmy tylko na lot, powiedzmy, jedną czy dwie tabletki, a potrzebujemy na następne dni. Pierwszego dnia może wytrzymamy, drugiego dnia zaczniemy się już źle czuć i teraz musimy w obcym kraju, czasem z zupełnie innym językiem, możemy się mieć trudności z dogadaniem. Musimy znaleźć lekarza, którego namówimy na to, żeby wypisał nam takie leki, jakie my akurat przyjmujemy. To przede wszystkim może trwać, więc lepiej takich sytuacji unikać i wszystkie leki, które przyjmujemy na stale, ale również te, które potrzebujemy doraźnie, czyli na przykład EpiPen, Spacer, czy inhalator, czy insulinę, oczywiście mieć ze sobą. Tu, jeżeli chodzi o insulinę, mała uwaga, większość linii lotniczych nie przyjmuje leków na przechowanie. Załogi nie przyjmują, w związku z tym opakowanie do insuliny z taką przenośną, malutką chłodziareczką warto mieć.
0: Okej, okay, czyli nawet ostro zakończone przedmioty. Podał pan przykład tego EpiPenu z adrenaliną, albo też igły, które przydatne są w trakcie insulinoterapii i do leczenia cukrzycy, możemy bezpiecznie wziąć ze sobą i wejść z nimi na pokład samolotu. Potrzebujemy jakieś dokumenty do tego?
1: Nie potrzebujemy, warto mieć receptę z dawkowaniem. To zwykle załatwia odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli takiekolwiek by padły, bo czasami w różnych krajach padają.
0: Muszę pana zapytać o jakieś najbardziej zaskakujące sytuacje medyczne albo najdziwniejsze historie z pana praktyki zawodowej, które odbywały się w trakcie lotu w chmurach.
1: To znaczy, oczywiście ja się zajmuję transportem lotniczym, medycznym i mieliśmy trochę historii jakby trudnych, po prostu trudnych transportów, ale to nie odbiega od po prostu intensywnej terapii. Natomiast opowiem historię, która skończyła się dobrze. Lecieliśmy kiedyś przez Atlantyk i stewardesa poprosiła, był pasażer, który się źle czuł, był to pan, który miał już ponad 80 lat, do Polski przyleciał w celach, powiedzmy, towarzysko-matrymonialnych, ale że przyleciał w środek lata, było bardzo upalnie. Pan zachorował, trafił do szpitala, przeleżał w tym szpitalu 4 miesiące. No i wracał do siebie do domu i w czasie lotu, jak akurat byliśmy nad Grenlandią, źle się poczuł i przeprowadzam z panem wywiad, opowiedział mi to wszystko, całą swoją historię, mówi o tym swoim pobycie w szpitalu, pytam się, a kiedy pan wyszedł ze szpitala? A on mówi, rano. Rano, 80-latek po 4-miesięcznym pobycie w szpitalu. Mówię, a co pana lekarz powiedział na możliwość podróży samolotem? No mój lekarz powiedział, że mi absolutnie nie wolno, ale co miałem zrobić? Więc powiem tak dyplomatycznie, że myślę sobie ciepło o tym panu. Dobrze się wszystko skończyło, ale podziwiam jego szaloną odwagę.
0: Na koniec jeszcze 3 rady dla każdego pasażera. Takie uniwersalne, jeśli chodzi o dobre zdrowie w trakcie podróży samolotem.
1: Po pierwsze, żeby rozważyć, i to mówię zupełnie serio, rozważyć zmianę terminu podróży, jeżeli czujemy, że jesteśmy chorzy. Latanie z chorobą to nie jest dobry pomysł. Druga rzecz, w samolocie jest dość sucho, dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby dużo pić, przy czym nie alkohol, bo alkohol odwadnia. Ja mam w zegarku nastawioną przypominajkę, co 40 minut 100 ml wody wchodzi automatycznie, bo wysuszamy się jeszcze bardziej niż na ziemi. I trzecia rzecz, jeżeli chorujemy przewlekle, żeby koniecznie wcześniej skonsultować z lekarzem, czy to latanie będzie dla nas zdrowe, dlatego że fajnie mieć po locie miłe wspomnienia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i waszym gościem był Kajetan Gawarecki, pielęgniarz anestezjologiczny, instruktor medyczny Polskich Linii Lotniczych LOT. Dzięki serdeczne.

0: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Na początek nowe informacje w sprawie śmiertelnego potrącenia w Suwałkach. Podejrzany został zatrzymany nad ranem. Za chwilę ustalenie reportera RMF FM. Potem Żgów w Łódzkiem. Mężczyzna pędził hulajnogą 80 km na godzinę. W faktach również ważne informacje z polskich dróg. A na koniec sprawdzimy, jaki zestaw meczów czeka nas dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie. Trzydziestoletni Mikołaj W. zatrzymany nad ranem w Zachodniopomorskiem wjeżdżał z Niemiec do Polski. To nowe fakty w sprawie mężczyzny poszukiwanego listem gończym za śmiertelne potrącenie 31-latka w Zachodniopomorskiem wjeżdżał z Niemiec do Polski. To nowe fakty w sprawie mężczyzny poszukiwanego listem gończym.

0: terenie zabudowanym. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej.
1: Był on świadomy prędkości, jaką uzyskał. Przyznał też policjantom, że dokonywał modyfikacji jednośladu. 24-latek był trzeźwy, pojazd został zatrzymany przez policjantów.
0: Powiedziała RMF FM aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Łódź Wschód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. Przypominamy, maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a zmodyfikowana hulajnoga przestaje być hulajnogą, bo nie spełnia ustawowej definicji tego pojazdu. Ostrzegamy kierowców na autostradzie A2 w Łódzkiem. W Baranówce kolizja dwóch aut osobowych między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej Dziesiątce w Cierpicach w Kujawsko-Pomorskim. To jest trasa między Bydgoszczą a Toruniem. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Świat nauki. W faktach RMF FM.
0: W czasach, gdy inni oferują nam narzędzia sztucznej inteligencji, które mają myśleć za nas, powinniśmy brać te narzędzia i wykorzystać do myślenia samodzielnie, mówi RMF FM profesor Dawid Krakauer z Santa Fe Institute. Podkreśla, że nasza własna inteligencja ma wciąż duży potencjał. Ludzie naturalnie czują jednak pociąg do złożoności. Ludzie wolą szachy niż kółko i krzyżyk. Nie bez powodu. Ludzie lubią dobre powieści, lubią dobre filmy. Prostota jest nudna. A kwestia tego bezmyślnego przewijania to jest może osobny sposób na wypełnianie czasu. Ale moje doświadczenie jest takie, że w każdym wieku, gdy ludzie mają okazję zaangażować swój umysł, to robią. Ważną kwestią jest nowość. Ludzie chcą nowości. Może moglibyśmy wykorzystać pragnienie nowości jako środek do wprowadzenia tych nowych idei. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z gościem tegorocznego Copernicus Festival mamy na rmf24.pl. Główny temat sportowy to dziś oczywiście finał siatkarskiej Ligi Narodów, w którym Polska zagra z reprezentacją USA. Jednak zanim będziemy żyli siatkarskimi emocjami, to jeszcze piłka nożna, bo czekają nas kolejne mecze drugiej kolejki Ekstraklasy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, które spotkanie zapowiada się dziś najciekawiej?
3: Spore emocje wzbudza spotkanie Legii z Zagłębiem Lubin, które na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie rozpocznie się o 14:45. To pewnie dlatego, że oba zespoły sezon rozpoczęły od zwycięstwa. W akcji zobaczymy też dziś Raków i GKS, które awansowały do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Drużyna z Częstochowy zagra we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie podejmie Radomiaka, którego trener czwartkowe spotkanie z Żyliną oglądał z trybun i był pod wrażeniem gry katowiczan.
4: To jest taki prawdziwy test, wymagający mecz. Jestem przekonany, że jak zagramy na naszym najwyższym poziomie, zagramy szybciej, bliżej siebie, lepiej z piłką, to będziemy w stanie coś wywalczyć.
3: Mówił Tomasz Kaczmarek, trener Rakowa. Początek tego meczu o 20:30.
0: No a relacje z meczów piłkarskiej Ekstraklasy i z finału siatkarskiej Ligi Narodów oczywiście w faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Mamy niedzielę, drugi dzień sierpnia. Tu Lidia Krawczuk, to jest taka Ameryka w Radiu RMF 24. Dzień dobry. W Stanach Zjednoczonych trwa szczyt sezonu wakacyjnego, ale amerykańskie wakacje wyglądają trochę inaczej niż europejskie. Za chwilę opowiem, dlaczego w kraju, który kojarzy się z wolnością, prawo federalne nie gwarantuje ani jednego dnia płatnego urlopu. Będzie też o road tripach i o tym, dlaczego w USA nawet stacja benzynowa potrafi być atrakcją turystyczną. Zostańcie ze mną do 14.

Tu Radio RMF 24 i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu. Sierpień, który właśnie zaczęliśmy, to w Stanach Zjednoczonych środek sezonu urlopowego. Lotniska są pełne, autostrady zakorkowane, plaże i parki narodowe przeżywają oblężenie, a jednak jest w tym pewien paradoks. Amerykanie wyjeżdżają na wakacje, choć prawo federalne, czyli przepisy obowiązujące w całych Stanach Zjednoczonych, w ogóle nie gwarantuje im płatnego urlopu. To jedna z największych różnic między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Federalne prawo nie nakazuje pracodawcy w USA dawania ani jednego dnia płatnego urlopu. Nie oznacza to oczywiście, że Amerykanie nie mają wolnego, większość firm taki benefit oferuje, natomiast wszystko zależy od pracodawcy. Nowo zatrudniona osoba dostaje często około 10 dni płatnego urlopu rocznego. Z czasem ten wymiar zwykle rośnie do 15 czy 20 dni, ale nie ma jednej zasady obowiązującej wszystkich. Są też firmy, szczególnie w branży technologicznej, które oferują tak zwany unlimited PTO, czyli nielimitowany płatny urlop. Brzmi jak marzenie. W praktyce okazuje się jednak, że pracownicy często biorą wtedy mniej wolnego niż osoby z określonym limitem. Wielu ma opory przed poproszeniem o kolejne dni, skoro nie ma jasno zapisanej liczby, która im przysługuje. Dlatego amerykańskie wakacje wyglądają inaczej niż w Europie. Rzadziej są to 3 czy 2 tygodnie ciągiem. Znacznie częściej kilka krótszych wyjazdów rozłożonych w ciągu roku albo przedłużone weekendy. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, że choć wielu Amerykanów ma wolne, to z niego nie korzystamy.

Tu Lidia Krawczuk. Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Rozmawiamy dziś o urlopach Amerykanów. I to, że Amerykanie mają mniej urlopu niż Europejczycy, to jedno. Ale jest jeszcze druga rzecz, która dla wielu osób spoza Stanów bywa zaskakująca. Co roku miliony Amerykanów nie wykorzystują wszystkich wolnych dni, które im przysługują. Jeszcze kilkanaście lat temu niewykorzystany urlop liczono w setkach milionów dni. Dziś sytuacja trochę się poprawiła, szczególnie po pandemii, kiedy wiele firm zaczęło bardziej zachęcać pracowników do odpoczynku. Mimo to Amerykanie nadal należą do narodów, które mają problem z odłączeniem się od pracy w czasie urlopu. Sprawdzałam służbowe maile. Nie powiedziałabym, że czułam się z tym źle, ale wiedziałam, że ktoś może mnie potrzebować. Tak mówi jedna z Amerykanek. Powodów jest kilka. Po pierwsze, kultura pracy. W Stanach panowało przekonanie, że dobry pracownik jest zawsze dostępny, szybko odpowiada na maile i nie znika na kilka tygodni. Długi urlop bywał odbierany jako sygnał, że komuś nie zależy na karierze. Jeśli mam poczucie, że moja nieobecność sprawia innym w zespole kłopot, to czasami czuję wyrzuty sumienia, ale jeśli wiem, że wcześniej sam zastępowałem innych i teraz ktoś może zastąpić mnie, to nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów. Ale są też i takie opinie. Mam wrażenie, że w mojej pracy wręcz zachęca się do wykorzystywania urlopu. Chcą, byśmy przychodzili do pracy wypoczęci, zadowoleni i gotowi do działania. Weź wolne, masz do niego prawo. Zasłużyłeś na ten urlop. Badania pokazują, że dla wielu osób sprawdzanie poczty czy odbieranie telefonów w czasie urlopu stało się czymś zupełnie normalnym. Granica między pracą a odpoczynkiem jest więc znacznie bardziej płynna niż w wielu krajach Europy. A za chwilę... Jeśli Amerykanin mówi, że jedzie niedaleko, warto dopytać, ile godzin ma na myśli.

0: Jeśli Amerykanin mówi, że jedzie niedaleko, lepiej dopytać, co ma na myśli, i o tym porozmawiamy sobie teraz w Radiu RMF 24, którego słuchacie, bo niedaleko może oznaczać 6, 8, a nawet 10 godzin jazdy samochodem. I właśnie dlatego road trip stał się czymś więcej niż tylko sposobem podróżowania. To element amerykańskiego stylu życia. Nie narodził się z filmów ani z reklam, powstał dlatego, że Stany Zjednoczone są ogromne, a samochód od dziesięcioleci jest tu podstawowym środkiem transportu. Wiele miejsc, do których Amerykanie wyjeżdżają na wakacje, po prostu trudno byłoby odwiedzić inaczej. Parki narodowe, małe miasteczka, jeziora czy górskie szlaki często znajdują się z dala od lotnisk i kolei. Samochód daje swobodę. Można zatrzymać się, kiedy ma się ochotę, zjechać z autostrady, zmienić trasę albo spontanicznie odwiedzić miejsce, o którym usłyszało się 5 minut wcześniej. No, wszyscy o tym wiemy. To właśnie dlatego w czasie największych wakacyjnych weekendów zdecydowana większość Amerykanów wybiera samochód. Samoloty są pełne, ale i tak nie mają szans z autami. W czasie tegorocznego weekendu związanego z Dniem Niepodległości, 4 lipca przypomnę, ponad 60 milionów osób podróżowało właśnie samochodem. Road trip jest też mocno zakorzeniony w amerykańskiej kulturze, tak? Wystarczy przypomnieć sobie takie filmy jak Thelma i Louise, Easy Rider czy Mała Miss. W nich droga nie była tylko sposobem dotarcia do celu, to właśnie podczas podróży działy się najważniejsze rzeczy. I o tych przystankach za moment porozmawiamy, a dokładnie o przystanku na stacji benzynowej. Tylko nie takiej, jaką znamy z Europy.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF24. Jeżeli wydaje się Wam, że stacja benzynowa służy tylko do tankowania i kupienia drobnych przekąsek, to znaczy, że nigdy nie byliście na amerykańskim road tripie. W Stanach są miejsca, do których ludzie przyjeżdżają specjalnie dla stacji benzynowej. Mowa o sieci Buc-ee's.
1: Welcome to Buc-ee's!
0: Niektóre stacje mają ponad 150 dystrybutorów paliwa, sklepy większe od supermarketów, własne piekarnie, barbecue i półki uginające się od pamiątek. Można tam kupić wszystko od kanapek na drogę po krzesło ogrodowe. Dla wielu Amerykanów zatrzymanie się w Buc-ee's jest po prostu częścią wakacyjnej tradycji. Ja zdecydowanie też zawsze zatrzymuję się, jeśli Buc-ee's jest po drodze.
2: Well, Buc-ee's is a travel destination.
0: To cel podróży, przekonuje rzecznik Buc-ee's. Ich siekana na miejscu wołowina do kanapek jest wręcz kultowa. To zresztą nie jest przypadek. Przez dziesięciolecia wzdłuż amerykańskich autostrad wyrósł cały świat, który żyje z kierowców. Są motele, diners, sklepy z pamiątkami i tak zwane roadside attractions, przydrożne atrakcje, których jedynym zadaniem jest sprawić, żeby kierowca zjechał z autostrady. No i one czasem są naprawdę zaskakujące. W Teksasie można zobaczyć Cadillac Ranch, 10 Cadillaców wbitych przodem w ziemię. W Kansas stoi największa na świecie kula zrobiona ze sznurka, do której od lat dokładane są kolejne kawałki. Takich miejsc są setki. Nie udają zabytków ani cudów świata. Są trochę dziwne, trochę zabawne. I właśnie dlatego ludzie chcą je zobaczyć. To wszystko jest częścią kultury road tripów, która zaczęła rozwijać się jeszcze w czasach słynnej Route 66. Właściciele przydrożnych biznesów robili wszystko, żeby zmęczony kierowca zatrzymał się właśnie u nich. Czasem wystarczył dobry burger, czasem ogromny dinozaur przy drodze. I chyba właśnie to najlepiej pokazuje amerykańskie podejście do podróżowania. Droga nie jest tylko sposobem dotarcia do celu. Sama staje się przygodą. O 13 w Radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich wracam z kolejnymi amerykańskimi sprawami, a zaczniemy od wakacji kongresmenów i senatorów.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 13, zaczynamy Fakty RMF FM. Tomasz Wyryński, zaczynamy od informacji, poważnej informacji ze stolicy Dolnego Śląska.
1: Zderzenie tramwaju z busem we Wrocławiu. Są osoby poszkodowane. Za chwilę szczegóły również dotyczące utrudnień w relacji reporterki RMF FM. To trudne popołudnie na polskich drogach. Problemy są m.in. na S3 w pobliżu Szczecina i na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. A za kilkadziesiąt minut Polska, Stany Zjednoczone w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Groźny wypadek we Wrocławiu na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bryknera. Tramwaj zderzył się z busem. Są ranni. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś o poszkodowanych?
2: W wypadku zostały ranne 3 osoby, w tym jedna ciężko. To pasażerowie busa. Tramwajem podróżowały tylko 4 osoby i tu nikomu nic się nie stało. Na skrzyżowaniu, przypomnę, Toruńskiej, Bryknera i Kwidzyńskiej ruch wciąż jest bardzo ograniczony. Tam z tego powodu ogromne korki. Natomiast zniszczony tramwaj blokuje wciąż torowisko, dlatego linie 8, 23, 24 oraz D. 111, 116 i 151 kursują w tej chwili objazdami. Policja ustala przyczyny wypadku.
1: Zderzenie 4 samochodów osobowych na drodze S3 na odcinku między węzłami Gryfino i Klucz w Zachodniopomorskiem. Ranna została jedna osoba. Przed chwilą dosłownie odblokowano lewy pas w stronę Szczecina. Uważajcie też na drodze krajowej 63 w Miłkach w Warmińsko-Mazurskiem, Gryfino i Klucz w Zachodniopomorskiem. Ranna została jedna osoba. Przed chwilą dosłownie odblokowano

0: serwis, przez co wiele osób może nie zauważyć, że ma do czynienia z oszustwem. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Odbiorcy podobnych wiadomości powinni dokładnie sprawdzić, kto jest nadawcą i jaki jest adres strony internetowej, na którą zostali przekierowani. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności. Warto też samodzielnie skontaktować się z placówką medyczną i sprawdzić, czy faktycznie wysłała do nas maila.
1: A już za pół godziny początek wielkich siatkarskich emocji w wielkim finale siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. To spotkanie będziemy oczywiście śledzić z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Wojtku. Kto jest faworytem dzisiejszego finału?
2: No, zdecydowanie polscy siatkarze, którzy kilkanaście dni temu wygrali już z USA 3-0. Był to ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. W półfinale obie reprezentacje zagrały świetnie, jednak dzisiejszy mecz to zupełnie inna historia, podkreśla trener naszej kadry Nikola Grbić.
3: Teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy.
2: Dużo dziś będzie też zależało od naszego przyjęcia, bo Amerykanie dysponują doskonałą zagrywką. Zdecydowanym liderem tej reprezentacji jest 39-letni Matthew Anderson, który w półfinale z Japonią zdobył 24 punkty.
1: A jak radzą sobie nasi reprezentanci, będziemy sprawdzać w kolejnych faktach.
4: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: W kalendarzu drugi dzień sierpnia, niedziela, wakacje, no, przekroczyły już półmetek. Niektórzy dawno po urlopie, dla innych to dopiero początek odpoczynku.
5: Wakacje są jeszcze przede mną, bo dzisiaj mam pierwszy dzień urlopu.
6: To najlepszy dzień.
5: Najlepszy, no i zaczęliśmy dzisiaj od przyjazdu do Szczyrku, żeby pojeździć na tej zjeżdżalni Salamandrze. Było bardzo super. Teraz wybieramy się na spacer. My wszystko na spontanie. Co się wydarzy, to się wydarzy. Nigdy nie planujemy. Tak jest, wakacje są najlepsze i urlop też.
6: Czy pani w trakcie urlopu, czy po, czy wszystko przed?
7: W drugiej połowie urlopu przyjechałam tutaj w odwiedziny do mamy mojej, bo mieszkam za granicą, ale jestem rodowitą szczyrkowianką, przyjeżdżamy tutaj bardzo chętnie. Dużo się dzieje, także nie nudzimy się. Tydzień Kultury Beskidzkiej plus tutaj zawody, piękne widoki, wszystko super.
1: Z turystami na hali Skrzyczeńskiej w Szczyrku rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Po faktach wracam do takiej Ameryki w radiu RMF 24. Tu ponownie Lidia Krawczuk i program, który powstaje w Waszyngtonie. Skoro w pierwszej godzinie mówiliśmy o wakacjach zwykłych Amerykanów, to teraz sprawdzimy, jak wygląda lato w politycznym Waszyngtonie. Czy kongres naprawdę ma wakacje? Co robią sędziowie Sądu Najwyższego, gdy kończą wydawanie wyroków? I dlaczego miejsce, w którym odpoczywa prezydent, potrafi wywołać polityczną burzę? Zapraszam przez najbliższą godzinę.

programie Taka Ameryka w radiu RMF24 mamy taki wakacyjny klimat, dlatego że w sierpniu Waszyngton, w którym powstaje ten program, wyraźnie, ale to wyraźnie zwalnia. W stolicy USA rozpoczyna się jedna z najbardziej charakterystycznych przerw w amerykańskiej polityce, tak zwany August Recess. Zwykle zaczyna się na początku sierpnia i trwa do początku września, czyli do okresu po Labor Day, to jest amerykańskie święto pracy, Labor Day. Dokładne daty różnią się w zależności od kalendarza prac Izby Reprezentantów i Senatu, ale najczęściej jest to około miesiąca przerwy. Choć wielu Amerykanów mówi po prostu, że kongres ma wakacje, sami politycy bardzo, ale to bardzo nie lubią tego określenia. Wolą mówić o District Work Period, czyli czasie pracy w okręgach wyborczych. I rzeczywiście wielu kongresmenów ma wtedy dość napięty grafik, organizują spotkanie z wyborcami, odwiedzają lokalne firmy, biorą udział w targach stanowych, festynach i uroczystościach. No, dla polityków, którzy za kilka miesięcy będą walczyć o reelekcję, to często najważniejszy okres bezpośrednich spotkań z wyborcami, bo pamiętajcie, w tym roku w listopadzie w USA wybory połówkowe do kongresu. Co ciekawe, sierpniowa przerwa wcale nie jest starym zwyczajem. W obecnej formie funkcjonuje dopiero od początku lat 70. XX wieku. Wprowadzono ją dlatego, że kongres pracował praktycznie przez cały rok i uznano, że potrzebny jest stały okres na pracę poza Waszyngtonem i kontakt z mieszkańcami reprezentowanych stanów. Oczywiście, jeśli wydarzy się coś nadzwyczajnego, wakacje mogą skończyć się wcześniej. No i w przeszłości zdarzało się, że senatorowie byli wzywani z powrotem do Kapitolu z powodu klęsk żywiołowych, ważnych nominacji czy pilnych ustaw. Za chwilę porozmawiamy o wakacjach w Sądzie Najwyższym.

To Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24. Rozmawiamy dziś o wakacyjnej przerwie w USA, ale nie w odniesieniu do szkoły. Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydaje ostatnie wyroki przed wakacyjną przerwą i potem przez około 3 miesiące nie ma rozpraw ani nowych orzeczeń. Kolejna kadencja rozpoczyna się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek października. To jednak nie oznacza, że 9 sędziów znika z życia publicznego. Co robią? No jedni piszą książki albo pracują nad kolejnymi publikacjami, inni biorą udział w konferencjach prawniczych, spotkaniach z prawnikami czy wydarzeniach organizowanych przez uczelnie. Zdarza się również, że prowadzą pojedyncze wykłady albo uczestniczą w letnich programach akademickich. Amerykańskie przepisy pozwalają sędziom federalnym zarabiać na działalności dydaktycznej i autorskiej, oczywiście w określonych granicach. I od kilku lat właśnie te aktywności są przedmiotem coraz większego zainteresowania mediów, które stawiają pytania, kto zaprasza sędziów, kto finansuje ich wyjazdy i z kim spędzają czas poza salą rozpraw. No i najgłośniejsza była sprawa Clarence'a Thomasa. Dziennikarze ujawnili, że ten sędzia przez lata korzystał z luksusowych podróży finansowanych przez miliardera Harlena Crowa. Później pojawiły się informacje o wyjeździe Samuela Alito na Alaskę z miliarderem Paulem Singerem. Obaj sędziowie oczywiście zapewniali, że nie złamali żadnych przepisów i że ich relacje nie miały wpływu na orzecznictwo. Krytycy odpowiadali jednak, że nawet jeśli prawo nie zostało naruszone, takie sytuacje mogą podważać zaufanie do Sądu Najwyższego. Spór był na tyle poważny, że w 2023 roku Sąd Najwyższy po raz pierwszy w swojej historii przyjął formalny kodeks etyczny dla swoich sędziów. No i wielu ekspertów uważa jednak, że to dopiero początek zmian, bo dokument nie przewiduje niezależnego mechanizmu egzekwowania tych zasad. A za chwilę porozmawiamy o wakacjach prezydenta.

Czy prezydent Stanów Zjednoczonych jedzie na wakacje? No oczywiście, że jedzie, ale w praktyce urząd jedzie razem z nim i teraz wam opowiem o tym w Radiu RMF 24. Nie ma znaczenia, czy prezydent odpoczywa na plaży, na ranczu czy na polu golfowym. W każdej chwili musi być gotowy do podjęcia decyzji, no, która może dotyczyć bezpieczeństwa całych Stanów. Dlatego razem z nim podróżują doradcy Secret Service i oczywiście słynna walizka nuklearna, czyli tak zwany football. Nawet jeśli prezydent oficjalnie wyjeżdża na kilka dni, codziennie dostaje raporty wywiadu, odbywa rozmowy z doradcami i może zostać obudzony w środku nocy z powodu wydarzeń na drugim końcu świata. Mimo to niemal każdy prezydent miał swoje ulubione miejsce. Ronald Reagan uciekał na ranczo w Kalifornii, gdzie jeździł konno. Rodzina Bushów od dziesięcioleci spędza lato w posiadłości w stanie Maine. Barack Obama wybierał przede wszystkim wyspę Martha's Vineyard w Massachusetts, a Joe Biden najczęściej wracał do rodzinnego Delaware, gdzie spędzał weekendy i krótsze urlopy. Co ciekawe, wybór miejsca od początku często staje się tematem politycznej dyskusji. Media liczą dni spędzone poza Białym Domem, analizują koszty ochrony i podróży, a przeciwnicy polityczni chętnie zarzucają prezydentowi, że odpoczywa wtedy, kiedy kraj ma poważne problemy. I za chwilę porozmawiamy o urlopie w Mar-a-Lago i dlaczego budzi takie emocje. Radio RMF.

0: Tu Lidia Krawczuk, Radio RMF 24 i program Taka Ameryka, który powstaje w Waszyngtonie, a dziś rozmawiamy o amerykańskich wakacjach. Donald Trump od lat najchętniej spędza wolny czas w dwóch miejscach, Mar-a-Lago na Florydzie i klubie golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. Oba należą do niego. Samo to nie jest niczym niezwykłym. Ronald Reagan odpoczywał na swoim ranczu w Kalifornii, a George W. Bush na rodzinnym ranczu w Teksasie. Lawrence Limmer, autor książki o Mar-a-Lago, o tej posiadłości tak mówi w wywiadzie dla CNN. To nie jest jak Trump Plaza czy budynki Trumpa w Nowym Jorku, gdzie jego nazwisko widać na każdym kroku. Tutaj dominuje jedno, złoto. Złoto, złoto i jeszcze więcej złota. Mar-a-Lago to pomnik Donalda Trumpa. Dlaczego właściwie musi tam być? Dlaczego jako prezydent chciał spędzać tam tyle czasu? Bo potrzebuje nieustannego podziwu i uwagi. Różnica polega na tym, że Mar-a-Lago i Bedminster to nie tylko prywatne posiadłości, to działające komercyjne kluby, do których należą członkowie płacący wysokie składki, organizowane są wydarzenia i prowadzona jest normalna działalność biznesowa. Rodzinne apartamenty są dosłownie kilka kroków od sali, w której członkowie klubu jedzą kolację. To dość niezwykłe, dodaje Lawrence Limmer. Działalność biznesowa od lat wywołuje polityczne spory. Kiedy prezydent przyjeżdża do jednego ze swoich klubów, razem z nim pojawia się Secret Service, dodatkowa ochrona i całe zaplecze logistyczne. Krytycy zwracają uwagę, że część kosztów ponoszonych przez państwo trafia do firm należących do Donalda Trumpa, między innymi za wynajem pomieszczeń czy obsługę służb zabezpieczających wizytę. Zwolennicy odpowiadają, że prezydent ma pełne prawo spędzać czas we własnych nieruchomościach i nie powinien być z tego powodu ograniczany. Ta dyskusja wraca praktycznie po każdym dłuższym pobycie Trumpa na Florydzie lub w New Jersey. Jedni widzą w tym konflikt interesów, inni zwykłe korzystanie z własnego majątku. I dlatego w przypadku Donalda Trumpa pytanie, gdzie prezydent spędza weekend, bardzo szybko zamienia się w pytanie o pieniądze, etykę i granice oddzielającą politykę od prywatnego biznesu. I to tyle na dziś. Lidia Krawczuk, dziękuję za dwie wspólne godziny. Za moment w radiu RMF24 Fakty RMF FM. Polecam i do usłyszenia w kolejną niedzielę w południe.
1: Tu radio RMF24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: siatkarskie emocje, od tego zaczniemy fakty RMF FM. Fakty o 14 przedstawi Tomasz Weryński.
1: Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi w finale siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Właśnie przypieczętowali biało-czerwoni zwycięstwo w pierwszym secie. Potem w faktach ważne informacje o poważnych utrudnieniach na autostradzie A1. Dobre informacje dla urlopowiczów nad Polskę. Nadciąga kolejny ciepły front. Jest 14. To fakty RMF FM. Finał siatkarskiej Ligi Narodów, Polska kontra Stany Zjednoczone i na początek faktów dobre wieści z chińskiego Ningbo. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Jestem, witam.
1: Witam Wojtku. Pierwszy set dla biało-czerwonych.
2: 25-21. Naprawdę dobra gra naszej reprezentacji. Weszliśmy w ten mecz pewnie. Nieźle gramy w bloku, nieźle gramy w zagrywce. Mają problemy w przyjęciu Amerykanie. Najlepiej jak na razie w naszej reprezentacji punktuje niezaskoczenie. Wilfredo Leon, 7 punktów zdobytych, 2 asy serwisowe, no ale dobrą zmianę później właśnie w miejsce Wilfredo Leona dał Kamil Semeniuk i właśnie te jego ataki w końcówce pozwoliły wygrać tego seta, jak wspomniałem, 25-21. Teraz krótka przerwa, za chwilę obie reprezentacje wracają na drugiego seta.
1: Dziękujemy Wojtku, trzymamy bardzo mocno kciuki za biało-czerwonych. Relacje z tego meczu oczywiście na bieżąco w RMF FM. Korki na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Gdańska. Powód? Duże natężenie ruchu i prace drogowe. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Błakowski. Piotrze, gdzie kierowcy muszą zwolnić?
3: Przed punktem poboru opłat w miejscowości Nowa Wieś na wysokości Torunia. Korek w tym miejscu w kierunku Gdańska ma już około 7 km. Jadąc dalej w kierunku Pomorza, duże spowolnienie ruchu również na wysokości Grudziądza. Ma to związek z pracami drogowymi na odcinku od miejscowości Nowe Marzy do Warlubia.
1: Premier Węgier Peter Maziar apeluje do firm, samorządów i gospodarstw domowych o znaczne ograniczenie zużycia prądu w godzinach wieczornego szczytu. Sieć energetyczna w naszym kraju będzie w najbliższych dniach bardzo obciążona, powiedział premier w nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych. Jaki jest powód jego apelu? Prognozowana fala upałów i zapowiadane wcześniej całkowite zamknięcie elektrowni jądrowej PAKS. Stanie się więc to, czego wielu z nas nie mogło sobie wyobrazić, a co projektanci i operatorzy elektrowni uważali za niemożliwe nawet w ostatnich latach z powodu bezprecedensowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Produkcja energii elektrycznej w PAKS-ie zostanie tymczasowo wstrzymana. Mówił Peter Maziar, zapewnił, że bezpieczeństwo elektrowni jest z powodu bezprecedensowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Produkcja energii elektrycznej

0: Tak, jestem z tych, które lubią leżeć na słońcu.
1: Ile pani potrafi tak leżeć?
0: No, jak jestem nad Bałtykiem, to tak cały ziodek.
1: Wow, no. Ma pani towarzystwo, bo panowie zwykle stronią od takiej formy wypoczynku.
0: Akurat mój mąż uwielbia tak jak ja.
1: No to idealnie się państwo dobrali.
0: Jestem, tak.
2: I pracowałem pod krawatem w korporacji przy, uwaga, plus 50 stopniach w cieniu.
1: Jak to przeżyć?
2: Więc tego akurat nie lubię, ale za to lubię lody.
3: Dziś chwila wytchnienia, we Wrocławiu maksymalnie 24 stopnie, najcieplej w Rzeszowie, tam nawet do 28, zatem gorąco zapraszam na fakty o 15:00, wtedy przywita się z wami Katarzyna Podraza. Życzę wam spokojnej niedzieli, do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Krzysztof Urbaniak, zapraszam na wykład otwarty w Radiu RMF 24. Jak co niedzielę zapraszamy ludzi nauki, ekspertów i staramy się wyjaśnić otaczający nas świat. A dzisiaj jet lag, czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej. O tym, jak sobie z nim radzić i z czego on wynika. Czy możemy ingerować w rytm dobowy i jak bardzo jesteśmy w stanie przesuwać te naturalne granice. O tym porozmawiam dzisiaj z naszym gościem w Radiu RMF 24. W wykładzie otwartym z nami pani doktor Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Pani doktor, czym jest właściwie to naukowe wytłumaczenie jetlagu?
1: Naukowo możemy powiedzieć, że jetlag jest takim klasycznym przykładem desynchronizacji rytmu okołodobowego, czyli naszego wewnętrznego zegara, który właściwie nam się kojarzy tylko z tym, że reguluje pory snu i czuwania, ale również reguluje pory różnych procesów biologicznych, które się w ciele odbywają, czyli na przykład temperatura ciała zmienia się w ciągu doby, pory wydzielania naszych hormonów, metabolizm i tak dalej. Więc my w momencie, kiedy przemieszczamy się szybko przez kilka stref czasowych, jesteśmy w takiej trochę rozsypce i właściwie tacy zawieszeni, bo nasz wewnętrzny zegar mówi nam coś innego, a otoczenie, środowisko mówi nam coś zupełnie innego. Mówiąc to tak mniej naukowo, można powiedzieć, że nie wiem, lecimy do Tajlandii, przylatujemy sobie na miejsce, jest godzina lokalnego czasu 18, więc wszyscy szykują się powolutku do tego, żeby iść spać już. Natomiast nasz zegar wewnętrzny mówi nam, że jest 12, jesteśmy w Polsce, proszę podać mi tutaj jakiegoś pad thaja, coś do popicia i szykujemy się na imprezę, tak? Więc jest te, powiedzmy, 6 godzin takiej desynchronizacji i nasz organizm musi się do tego przez pewien czas adaptować i to nie jest tak łatwy proces, dlatego możemy mieć z tym spory problem, szczególnie jeśli chodzi o podróże na wschód.
0: No właśnie, pani doktor, wyczytałem, że termin jetlag pojawił się stosunkowo niedawno w pierwszym artykule z 1966 roku, tak, bodaj w Los Angeles Times, a jego objawy porównano do, tutaj cytuję, słabości podobnej do kaca. Czy rzeczywiście objawy są podobne?
1: No jak najbardziej. No, możemy sobie to trochę tak odnieść też do takiego życia codziennego, bo my jetlag kojarzymy wyłącznie z podróżami. Natomiast większość z nas ten jetlag przeżywa właściwie w każdym tygodniu, kiedy musimy na przykład wstać rano do pracy czy do szkoły, a w weekend odsypiamy. I to jest też taka desynchronizacja, którą my sobie fundujemy. Czy też na przykład pracownicy zmianowi przeżywają ten jetlag w trochę innym, jakby w innym znaczeniu, ale to jest dokładnie ta sama reakcja organizmu.
0: A czym dokładnie on się przejawia?
1: Czym się przejawia? Przejawia się sennością w ciągu dnia na przykład. Przejawia się problemami z zasypianiem, no bo jeżeli my podróżujemy do kraju, gdzie jest 6 godzin później względem naszego czasu lokalnego, czyli powiedzmy na przykładzie tej Tajlandii, to ciężko nam będzie się zmusić 6 godzin wcześniej do położenia się spać, prawda?
0: Tak.
1: Trochę nam jest łatwiej adaptować się, kiedy podróżujemy na zachód, no bo możemy sobie wtedy trochę dłużej posiedzieć, dłużej pospać kolejnego dnia, więc łatwiej nam się jest do tego czasu zaadaptować. Natomiast jeżeli podróżujemy na wschód, no to musimy się przestawić nieco do przodu, tak? I szybciej położyć się spać, szybciej też rano wstać. No i to jest dosyć trudne dla naszego organizmu. A takie pozostałe konsekwencje, no to mamy problem z koncentracją, z uwagą, ten czas reakcji nam rośnie. Mogą się pojawić też objawy trawienne, o czym wiele osób nie wie. Bo ten zegar wewnętrzny, tak jak mówiłam, to nie jest tylko sen i czuwanie, ale to są również kwestie metabolizmu, wydzielania hormonów, więc ciężko jest dobrze się czuć, kiedy my spożywamy posiłki nie w swoim czasie, tak? Czyli, nie wiem, powiedzmy sobie w czasie snu fizjologicznego normalnie, gdybyśmy byli w Polsce. Także te problemy trawienne mogą się pojawić zaburzenia poziomu cukru, glikemii, też obserwuje się u niektórych osób, bo to oczywiście nie u wszystkich, takich bardziej wrażliwych osób, że ta oporność tkanek na insulinę może się rozwijać i tym samym, jak jesteśmy gdzieś daleko od domu, właśnie o te kilka stref czasowych, mamy potrzebę na przykład spożywania słodkich posiłków, takich posiłków, które mają dużą wartość kaloryczną po to, aby sobie dostarczyć tej energii i jakoś funkcjonować.
0: W Radiu RMF 24 trwa wykład otwarty. Z nami dr Aleksandra Karykowska. Za chwilę do was wracamy.

0: niedzielne popołudnie, jak zawsze, wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami cały czas na łączach pani doktor Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu. Dzisiaj przypomnę, pytamy, skąd bierze się jet lag, jak na nas działa. No właśnie, pani doktor, wyczytałem, że według badań Amerykańskiego Stowarzyszenia do Spraw Snu aż 93% wszystkich podróżujących przynajmniej raz w życiu doświadcza jet laga. Jak naukowcy do tego podchodzą?
1: To wszystko zależy od tego, o ile stref czasowych my podróżujemy, bo jeżeli pokonujemy jedną strefę czasową, czyli też samolotem, no to niekoniecznie musimy odczuwać jakieś bardzo negatywne skutki. To tak jakbyśmy się po prostu położyli godzinę później spać bądź wcześniej, więc myślę, że to jakiegoś wielkiego tutaj znaczenia nie będzie miało. Może tak być, jeśli chodzi właśnie o te podróże transkontynentalne. Rzeczywiście, bo tak jak mówiłam, no trend się zmienia i my coraz częściej pozwalamy sobie na takie dalekie podróże, więc może coś w tym jest, ale ja bardzo z taką dużą rezerwą podchodzę do badań naukowych, bo to też bardzo mocno zależy od tego, jaką my populację badamy, jaką grupę osób, też kwestia wieku tutaj.
0: Dostosowanie się ciała do nowej strefy czasowej trwa średnio jeden dzień, tak? Jeden, dwa dni, jakoś tak? Mniej więcej.
1: Jeśli chodzi o jedną strefę czasową, tak. Jeżeli mamy to godzinne przesunięcie, to musimy tak około doby poczekać na to, żeby się jakieś takie adaptacyjne zmiany rozpoczęły. Natomiast może to być od 24 do 48 godzin, ale nie zapominajmy, że to, o czym ja teraz mówię, to dotyczy rytmu snu i czuwania. Zmiany, które będą związane z metabolizmem, z wydzielaniem hormonów, jednak troszeczkę dłużej to trwa i musimy dać organizmowi takie minimum 6-7 dni, żeby właściwie się przystosować. Także nie jest to sytuacja prosta.
0: Jak to ważne jest dla sportowców na przykład,
1: właśnie,
0: prawda?
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, dni. Tak. Tak, dokładnie. Dlatego jeżeli są jakieś mistrzostwa, gdzie sportowcy muszą podróżować bardzo daleko, to z reguły podróżują dużo wcześniej, tak? I adaptują się do tego lokalnego czasu. I my mamy całe strategie, takie protokoły dla tych sportowców, czy też na przykład dla pilotów samolotów, którzy odbywają takie dalekie podróże transkontynentalne. Mamy protokoły, które pozwalają im zachować wyższy poziom czujności i tak dalej. W przypadku sportowców bardzo ważne jest to, że jet lag będzie wpływał na przykład na siłę mięśniową, na wydolność tlenową. Będzie tutaj wiele takich parametrów istotnych w perspektywie sportów różnego rodzaju regulował. Na przykład czas reakcji również, tak? Ten czas reakcji się może wydłużać, co jest istotne na przykład dla tenisistów. No bo jeżeli ten czas reakcji będzie dłuższy, no to trudniej nam będzie dobry serwis wykonać na przykład.
0: Tak, bo tam decydują ułamki sekund.
1: Dokładnie. I my wiemy, że w świecie sportu czasami te milisekundy decydują o tym, czy my będziemy mieli trzecie miejsce, czy czwarte. A te milisekundy rzeczywiście mogą wynikać z tego, że taki sportowiec po podróży jest zwyczajnie zmęczony, trudno mu się zaadaptować, nawet już abstrahując od tego, że on jest niewyspany, bo on jakby śpi w godzinach, które nie są fizjologicznie dla niego przystosowane, ale on również gorzej na przykład trawi, jego wydolność się pogarsza, jego siła mięśniowa spada, więc te efekty przygotowania do jakichś konkretnych mistrzostw zawodów są nieco słabsze.
0: A czy na przykład nasza dieta może wpływać na to, jak przeżywamy jet lag? A jeżeli tak, to w takim razie co najlepiej jeść, żeby zmniejszyć skutki?
1: Ja nawet bym tutaj nie mówiła o tym, co jeść, tylko kiedy jeść. Bo to ma znaczenie, bo rytm dobowy to nie tylko sen i czuwanie, ale również pory posiłków, pory aktywności, więc też jedną z takich strategii, które pozwalają nam się w tym jetlagu odnaleźć i właściwie można powiedzieć, że pozbyć tego jetlagu, jeżeli podróżujemy, to jest przyjmowanie posiłków w porach, które są przeznaczone na ten posiłek tam, gdzie przebywamy aktualnie, tak? Czyli powiedzmy na wakacjach, czy w przypadku sportowców. Taką strategią dobrą jest podróżowanie w określonych porach, czyli na przykład lecą w nocy i jak przybywają rano, to po prostu idą od razu na przykład spożyć jakiś posiłek, idą eksponować się na światło, jakąś podejmują minimalną chociaż aktywność, żeby ten dzień tamtejszy stał się też dla nich dniem, a nie nocą, tak? W samolocie oczywiście nie śpią, więc w zależności od tego, jak my podróżujemy, gdzie podróżujemy, to tutaj strategie mogą być różne. My się powinniśmy kilka dni właściwie przygotowywać do tego, tak? Jeśli chodzi o pory posiłków, bo one też nam będą regulowały rytm dobowy. Właściwie to jest wszystko ze sobą związane. Jeżeli my przyjmujemy posiłki o określonych porach, mniej więcej zbliżonych do siebie, to nasz organizm też będzie wiedział, kiedy grelinę wydzielać, czyli ten hormon głodu. I kiedy my ten głód będziemy odczuwać i organizm, który jest bardzo wyregulowany, zsynchronizowany z tym zewnętrznym rytmem, będzie w tych samych porach po prostu siłą rzeczy chciał jeść, w tych samych porach będzie czuł sytość, będzie czuł się pobudzony, bądź wręcz przeciwnie, właśnie będzie czuł potrzebę udania się na spoczynek w regularnych porach. My nie musimy się zmuszać do tego, żeby iść przed 22 spać, czy przed 23.
0: Wszystkim życzymy tego, żebyśmy spali dobrze, a z nami w Radiu RMF 24 pani doktor Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu, i już za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Niedziela, popołudnie i wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami cały czas pani doktor Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu. I dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o tym, skąd bierze się jet lag, jak na nas działa. Pani doktor, mówiliśmy o tym, że ten jet lag może być czasami nawet niebezpieczny dla naszego zdrowia. A czy takie częste podróże samolotem, czy one mogą się jakoś na dłużej faktycznie odbić na naszym zdrowiu? Rozregulować nasz organizm?
1: Pytanie, co my rozumiemy przez częste podróże. W przypadku częstych podróży możemy podać za przykład na przykład pilotów samolotów bądź stewardów, którzy takie podróże odbywają, i rzeczywiście aktualnie zauważa się ten problem, że to realnie wpływa na zdrowie, samopoczucie. Może przyczyniać się na przykład do tak zwanych mikrodrzemek, mikrosnów, które u pilotów samolotów mogą wystąpić i stanowią zagrożenie realne dla wszystkich pasażerów. Ale badania, wiele badań było na załogach samolotowych prowadzonych i na przykład dowiodły, że obkurcza się hipokamp, czyli ten ośrodek, w którym zapisujemy ślady pamięciowe, takie świeże. Więc te osoby, które regularnie były wystawiane na działanie jetlagu, rzeczywiście miały gorszą pamięć, miały problemy z koncentracją, z uwagą, rozwijały się u nich również zaburzenia metaboliczne, poziom glikemii się tutaj zmieniał, wahał, więc rzeczywiście w dalszej perspektywie może to mieć realne przełożenie na ogólnie pojęte zdrowie.
0: Pani doktor, jest również pojęcie takiego społecznego jetlagu. Na czym ono polega?
1: Zgadza się. Jest to coraz powszechniej występujące zjawisko, niestety w każdej grupie wiekowej, i ono polega na tym, że nasz wewnętrzny zegar funkcjonuje inaczej, a zegar społeczny funkcjonuje inaczej. Czyli my swoje, i powiedzmy sobie, że ja najlepiej się czuję, kiedy będę wstawać o godzinie 10, to na przykład jest bardzo charakterystyczne dla młodych ludzi, dla nastolatków, bo oni w takim trybie funkcjonują i to jest silnie biologiczne prawo, ciężko z tym walczyć. I później kładą się spać. W związku z tym, że taki rytm wydzielania melatoniny się u nich zmienia. To, co jest dla mnie godziną 6 rano, dla takiego nastolatka jest godziną 3 w nocy. Więc oni próbują odespać, na przykład w weekend. Czy to też osoby, które muszą bardzo wcześnie wstawać do pracy i próbują sobie nadrobić te niedostatki snu, no bo niedostatki się siłą rzeczy pojawiają ze względu na to, że jak późno chodzę spać, bo taki jest mój zegar wewnętrzny, a społeczeństwo wymaga ode mnie, żebym wstawała o godzinie, która jest dla mnie środkiem nocy, no to ja ten dług senny będę miała. I próbuję odespać, nadrobić te niedostatki snu w dni wolne. A kończy się to tym, że mamy pewną rozbieżność, bo jak się przyjrzymy, że na przykład od poniedziałku do piątku wstajemy o 6, a w weekend pozwalamy sobie pospać do 10, no to my mamy 4 godziny takiej rozbieżności. I to jest tak, jakbyśmy właśnie o te 4 strefy czasowe pokonali sobie odległość samolotem odrzutowym. I kończy się to tym, że my mamy mniej czasu w ciągu doby na to, żeby zapracować sobie na sen. Zapracować, mówię tutaj w takim cudzysłowie, bo są dwa mechanizmy, które regulują te nasze pory snu i czuwania, i jeden z nich omówiliśmy już, czyli jest ten zegar wewnętrzny, który reaguje na przykład na te bodźce zewnętrzne w postaci światła głównie, ale drugi mechanizm nazywa się mechanizmem homeostatycznym, i to jest taki mechanizm, który polega na tym, że jak my wstajemy rano z łóżka, to wydziela się w naszym mózgu taka substancja, która się nazywa adenozyna. I ta substancja odpowiada za tak zwaną presję snu. Im więcej my tej substancji nazbieramy, tym bardziej senni jesteśmy wieczorem. Czyli im dłużej trwa nasz dzień, im dłużej trwa nasza aktywność, tym tej substancji jest więcej. Jeżeli ja w tygodniu wstaję o 6, to ja wieczorem będę miała, powiedzmy, po tych 16, średnio się mówi, że to jest 16 godzin aktywności, tak, bo 8 godzin we śnie. O 22 będę miała tą presję snu, układę się spać i tak dalej. W momencie, kiedy ja w sobotę i w niedzielę wstaję o 11 czy o 10, jak sobie dorzucimy do tego te 16 godzin, to ciężko jest się zmusić, żeby w niedzielę o 22 bądź o 23 zasnąć, tak, bo tego czasu mamy mniej. No i nie możemy usnąć, denerwujemy się, a wiemy, jak wyglądają w naszej opinii poniedziałki, więc demonizujemy je dodatkowo i dorzucamy tutaj właśnie swoimi niewłaściwymi praktykami, I właściwie ja tak właśnie szkoda mi tych poniedziałków, bo one mogłyby być zupełnie inne i naprawdę pozytywnie moglibyśmy je odbierać, gdybyśmy troszkę tutaj pomogli im i ten rytm dobowy sobie wyregulowali. I absolutnie nie mam tutaj na myśli tego, żeby wstawać o 6 w sobotę bądź w niedzielę, no bo bądźmy ludźmi i porozmawiajmy poważnie, więc powiedzmy, że do tej 7, 8 możemy sobie gdzieś tam poleżeć i to nie będzie miało jakiegoś strasznego wpływu, ale w ciągu dnia też zadbajmy o to, żeby się troszkę więcej poruszać, żeby wyjść rano na słońce, bo to słońce nam rano nastawia ten wewnętrzny zegar, jest takim, powiedzmy, centralnym zegarmistrzem.
0: Czym jest jet lag? O tym rozmawialiśmy dzisiaj w wykładzie otwartym w radiu RMF24 i oczywiście o tym, jak sobie z nim radzić. A była z nami pani dr Aleksandra Karykowska, Instytut Dobrego Snu, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dobrych snów i żeby ten jet lag wystąpił mimo wszystko, bo to znaczy, że Państwo podróżujecie i korzystacie z życia. Także wszystkiego dobrego życzę.
0: Dołączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM. Jest 15 w studiu. Katarzyna Podraza.
1: Dzień dobry, zapraszam. Po zderzeniu tramwaju z busem we Wrocławiu na początek najnowsze ustalenia dziennikarki RMF FM. Potem siatkarskie emocje prosto z Chin i pojedynek Polska-USA. W faktach zapytamy też o wasze wakacyjne wspomnienia z lipca.
2: Dużo deszczu padało. Mam nadzieję, że sierpień przyniesie pozytywną pogodę.
1: Do 4 wzrosła liczba osób poszkodowanych w zderzeniu tramwaju i busa we Wrocławiu. Jak mówiliśmy w faktach, do wypadku doszło na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera. Fakty w tej sprawie ustala wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, znane są już wstępne przyczyny tego zdarzenia.
3: Wszystko wskazuje na to, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. To jedno z tych skrzyżowań, na których kierowcy, chcąc skręcić w prawo, przecinają torowisko, no i muszą się upewnić, czy nie nadjeżdża tramwaj. Początkowo służby mówiły o 3 poszkodowanych osobach, ale jak się okazuje, było ich 4. Najciężej ranna została pasażerka busa, najlżej kobieta z dzieckiem, którzy podróżowali tramwajem. Na koniec ważna informacja dla kierowców i pasażerów. Utrudnienia na skrzyżowaniu się skończyły i tramwaje wróciły na swoje trasy. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: W chińskim Ningbo Polacy walczą z Amerykanami w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Na razie w setach remis 1-1 trwa końcówka 3. podania. Mecz biało-czerwonych obserwuje Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, witam.
1: Witaj Wojtku. Jak radzą sobie Polacy?
5: No ten trzeci set bardzo wyrównany, bardzo zacięty. Aktualnie na tablicy wyników 22-22. Teraz chwila dłuższej przerwy spowodowana małym boiskowym zamieszaniem, ale trzeba przyznać, że ten set dobrze się dla biało-czerwonych rozpoczął. Przez jego większą część byli na prowadzeniu, no ale w tej końcówce Amerykanie zdołali wyrównać. Niestety przydarzają się błędy w naszej grze, szczególnie w przyjęciu, ale z drugiej strony dobrą zmianę na zagrywce dał Wilfredo Leon i on pociągnął w tym trudnym momencie też naszą reprezentację. Zobaczymy więc, jak to w tej końcówce trzeciego seta będzie się tutaj wszystko układało, bo naprawdę ten mecz jest godny finału i stoi na bardzo wysokim poziomie i jest bardzo wyrównany.
1: Dziękujemy Wojtkowi za relację i mocno trzymamy kciuki za Polaków, a do tego meczu wrócimy także w kolejnych faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Zderzyły się 3 auta osobowe. Przejazd w kierunku Wrocławia tylko prawym pasem. Duża awaria w sieci sklepów Żabka. W placówkach w całej Polsce pojawiły się problemy z naliczaniem rabatów. Żabka informuje, że to usterka techniczna jest obecnie usuwana. Według spółki problem został już rozwiązany w zdecydowanej większości sklepów. W kalendarzu 2 sierpnia. Za nami już 6 letnich tygodni. Przed uczniami jeszcze 4 pełne tygodnie wakacji. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał mieszkańców Warszawy o ich letnie wspomnienia i zaskoczenia.
6: Coś panią zaskoczyło w czasie tegorocznego lata?
7: No myślę, że ten lipiec był taki nieciekawy. Dużo deszczu padało i mogło być lepiej.
6: To teraz może sierpień, który już się zaczął, przyniesie coś bardziej pozytywnego?
7: Miejmy nadzieję.
6: Tak. A na co panie liczą?
8: Ja zaczynam w sumie urlop, więc no mam nadzieję, że te morze nasze polskie, do którego właśnie będę jechała, że nie przyniesie żadnej takiej złej pogody, bo ten lipiec był taki no co do naszego polskiego morza bardzo taki no ciężki, dużo deszczu. Morze nasze polskie, do którego właśnie będę jechała, że nie przyniesie żadnej takiej

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I już prawie godzina 16, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Ja się uśmiecham przed tymi faktami. Katarzyna Podraza ma dla nas szczegóły.
1: Zapraszam. Wielkie emocje w chińskim Ningbo. Polacy wygrywają siatkarską Ligę Narodów. W faktach Jelenia Góra auto osobowe wjechało na chodnik i potrąciło tam dwie osoby. Za chwilę szczegóły. Będą też doniesienia ze świata. W nich wrócimy do kryzysu migracyjnego w Ceucie. A na koniec mózg kontra sztuczna inteligencja. Zwycięzcą siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w chińskim Ningbo pokonali USA 3-2. Mecz, który zakończył się dosłownie przed chwilą, oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, końcówka spotkania to była wojna na nerwy.
2: I wygrana przez biało-czerwonych. Amerykanie bardziej się gotowali, popełniali w tej końcówce więcej błędów. Nam może przez ten mecz wiele rzeczy nie wychodziło. Mieliśmy problemy na zagrywce, gdzieś ten blok nie do końca może funkcjonował tak jak powinien, ale w końcówce wszystko zagrało. No i tak naprawdę też między innymi dzięki powrotowi na boisko Wilfredo Leona udało się ten mecz wygrać, bo on dołożył na zagrywce. Zagrał też świetnie w bloku zatrzymując Amerykanów, ale my w tym tiebreaku graliśmy bardzo dużo środkiem, wykorzystując Jakub Iszaka i Lemańskiego, więc jest to coś nieprawdopodobnego. Po tym ostatniej piłce wygranej wszyscy nasi zawodnicy wskoczyli na parkiet, no i już oczywiście przygotowane specjalne czapeczki z napisem Mistrzowie Ligi Narodów. Drugi rok z rzędu biało-czerwoni te czapeczki mogą założyć, bo przypomnijmy, biało-czerwoni obronili tytuł. To naprawdę wyjątkowa sprawa i mimo, że w tym meczu mieli mnóstwo problemów, no to w tej końcówce zachowali chłodną głowę i w chińskim Ningbo mogą teraz świętować.
1: A my dziękujemy Wojtkowi i oczywiście gratulujemy zwycięstwa Polakom. Informacja teraz w faktach. Poważny wypadek w Jeleniej Górze przy ulicy Sobieskiego. 70-letni kierowca po zderzeniu z innym autem wjechał w pieszych, którzy poruszali się chodnikiem. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Do 72 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, a Marokiem. Wczoraj bilans ten wynosił 67. Przypomnijmy, w miniony czwartek i piątek do Ceuty z Maroka przedarło się około 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowana ich większość wróciła do Maroka. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu pozostaje nadal ponad 3 tysiące funkcjonariuszy policji i Gwardii Cywilnej, w tym członkowie Sił Zbrojnych. Poziom Renu w kolonii na zachodzie Niemiec spadł do historycznie niskiego poziomu. Wodowskaz wskazał tam wczoraj 66 cm. Ma to związek z utrzymującą się w regionie suszą. Dziś poziom wody w rzece nieznacznie się podniósł, ale prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Synoptycy nie zapowiadają na początek sierpnia większych opadów deszczu.
3: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
1: Edukacja ma za zadanie dać ludziom narzędzia, takie algorytmy, by byli mądrzejsi, mówi RMF FM profesor David Krakauer z Santa Fe Institute. Jak podkreśla gość tegorocznego Copernicus Festival, te narzędzia to matematyka, sztuka, literatura i te narzędzia powinny być atrakcyjne. Powinniśmy chcieć chwalić się zdolnościami, które zdobyliśmy, by lepiej myśleć, ale to wymaga pewnej rewolucji w edukacji, bo wiedza może się wydawać mdła, odległa i nieistotna dla twojego życia. Musimy przekonać ludzi. Nie, to nie jest dla ciebie ogromnie wzmacniające, zwłaszcza teraz, gdy inni oferują myślenie za ciebie. Powinieneś wziąć ich narzędzie i użyć go, by myśleć samodzielnie. Całą rozmowę z profesorem Davidem Krakauerem polecamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF.
1: Całą rozmowę z profesorem Davidem Krakauerem.

0: Już prawie godzina 17, więc dajemy głośniej, słuchamy Radia RMF FM i Faktów, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie potrącenia dwóch osób przez osobówkę w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło po kolizji z innym autem. Potem wielka radość ze złota polskich siatkarzy. A na półmetku wakacji pytamy Was, jak je oceniacie.
2: Dobre są emocje.
3: Dużo pracowałam.
1: Kierowcy samochodów, które zderzyły się w Jeleniej Górze, byli trzeźwi. Takie informacje przekazała RMF FM policja. Jak podawaliśmy w Faktach, po kolizji dwóch aut jeden z pojazdów wjechał na chodnik i potrącił przechodniów. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitali. Ich obrażenia są poważne. W Faktach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jaki jest dokładny przebieg tego zdarzenia?
4: Edyta Bargowska z jeleniogórskiej policji powiedziała mi, że 70-letni kierowca, który jechał od strony Szklarskiej Poręby, skręcał przy Sobieskiego w prawo i zderzył się z innym pojazdem. Siła uderzenia wyrzuciła go na chodnik, po którym szła akurat 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna. Oboje zostali ranni i trafili do szpitali. Policja zabezpieczyła już ślady i ruch na ulicy Sobieskiego odbywa się normalnie.
1: Polscy siatkarze po raz kolejny najlepsi w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w wielkim finale turnieju rozgrywanego w chińskim Ningbo pokonali po pełnym emocji spotkaniu 3-2 reprezentację USA. Z nami ponownie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Wojtku. Siatkarze, można powiedzieć, że przyzwyczaili nas do medali, ale ich dorobek w ostatnich latach to coś nieprawdopodobnego.
5: No, wystarczy powiedzieć o tym, że nasi siatkarze, od kiedy z kadrą pracuje Nikola Grbić, czyli od 2022 roku, zdobyli w sumie 9 medali ważnych imprez, w tym 4 złote, 3 za zwycięstwo w Lidze Narodów i 1 za Mistrzostwa Europy. Warto przypomnieć też oczywiście o olimpijskim srebrnym medalu. Ten sezon Ligi Narodów nie był łatwy, bo pewnie nikt przed sezonem nie spodziewał się, że w kadrze zabraknie podstawowych środkowych Kochanowskiego, Hubera i Bieńka. W tym sezonie grali Jakubisz, Aglemański i Nowak, no i także pomogli zdobyć złoto Ligi Narodów. To pokazuje siłę naszej reprezentacji. Warto wspomnieć też, że najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Tomasz Fornal, który dziś w wielu trudnych i ważnych momentach pomógł reprezentacji, między innymi bardzo dobrą zagrywką.
1: Dramatyczne doniesienia z Grecji. Dwa śmigłowce greckiej straży pożarnej zderzyły się w pobliżu miejscowości Psata. To ponad 60 km na zachód od Aten. Do wypadku doszło podczas gaszenia pożarów lasów. Moment zderzenia helikopterów możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Trwa akcja poszukiwawcza. Lokalne media podają, że odnaleziono dwuosobową załogę jednej z maszyn.
6: Fakty i ludzie.
1: Pełne 4 tygodnie pozostały do końca wakacji. W Faktach RMF FM sprawdzamy, jakie są Wasze plany na najbliższe tygodnie i co już wydarzyło się w czasie tegorocznego lata.
2: Dobre są emocje, myślę. Przyjechaliśmy tutaj kamperem, no i fajnie.
7: Po prostu wracamy do domu z wakacji.
8: Tak naprawdę pracuję, także dla mnie wakacje to jest tak jak każdy inny okres.
9: Dopiero będą wakacje, urlop?
8: Tak, ale myślę, że to raczej będzie tak na jesień, w okresie, w którym będzie już mniej pracy.
9: Coś już Państwa zaskoczyło w czasie tegorocznych wakacji?
10: Dużo pracowałam tego roku, bardzo dużo, że jak córka mnie zaprosiła na lody wczoraj, to ja dopiero odkryłam, że jest lato i że jest ciepło i że w Szczecinie w ogóle są wakacje, naprawdę.
9: Jaki był smak lodów?
10: Mascarpone z maliną.
9: To może być smak tegorocznych wakacji.
10: Może i będzie, oby taki był.
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A co Was najmocniej zaskoczyło w czasie tegorocznych wakacji? Adres fakty@rmf.fm jest do Waszej dyspozycji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: A teraz najpewniejsze fakty z RMF FM. Już prawie godzina 18, więc zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Tak jest. Znamy nowe szczegóły brutalnego ataku nożownika we Wrocławiu. Kobieta raniona przez Ukraińca w ciężkim stanie w szpitalu. Mer Moskwy w ostrych słowach o wczorajszej eksplozji w tamtejszej restauracji. Na celu rosyjski generał. Nie milknął echa kolejnego sukcesu naszych siatkarzy. Polacy pokonali USA.
2: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie.
1: Trzydziestoletnia kobieta z Wrocławia, którą wczoraj wieczorem zaatakował nożownik, walczy o życie w szpitalu. Jak podawaliśmy w faktach, napastnik, 18-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policjantów. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły na temat tego tragicznego zdarzenia. Z nowymi ustaleniami wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Według nieoficjalnych informacji tuż przed napadem nastolatek miał podróżować tym samym autobusem co jego ofiara i tam zapytać o drogę. Następnie mężczyzna wysiadł za kobietą na tym samym przystanku, śledził ją aż do domu przy ulicy Gagarina, a kiedy 30-latka otworzyła drzwi na klatkę schodową, przytrzymał drzwi, wszedł do środka i zaatakował nożem. Tyle kobieta zdążyła opowiedzieć sąsiadom, zanim straciła przytomność.
4: Aktualnie przebywa w szpitalu, jej życie jest zagrożone.
3: Powiedziała mi Aleksandra Freu z wrocławskiej policji. Sprawca został szybko zatrzymany. Teraz policja próbuje odtworzyć bieg zdarzeń, gromadzi materiały dowodowe, aby jutro prokuratura mogła przedstawić mężczyźnie zarzuty. Według policji było to usiłowanie zabójstwa.
1: Brutalnym atakiem terrorystycznym nazwał mer Moskwy Siergiej Sobianin wczorajszy zamach bombowy w jednej z tamtejszych restauracji. Nie wyjaśnił, kogo obarcza odpowiedzialnością za atak. Według niezależnego Radia Swoboda liczba ofiar śmiertelnych zamachu wzrosła z 3 do 5, a 6 innych jest w stanie ciężkim. Do eksplozji doszło w restauracji Bazi Rosji w centrum Moskwy. Rannych zostało co najmniej 21 osób. Media państwowe podały, że ładunek zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu. Według anonimowych kanałów na Telegramie celem zamachu miał być generał Aleksandr Czajko, dowódca rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. Miał on świętować tam 55. urodziny. Więcej o tym na rmf24.pl.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Wygranie Ligi Narodów w taki sposób smakuje wyjątkowo, podkreślił po pokonaniu reprezentacji USA w finale Ligi Narodów chińskim Ningbo libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Mecz był niezwykle emocjonujący. Obie reprezentacje nie ustrzegły się błędów, ale w końcówce nasi zawodnicy zachowali więcej zimnej krwi i wygrali tiebreaka 15-10.
2: Zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj było też nam mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz i tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów i jestem dumny.
1: Mówił Jakub Popiwczak. Nasza siatkarska reprezentacja w ciągu 4 ostatnich lat po raz 3 wygrała Ligę Narodów, a we wrześniu jeszcze Mistrzostwa Europy. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu. W Poznaniu ma być więcej koziołków. Do tych z ratuszowej wieży i wyrzeźbionych w brązie na Placu Kolegiackim dołączą kolejne figury. Wiemy, gdzie staną, ale nie wiemy, jak będą wyglądać. O tym zadecyduje konkurs.
6: Chcielibyśmy, żeby powstały miniaturowe rzeźby koziołków w różnych przestrzeniach miasta. Na początek, tak pilotażowo, planujemy realizację na ulicy Święty Marcin w okolicach zamku, przy Bramie Poznania oraz przy Bibliotece Raczyńskich.
7: Jakie to będą koziołki, takie jakie znamy tutaj z Placu Kolegiackiego, te rzeźby?
6: No to wszystko się okaże. Po to jest ten konkurs, żeby zaprosić do udziału rzeźbiarzy, projektantów, architektów.
1: Mówiła Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta w rozmowie z reporterem RMF Max Przemkiem Wałczyńskim. Do konkursu można zgłaszać się do 13 września. Nowe koziołki na ulicach Poznania pojawią się w przyszłym roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już jesteśmy prawie przy godzinie 19. Kilkanaście sekund nas dzieli od tej godziny. Fakty RMF FM ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kierowcy w Świętokrzyskiem, dla was na początku ważna informacja, problemy z przejazdem S7. Polscy strażacy wspierają swoich hiszpańskich kolegów.
2: Będziemy budować takie linie obrony.
1: A w kraju żniwa w pełni.
3: Plony dużo niższe w skali kraju, nawet niższe od prognoz.
1: Zajrzymy też na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Trzy auta zderzyły się na S7 w Świętokrzyskiem. Do wypadku doszło w pobliżu Mnichowa na odcinku Kielce-Jędrzejów. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia śmigłowców gaśniczych w Grecji. To załoga jednej z maszyn. Jak informują greckie władze, udało się uratować dwie osoby, które znajdowały się w drugiej maszynie. Zabrano je do szpitala w Atenach. Jak podawaliśmy w faktach, do katastrofy doszło w pobliżu miejscowości Psata, gdzie trwa akcja gaśnicza. Pożary szalejące na północny zachód od greckiej stolicy zniszczyły już ponad 100 domów. Prace utrudniają strażakom ekstremalne warunki pogodowe, w tym wiatr o sile huraganu przenoszące ogień.
4: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
1: Hiszpanów w walce z pożarami wspierają strażacy z Polski. Dzień po przylocie do tego kraju na prośbę lokalnych służb cała grupa została skierowana do pomocy. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie zadania przypadły polskim mundurowym?
5: Będą tworzyć bariery przeciwogniowe, tak by pożar nie rozprzestrzeniał się na kolejne obszary. Cała polska grupa, czyli 105 strażaków, została skierowana na miejsce w okolice miejscowości Pietr Alaves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu.
2: Noc na szczęście była spokojna, pożar się nie rozprzestrzenił, natomiast na pewno będziemy musieli rano, już będziemy tam na miejscu, zbudować takie linie obrony.
5: Powiedział mi młodszy brygadier Jakub Siczek, dowódca modułu GFFF, czyli grupy wyspecjalizowanej w walce z pożarami lasów. Grupa pozostanie w Hiszpanii jeszcze przez 9 dni, potem na Półwysep Iberyjski udadzą się ich zmiennicy. Cała misja polskich mundurowych jest zaplanowana do końca sierpnia.
1: Plony w tym roku nie są na zadowalającym poziomie, mówią rolnicy. Niektórzy dopiero zaczynają żniwa, a inni są już prawie na końcu prac.
3: Koledzy na Lubelszczyźnie już skończyli żniwa i na Podlasiu. Niektórzy są dopiero na początku. Południe kraju już jest bardziej w zaawansowanym stopniu. Północ kraju 10-15%. Plony dużo niższe w skali kraju, nawet niższe od prognoz, o których mówili analitycy. Jednak mroźna zima, sucha wiosna, przymrozki wiosenne, wzrost kosztów po wybuchu wojny w Cieśninie Ormus spowodował, że wiele gospodarstw oszczędzało też na nawożeniu. No i te warunki atmosferyczne nie sprzyjały budowaniu potencjału plonu.
1: Mówi Łukasz Pergał, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. W siatkarskich emocjach czas zajrzeć na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Trwa mecz we Wrocławiu. Beniaminak Śląsk Wrocław gra z Rakowem. Mecz śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, dobry wieczór.
1: Witaj Wojtku, kto bliżej wygranej?
6: No, Raków Częstochowa, 64. minuta tego spotkania i goście z Częstochowy od 4 minut prowadzą. Mahir Emreli, to on wykorzystał takie gapiostwo, bym powiedział, obrony Śląska Wrocław. Nie najlepiej zachował się też w tej sytuacji bramkarz gospodarzy, no i Emreli wykorzystał tą okazję, trafił do siatki. Śląsk od tego momentu właściwie ruszył mocno do ataku, szuka swojej szansy, żeby wyrównać się w tym spotkaniu. No a komplet zwycięstw po dwóch kolejkach ma na koncie Legia Warszawa. Zespół Marka Papszuna dziś pokonał 3-1 Zagłębie Lubin. Po 45 minutach w tym meczu był remis 1-1, a wygraną dały gole w drugiej połowie Winagra i Adamskiego. Dziś jeszcze przekonamy się, czy awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji uskrzydlił GK Katowiczanie. O 20.30 na własnym stadionie zagrają z Radomiakiem.
1: A już za niecałą godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliżamy się do godziny 20, zaczynamy więc najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszystko, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Po incydencie z rosyjską rakietą w Lubelskiem politycy zgodni. Chodzi o zmiany w systemie ostrzegania ludności, ale co dalej? Od jutra znów afrykański żar.
2: No to wtedy żaluzje w dół.
1: A w faktach sportowych złoto w rękach polskich siatkarzy.
3: Momentami było ciężko.
1: Na początek jednak pilne informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na dolnośląskim odcinku A4. Do wypadku doszło w kątach wrocławskich. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Problemy na łódzkim odcinku A1. Dwie osobówki zderzyły się między węzłami Łódź Północ - Brzeziny. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Potrzebne są zmiany w procedurach ostrzegania ludności przed zagrożeniami, mówią jednogłośnie politycy ze wszystkich ugrupowań. Po upadku rosyjskiej rakiety mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jest zgoda polityczna na zmiany, ale czy jest pomysł?
4: Wygląda na to, że jeszcze nie. Chodzi tu nie tylko o procedury dotyczące tych najpoważniejszych zagrożeń. Kilka dni temu RCB późnym wieczorem rozesłało alert o zagrożeniu zatrucia czadem w czasie upałów. Było to po godzinie 23.30.
5: Zdziwienie budzi SMS przesłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek w nocy.
4: Mówi Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Opozycja również domaga się zmian, ale w bardziej krytycznym tonie.
6: I nagle się obudzili, wysyłają większą ilość SMS-ów niż normalnie. Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie.
4: Ocenia Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie jest tylko przekaźnikiem alertu, to właśnie ta instytucja decyduje, czy i kiedy wysłać ostrzeżenie na nasze telefony.
1: Szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły na wschodnie terytorium Rumunii, dokładnie koło wsi Periprawa. Tamtejszy resort obrony przekazał, że nie wyrządził on żadnych szkód, nie ma też informacji o jego pochodzeniu. Wiadomo jedynie, że maszyna przebywała przez 20 minut w przestrzeni powietrznej Rumunii, zanim wleciała nad Ukrainę. Z komunikatów rumuńskiego ministerstwa wynika, że dziś dwukrotnie, najpierw rano, a potem po południu, wykryte obiekty powietrzne w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą. Za drugim razem poderwane zostały dwa myśliwce F-16.
7: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz Faktów RMF FM.
1: Dziś odpoczęliśmy od upałów, ale od jutra w wielu regionach Polski temperatura znów przekroczy 30 stopni. Tak będzie na przykład we Wrocławiu.
8: Cieszymy się z tych nadchodzących upałów, czy jednak nie za bardzo? Oczywiście się cieszymy. Lubimy dziewczyny pogodę?
9: Mhm. Po prostu my lubimy jeść lody też.
8: I wszystko jasne.
9: Tak.
8: A jakie najbardziej? Jaki lubisz smak?
9: Truskawkowy.
8: Widzę, że dziewczyny mają już czapki na głowie, więc jesteście przygotowani.
10: Tak jest, oczywiście. I w takim szczytowym słońcu po prostu chowamy się w domu, korzystamy z naszego ogródkowego basenu, a jak jest jeszcze tak względnie, to po prostu spacerujemy.
2: Do południa jest od jednej strony nasłonecznienie, no to wtedy żaluzje w dół, a od drugiej strony otwarte okna, otwarte drzwi, gdzie jest cień, po południu zamiana.
1: Usłyszała od mieszkańców nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualną mapę pogodową.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Siódmy sezon Ligi Narodów z rzędu. Polscy siatkarze kończą z medalem, tym razem złotym. Od sukcesu naszych reprezentantów Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
12: I to trzecie złoto Ligi Narodów naszych siatkarzy. A tym razem udało się je wywalczyć po emocjonującym meczu w chińskim Ningbo, w którym biało-czerwoni 3-2 pokonali reprezentację USA. Był to naprawdę szalony mecz. Oba zespoły popełniały czasem proste błędy, no ale w decydującej piątej partii nasi siatkarze grali bardzo dokładnie i tiebreaka wygrali 15-10. We'll be right back.
3: momentami było ciężko. No ciężko było zatrzymać McHenry'ego dzisiaj, który czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra. On dzisiaj, mam wrażenie, z czwartego atakował. Haynes, który był świetny. Anderson, który z plastem na czole, niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój.
12: Mówił po meczu libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Dla naszych siatkarzy to w sumie 9. medal ważnej imprezy zdobyty od kiedy ich szkoleniowcem jest Nikola Grbić. Z Chin wracamy na boiska piłkarskie Ekstraklasy po fantastycznej końcówce. Meczu pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie odniósł Beniaminek z Wrocławia. Śląsk pokonał 2-1 Raków i to mimo, że do 86. minuty przegrywał. Zwycięstwo dały gole zdobyte w samej końcówce przez Samca, Tarara i Marianca. Wcześniej Legia 3-1 wygrała z Zagłębiem Lubin, a za niespełna kwadrans mecz na stadionie przy ulicy Nowej Bukowej w Katowicach GKS podejmie Radomiaka. Szkoleniowiec gości zdaje sobie sprawę, że jego zespół czeka dziś trudne zadanie.
13: Wiadomo, że to jest zespół bardzo dobrze działający w wysokim pressingu, bardzo intensywny, fizyczny, mający już teraz też naprawdę wysoki poziom zawodników indywidualnych.
12: Mówił trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek, a jak przebiega to spotkanie, będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Naoki Nakamura, znów najlepszy na skoczni w Wiśle Malince. Japończyk wygrał drugi konkurs cyklu letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Nasz reprezentant Kamil Waszek początkowo został sklasyfikowany na 6. miejscu, jednak ostatecznie został zdyskwalifikowany za nieprzepisową szerokość nart. 10. był Kasper Tomasiak.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
0: Radio RMF.

0: To już jest ten czas. Dochodzi godzina 21, zatem sprawdzamy nowe fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Żar znów poleje się z nieba.
2: Znowu będzie jeszcze goręcej.
1: Posłuchajcie, w których regionach Polski obowiązywać będą alerty. Grecja wciąż walczy z pożarami. W ogniu Kefalonia ewakuowano mieszkańców tej popularnej turystycznej wyspy. A w faktach sportowych ostatni dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy GKS Radomiak. Jutro wrócą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla regionów od centrum po południowe krańce Polski. Alerty będą obowiązywały od godziny 12 do wieczora. Kiedy możemy spodziewać się ochłodzenia?
2: Do końca przyszłego tygodnia z naszych map takich długoterminowych wynika, że upały nie odpuszczą, a wręcz znowu będzie jeszcze goręcej. W poniedziałek na południu Polski temperatura do 35-36 stopni, w centralnej Polsce około 30. No, znowu najchłodniej nad samym morzem 23-24, ale w Kołobrzegu na przykład nawet 26 może wystąpić, więc to będą ciepłe dni i znowu na południu Polski opady deszczu i burze.
1: Prognozowała RMF FM synoptyk Ewa Łapińska z IMGW. Dziś uważajcie na burze, które mogą pojawić się w Tatrach, a jeśli chcecie szczegółowo zapoznać się z aktualną mapą pogodową na najbliższe godziny, to zajrzyjcie na rmf24.pl. W wielu regionach Grecji wciąż trwa walka z gigantycznymi pożarami, których przenoszenie ułatwiają porywiste wiatry. Bardzo trudna sytuacja jest na północnym zachodzie kraju. W Attyce ogień zniszczył ponad 100 domów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców popularnej turystycznej wyspy Kefalonia. Ratownikom pomagają mieszkańcy, ale ogień nie daje za wygraną. To nie jest dobra sytuacja, to niezwykle smutne. Wiatr jest bardzo silny, ciągle zmienia kierunek. Trudno sobie z tym poradzić. Przeszkoleni i doświadczeni strażacy nie są w stanie tego powstrzymać. Jak my możemy? Mówi jeden z mieszkańców zagrożonego żywiołem terenu.
3: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Już około 200 razy nieśli pomoc GoProwcy turystom w Beskidach tego lata. Ludzi wypoczywających w górach jest w tym roku dużo, ocenia Ryszard Kurowski, ratownik beskidzkiego GoPru.
4: Niezmiennie cały czas życzymy ludziom bezpieczeństwa, ale cały czas tych wypadków jest za dużo. Właściwie statystyka letnia to zawsze jest około 400 wypadków. Mamy w tej chwili półmetek, wypadków mamy około 200 wszystkich w sumie, czyli statystyka się nie zmienia. Chyba że bierzemy pod uwagę, że troszeczkę się zwiększyła ilość turystów, no to może utrzymująca się statystyka na poziomie zeszłego roku daje jakby powód do optymizmu.
5: Czy to jest tak, że już około połowy interwencji to są w sezonie wypadki rowerowe?
4: No ponieważ ten ruch rowerowy się bardzo rozwinął i bardzo duża frekwencja na tych formach turystyki jakby powstała, no to statystycznie rzecz biorąc połowa wypadków letnich to są wypadki rowerowe.
1: Z ratownikiem Ryszardem Kurowskim rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A jeśli planujecie górską wyprawę w Tatry, to mamy dla Was ważną informację. Od jutra do odwołania z powodu remontu zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że jego modernizacja jest konieczna ze względów bezpieczeństwa. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem, tak zwaną ceprostradą.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A na fakty sportowe zapraszam Wojciech Marczyk.
0: Tym razem zaczynamy od Katowic, gdzie trwa ostatni dzisiejszy mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Doliczony już czas pierwszej połowy i GKS przegrywa 0-1 z Radomiakiem. Gola w 37 minucie zdobył dla gości Kamara. Teraz zaglądamy na zaplecze Ekstraklasy. W 72 minucie trwającego spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki prowadzi 1-0, spuszczą Niepołomice. Dwa mecze i dwie porażki to bilans piłkarzy ruchu Chorzów na początku nowego sezonu pierwszej ligi. Dziś niebieski miejsce na Stadionie Śląskim przegrali z Miedzią Legnica 0-2, a bilans bramkowy Ruchu po dwóch meczach ligowych to 0 goli strzelonych i 4 stracone.
8: Potrafiliśmy oddać prawie 40 strzałów, 0 bramek, czyli na pewno mamy problem ze zdobywaniem bramek i w przeciwieństwie do tego po drugiej stronie zbyt łatwo tracimy te bramki. Dzisiaj można powiedzieć, te bramki absolutnie nie powinny paść.
0: Mówił trener Ruchu Waldemar Fornalik. 6 goli padło zaś w Mielcu. Stal zremisowała 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Obronić tytuł zawsze jest trudniej niż go wywalczyć pierwszy raz, przyznał po finałowym meczu Ligi Narodów chińskim Ningbo rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Marcin Komenda. Biało-czerwoni po emocjonującym meczu pokonali dziś w finałowym meczu Ligi Narodów 3-2 reprezentację USA. W tym meczu nie brakowało walki i poświęcenia, przyznaje Marcin Komenda.
9: To, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy.
0: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji, no a przed polskimi siatkarzami jeszcze w tym roku, dokładnie we wrześniu, Mistrzostwa Europy.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF24.

0: Za chwilę wybije godzina 22, zatem sprawdzimy najnowsze fakty w RMF FM. Te najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Podejrzewany o próbę zabójstwa Ukrainiec jutro ma usłyszeć zarzuty. 18-letni nożownik zaatakował wczoraj we Wrocławiu 30-latkę. Tragiczny wypadek drogowy w centrum Włoch. 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych. Przepłynął Bałtyk w pław. To historyczny wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Jutro 18-letni Ukrainiec może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Wczoraj wieczorem kobieta została zaatakowana nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina. Według nieoficjalnych ustaleń sprawca miał ją śledzić już od przystanku autobusowego.
2: Krótko po zdarzeniu policjanci z tamtego komisariatu, czyli z komisariatu Policji Wrocław Fabryczna z Wydziału Kryminalnego, zatrzymali sprawcę tego ataku. To 18-letni obywatel Ukrainy. Na ten moment to wszystkie informacje, które przekazujemy, wyżenie jest objęte śledztwem prokuratorskim i najpewniej jutro wrócimy do Państwa z większą ilością informacji.
1: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na razie nie wiadomo, co było motywem napaści, ani czy sprawca znał swoją ofiarę. Tragiczne doniesienia z Włoch. 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych, w tym 4 ciężko w wypadku drogowym na trasie Sterni do Rieti w środkowych Włoszech. Jak podaje agencja ANSA, zderzyły się tam autobus, 3 samochody osobowe i kamper. Według policji kamper prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym nadjeżdżał autobus. W wyniku czołowego zderzenia kamper został całkowicie zniszczony. W wypadku brały udział również 3 samochody osobowe, z których jeden przewrócił się na bok. Pierwszą konwencję Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedział Mateusz Morawiecki. Zaplanowano ją na 15 października. Były premier we wpisie w mediach społecznościowych przekonywał, że potrzebna jest integracja różnych środowisk patriotycznych. Przypomnijmy, Stowarzyszenie Rozwój Plus było powodem rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Stronnicy Morawieckiego, czyli 40 posłów i jeden senator, założyli nowy klub parlamentarny. O poranku w RMF FM i Radio RMF 24 polecamy Wam naszą publicystyczną rozmowę. 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Zapytamy go, kiedy zacznie działać nowa rządowa aplikacja do ostrzegania ludności. Czy będzie częścią M-Obywatela, a może powstanie jako osobny system. Spytamy także o to, dlaczego rząd wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie i czy nowa aplikacja ma docelowo zastąpić lub uzupełnić alerty RCB. Początek 8:58. Polecamy. Blisko 500 000 złotych otrzyma Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z programu o ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa została już podpisana przez wojewodę, a dzięki wspomnianym środkom uda się doposażyć ratowników w sprzęt.
3: Kupimy rzeczy, które będą nam i nie tylko nam na co dzień służyły w naszej pracy, w naszej służbie, takie jak motopompy pływające, motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, najaśnice, plecaki, torby medyczne, lornetki termowizyjne oraz całą masę innego sprzętu. Te rzeczy będą uzupełnieniem tego, co już mamy, a także uzupełnią te braki, które pojawiły się w trakcie naszej pracy.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. A my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 23:00. Już teraz zapraszamy na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Polscy siatkarze po raz trzeci w historii wywalczyli złoto siatkarskiej Ligi Narodów. Słowo wywalczyli idealnie oddaje to, co działo się dziś w finałowym starciu w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali 3-2 reprezentację USA. Było to zacięte spotkanie, pełne walki. Trener naszej kadry Nikola Grbić w końcówce meczu zdecydował się na nietypowy manewr. Parkiet dopuścił słabiej grający dziś atakujący Bartłomiej Bołądź, a jego miejsce zajął przyjmujący Wilfredo Leon. Nasza kadra grała więc na 3 przyjmujących, a to z tego powodu, że nadal nie w pełni dysponowany jest po kontuzji Kevin Sasak.
8: Nie chciałem go puścić. dosyć jednym momentu, który naprawdę mieliśmy dużo problemów w ataku. Oczywiście Leo był gotów, on jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i w bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
7: Mówił Nikola Grbić, rozwiązanie się sprawdziło, no bo biało-czerwoni odnieśli wielki sukces. Teraz zaglądamy na to, co dzieje się w Katowicach. Tam trwa ostatni dziś mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Końcówka tego spotkania, 88 minuta i GKS Katowice prowadzi 2-1 z Radomiakiem. Radomiak po 45 minutach był na prowadzeniu po golu Kamary. W 58 minucie samobójcza bramka Tapsoby, no a w 66 minucie na 2-1 trafił Ilia Szkurin. No a we wcześniejszych meczach Legia 3-1 wygrała z Zagłębiem Lubin. Bez wygranej po dwóch kolejkach jak na razie z Draków Częstochowa, który dziś przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2, mimo że w tym meczu był na prowadzeniu. Na koniec jeszcze motorsport. Reprezentant gospodarzy Sami Pajari, najlepszy w rajdzie Finlandii, który był 10. rundą Mistrzostw Świata WRC. Dla 24-letniego kierowcy to drugi wygrany rajd w tym sezonie. Pajari był najlepszy także 2 tygodnie temu w Estonii. Chociaż dzisiejsza wygrana smakuje o wiele lepiej. To jest nieprawdopodobne uczucie. Nie wiem, co powiedzieć. Wielką rzeczą było wygrać w Estonii, ale domowa wygrana to zawsze coś specjalnego. Powiedział na mecie Pajari, który dzięki wygranej wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata WRC. Prowadzi Elfyn Evans, trzeci w rajdzie Finlandii.
1: A my na koniec jeszcze mamy dla Was jedną informację. To informacja o wielkim wyczynie Bartłomieja Kubkowskiego. Długodystansowy pływak przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 kilometrów w nieco ponad 55 godzin. W piątek wypłynął za Szwecji, dzisiaj dopłynął do plaży w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 23, które w RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Węgry zmagają się z kryzysem energetycznym spowodowanym przez falę upałów. Konieczne będzie zamknięcie, całkowite wstrzymanie pracy jedynej w kraju elektrowni jądrowej. Makabryczne znalezisko w Ciechanowie na Mazowszu. Na obrzeżach miasta odnaleziono ludzkie szczątki. W najbliższych miesiącach kredytobiorcy mogą otrzymać od banków propozycję zmiany oprocentowania. Najbliższe 5 dni będzie okresem krytycznym, tak zapowiada premier Węgier Peter Madziar. Jego kraj zmaga się z najpotężniejszym kryzysem energetycznym od lat, spowodowanym przez falę upałów. Po raz pierwszy konieczne będzie całkowite wstrzymanie pracy jedynej w kraju elektrowni jądrowej PAKS z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju. Madziar zaapelował do Węgrów o ograniczenie zużycia prądu, zwłaszcza w godzinach wieczornego szczytu. Zwracam się także do operatorów centrów handlowych z prośbą o ograniczenie chłodzenia w budynkach, a także o tymczasowe wyłączenie oświetlenia dekoracyjnego budynków samorządowych i kościelnych na kolejne dni. Mówił węgierski premier. Madziar spotka się jutro z przedstawicielami wszystkich frakcji w parlamencie, by przekazać im informacje o bieżącej sytuacji. Dziś nad ranem na jednym z przejść granicznych z Niemcami w Zachodniopomorskiem zatrzymano ściganego listem gończym 31-letniego Mikołaja W. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 30-latka w Suwałkach i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
2: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach pełniący służbę w rejonie granicy zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafi do aresztu.
1: Mówiła sierżant Kornelia Staniszewska z komendy w Policach. Prokuratura bada sprawę makabrycznego znaleziska w Ciechanowie na Mazowszu. Na obrzeżach miasta, niedaleko ogrodzenia jednej z posesji, odnaleziono ludzkie szczątki. Policjantów zawiadomili mieszkańcy, którzy wybrali się wczoraj w okolice na spacer z psem. Do wieczora funkcjonariusze przeczesywali pobliski teren.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polski samolot patrolowy wsparł unijną operację przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Maszyna uczestniczyła w kontroli tankowca Toa Pajo, objętego unijnymi sankcjami. Operację na wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego przeprowadzili żołnierze z włoskiego okrętu przy wsparciu właśnie polskiego samolotu, ale i greckiej jednostki. Kontrola zakończyła się bez incydentów. Susza odczuwalna na Lubelszczyźnie zwiększa zagrożenie wypadkami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt, ostrzegają przed tym przyrodnicy. Brak wody w strumieniach, brak kałuż i sadzawek zmusza zwierzęta do ryzykownych wędrówek.
4: W miejscach, gdzie te zwierzęta do tej pory były z dala w miarę od człowieka, bo miały jakieś źródło zaopatrzenia w pokarm i wodę, nagle im tamto zanika, szukają innych miejsc, żeby mogły przeżyć.
5: Także czyli zwierzęta wychodzą z lasów po wodę?
4: Tak, przychodzą przez szosy, mało tego, przychodzą w pobliżu zabudowań ludzkich, gdzie na przykład ktoś ma sadzaweczkę, przychodzą, szukają tej wody. Nawet przy człowieku nie bojąc się. Ja to wiem z doświadczenia.
5: Czy co, zdarza się, że łosie przychodzą wypić komuś basen?
4: Może nie łosie, nie basen, ale na przykład sarna jak najbardziej może przyjść. A łoś jakby przyszedł, wcale bym się nie zdziwił.
1: Mówi Przemysław Stachyra z Drozdoczańskiego Parku Narodowego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Kredytobiorcy w całym kraju mogą w najbliższych miesiącach otrzymać od banków propozycję zmiany oprocentowania. Wskaźnik WIBOR będzie zastępowany przez POLSTR. W waszych skrzynkach pocztowych mogą więc pojawić się aneksy do umów o kredyt. Co zrobić, gdy bank zaproponuje nam zmianę wskaźnika? O tym nasz reporter.
6: No nie ma jednej odpowiedzi. Niestety każdy kredytobiorca będzie musiał dokładnie wczytać się w propozycję banku. Teoretycznie POLSTR będzie nieco niższy od WIBOR-u, ale w praktyce wyjdzie różnie. Przyjrzeli się temu analitycy portali Rankomat.pl i Rentier.io.
7: Nowy wskaźnik jest zdecydowanie niższy niż wskaźnik WIBOR, ale w rzeczywistości, jeżeli chodzi o nowo udzielane kredyty, to banki najprawdopodobniej po prostu dostosują marżę, czyli trochę ją podwyższą i w ten sposób poziom oprocentowania prawdopodobnie pozostanie na wcześniejszym poziomie.
6: Prognozuje ekspert Rankomatu Jarosław Sadowski. Jeśli otrzymacie taki aneks z banku, pamiętajcie, że to propozycja. Gdy uznacie, że nie jest opłacalna, nie musicie jej podpisać. Choć w przyszłości docelowo POLSTR ma w pełni zastąpić WIBOR.
1: Tłumaczył dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Zbliża się już północ, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Iran zapowiada porozumienie z Omanem. Powstać ma nowa trasa żeglugowa przez cieśninę Ormus. Dramatyczna sytuacja na granicy Hiszpanii i Maroka. Bilans ofiar wśród migrantów wzrósł do 72 osób. Nowa metoda internetowych oszustów w mailach podszywają się pod system refundacji leków dla pacjentów. Iran i Oman są blisko porozumienia w sprawie nowej trasy dla statków przez cieśninę Ormus. Rzecznik irańskiego MSZ poinformował, że uzgodnienia są na końcowym etapie, a nowy szlak ma respektować suwerenność obu państw i ich interesy bezpieczeństwa. Teheran podkreśla jednak, że rozmowy nie dotyczą ponownego otwarcia cieśniny, która pozostaje zamknięta po amerykańsko-izraelskich atakach. Wcześniej Oman proponował 3 warianty przebiegu trasy, ale Iran odrzucił część tych propozycji. Władze w Maskacie dotąd nie skomentowały informacji o postępie negocjacji. Tragiczne doniesienia z obwodu białgorodzkiego w Rosji. Według lokalnych władz ukraiński dron uderzył w pobliżu placu zabaw we wsi Princewka na granicy z Ukrainą. Zginęła 13-letnia dziewczynka, a dwie kolejne w wieku 7 i 9 lat zostały ranne i trafiły do szpitala. Rosyjskie władze nazwały atak nieludzkim aktem terrorystycznym. Ukraina nie skomentowała dotąd tych doniesień. Rośnie bilans ofiar kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Według władz w hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej zginęły co najmniej 72 osoby, które próbowały przedostać się z Maroka. Tylko w niedzielę odnaleziono 5 kolejnych ciał. Hiszpańskie służby podały, że w ciągu kilku dni do Ceuty dotarło ponad 50 tysięcy migrantów, z których większość wróciła już do Maroka. Rabat przedstawia niższy bilans ofiar i szacuje liczbę osób uczestniczących w próbie przekroczenia granicy na około 40 tysięcy. Część państw Unii Europejskiej zaapelowała o skoordynowane działania na rzecz ochrony zewnętrznych granic wspólnoty.
1: To są fakty RMF FM.
0: Okres letni co roku przynosi tragiczne statystyki. Jesteśmy za półmetkiem wakacji, a na drogach zginęło już 149 osób. O szczegółach tych statystyk reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Wakacyjne wyjazdy oznaczają spory ruch, ale także większe rozkojarzenie i zmęczenie długą trasą. Dobra pogoda z kolei usypia naszą czujność i kusi, aby przyspieszyć, a nadmierna prędkość i nieprawidłowe wyprzedzanie to wciąż jedne z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków. Policja apeluje więc o zdjęcie nogi z gazu, bo często właśnie od tej decyzji zależy nasze i cudze życie. Na szczęście przypominanie o tym przynosi rezultaty, bo co roku liczba ofiar spada. W wakacje 2023 zginęło 375 osób, a rok później 316, czyli dokładnie 16% mniej. Na tegoroczne statystyki możemy mieć jeszcze wpływ.
0: Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od pacjentów. Przesyłają maile z informacją o rzekomym zwrocie refundacji. Kliknięcie w link z wiadomości i podanie danych na podrobionej stronie może się skończyć utratą pieniędzy i udostępnieniem wrażliwych informacji. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, na co należy uważać?
3: Strona internetowa, do której prowadzi link, podszywa się pod witrynę LuxMed i do złudzenia przypomina prawdziwy serwis, przez co wiele osób może nie zauważyć, że ma do czynienia z oszustwem. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Odbiorcy podobnych wiadomości powinni dokładnie sprawdzić, kto jest nadawcą i jaki jest adres strony internetowej, na którą zostali przekierowani. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności. Warto też samodzielnie skontaktować się z placówką medyczną i sprawdzić, czy faktycznie wysłała do nas maila.
0: A na koniec w faktach razem z leśnikami podpowiadamy wam, co zrobić w razie zabłądzenia w lesie. Najważniejsze jest zachowanie spokoju i konsekwencja. Jeżeli nie wiemy, gdzie iść, najlepiej trzymać się jednej linii prostej.
4: Możemy przyjrzeć się liniom energetycznym i iść wzdłuż nich. Możemy odnaleźć jakąś ścieżkę i iść wzdłuż niej, oczywiście w jednym kierunku, cierpliwie, bo wcześniej czy później ta ścieżka wyprowadzi nas z lasu. Możemy też stanąć i posłuchać sobie, czy w oddali nie słychać jakiegoś ruchu kołowego.
0: Radzi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. A w kolejnych faktach podpowiemy wam, jak bez mapy podać służbom ratunkowym swoje położenie w lesie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Coś tam było. Człowiek! Może dostał? Może!
1: Trwa Dobra Noc w radiu RMF 24.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: RMF 24.

0: już za chwilę pierwsza godzina na radiowym zegarze, a to oznacza kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Ukraina zaatakowała Rosję setkami dronów. Moskwa mówi o ponad 600 zestrzelonych maszynach. Sztuczna inteligencja pod kontrolą. Nowe unijne przepisy nakazują oznaczanie treści stworzonych przez AI. Złoto dla Polski w Lidze Narodów. Nasi siatkarze w wielkim finale pokonali Amerykanów. Ukraina zaatakowała cele w kilku rosyjskich regionach setkami dronów. Według lokalnych władz w nocnych i niedzielnych atakach zginęło co najmniej 8 osób. Ukraińskie bezzałogowce miały trafić m.in. w magazyn firmy Wildberries w obwodzie samarskim, a także w obiekty w obwodach saratowskim i kałuskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 635 ukraińskich dronów. W obwodzie białgorodzkim według rosyjskich władz zginęła nastolatka po uderzeniu drona w pobliżu placu zabaw. Ukraina nie skomentowała tych doniesień. Od teraz ma być łatwiej odróżnić prawdę od tworów sztucznej inteligencji. Wczoraj w życie weszły unijne przepisy, które zmuszają do oznaczania treści wygenerowanych przez AI, które obecnie zalewają internet. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, jak przepisy mają działać w praktyce?
1: Każda treść, która może sprawiać wrażenie, że widzimy prawdziwe nagranie lub zdjęcie, ma zostać podpisana. Zawarta musi zostać informacja, że jest to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Dotyczy to także tak zwanych chatbotów. Na przykład, gdy chcecie złożyć reklamację przez internet, wchodzicie na stronę producenta, klikacie opcję czat z asystentem i tam się okazywało, że tak naprawdę rozmawiacie z botem, a nie prawdziwym człowiekiem. Teraz musi być to jasno zaznaczone. Przepisy dotyczą sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Kary przewidziane przez nowe prawo są wysokie. Maksymalnie 15 milionów euro lub 3% obrotu firmy. Nie oznacza to, że z internetu znikną teraz tak zwane deepfake'i. Przepisy nie obejmują osób prywatnych, czyli zwykłych użytkowników.
2: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
0: Polscy siatkarze triumfują w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali reprezentację USA w finale turnieju w chińskim Ningbo i zdobyli trofeum. Spotkanie było bardzo wyrównane i pełne emocji, a o zwycięstwie zdecydował tiebreak. W decydującej partii Polacy zachowali więcej spokoju i wygrali 15-10. A wygranie Ligi Narodów w taki sposób smakuje wyjątkowo. Podkreślił to libero reprezentacji Jakub Popiełek. Piwczak.
3: Zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj było też nam mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie, zachowując wszelkie proporcje. Ja, oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz i tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów i jestem dumny.
0: Mówił wczoraj po meczu Jakub Popiwczak. Nasza siatkarska reprezentacja w ciągu 4 ostatnich lat po raz trzeci wygrała Ligę Narodów, a we wrześniu jeszcze Mistrzostwa Europy. W faktach teraz razem z leśnikami radzimy, jak sobie poradzić w razie zabłądzenia w lesie. Takie przygody zdarzają się dosyć często, zwłaszcza gdy wybieramy się na przykład na grzyby. Jeśli zgubimy orientację, najlepiej jest iść przed siebie, trzymając się jednej ścieżki, bo prędzej lub później możemy trafić na betonowy słupek z numerem, radzi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Ten betonowy słupek to jest trochę jak tabliczka z adresem na bloku. Możemy zadzwonić, podając taki numer. Każdy leśnik będzie doskonale wiedział, gdzie jesteśmy. Czasem nie musimy znaleźć słupka. Może natkniemy się na stos drewna, a na tym stosie drewna są takie tabliczki.
5: Podejść do tego stosu, znaleźć plastikową tabliczkę, zadzwonić na numer 112. Operator 112 będzie wiedział, co z tą wiedzą zrobić.
4: Myślę, że tak, i leśnik już pomoże tym służbom ratunkowym nas odnaleźć.
0: Te porady zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Minął już półmetek wakacji. Pogoda w tej pierwszej ich części w wielu regionach była bardzo kapryśna. Jak to wpłynęło na obłożenie obiektów turystycznych? Czy hotelarze liczą straty, czy jednak zarobili? No to Maciej Pałachicki na wycieczce do Doliny Kościeliskiej w Tatrach pytał Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Jak te wakacje w Polsce wyglądają w tym roku?
7: No właśnie, podsumowanie jest takie, że nad naszymi głowami, nad piękną Doliną Kościeliską leci topr, a to oznacza, że dzieje się w górach, a żeby żeby w górach się dziać mogło, to musi się najpierw dziać u nas w hotelach, a trochę wcześniej na Zakopiance. I otóż okazuje się, że no, włodarze miasta Zakopane robią nam trochę pod górę, a szczególnie zarząd dróg, no bo tam jest mocne zwężenie. Mimo że nie mamy już korków na Zakopiance i to właściwie od lat, to chwilowo jest problem, a szczególnie przy tym zagęszczeniu ruchu, który występuje teraz, no bo jesteśmy już prawie na szczycie, już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110 obłożenia sprzed roku 19, kiedy nas było dużo mniej, nas mówię w sensie ilości miejsc noclegowych, no a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
6: Czyli co, można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
7: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to, co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych dwóch tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy. My wiemy, że tego 15, a w tym roku do 18, bo tak się weekendy ustawiały, Podhale się zawsze rozkręca i zawsze walczymy z tymi informacjami o nie wiadomo jakich tragediach na Podhalu z brakiem gości, bo wiemy, że ruszamy później. W tym roku ruszaliśmy dużo dłużej, wydawałoby się, ale to, co się wydarzyło już w kolejnym tygodniu, znacząco nadal robiło te straty z pierwszych dwóch tygodni.
6: Czyli dłuższa rozbiegówka.
7: Dłuższa rozbiegówka, ale ona skutkuje, wydaje się, lepszym finiszem.
6: No ale jak to wygląda w tej chwili, na przykład cenowo? Czy te wakacje w Polsce są konkurencyjne wobec urlopu za granicą?
7: No wiemy z instytucji nadrzędnych, dużo bardziej świadomych niż my na Podhalu, że jesteśmy o bodajże 21% tańsi średnio, porównując jabłka do jabłek, czyli tą samą jakość, niż Europa Zachodnia. Bezwzględnie w tym roku okazuje się, że jesteśmy także porównywalnie tańsi od Bałkanów. Dlaczego? Dlatego, że Bałkany, czując te zmiany w ramach turystyki arabskiej, czyli brak możliwości, wydawałoby się na początku sezonu turystycznego, podróżowania na przykład do Emiratów albo przez Emiraty do odleglejszej Azji, poczuły krew i podniosły cenę w topowym momencie nawet do 17%. Teraz trochę złagodzili swoje oczekiwania, w związku z tym te ceny trochę spadły, ale zawsze byli radykalnie tańsi. Także przez, nie ukrywajmy, możliwość wytwarzania usługi w dużo mniejszych obciążeniach fiskalnych. No jednak nie ma tam Unii Europejskiej, choćby przepisy dotyczące all inclusive, w tym najbardziej poszukiwanym zakresie, są tam dopuszczalne, u nas nie, a jeśli, to w niemożliwych do porównania kosztach. Także tańsi od Europy Zachodniej znacząco, powyżej 20%, porównywalni pierwszy raz z Bałkanami, no a my na Podhalu, pierwsze 3 tygodnie lipca, tańsi o 10% niż Podhale w zeszłym roku. No i dużo tańsi według niezależnych źródeł dotyczących badania cen w Polsce od innych destynacji turystycznych w lecie, czyli od Wybrzeża, od Mazur, od innych regionów górskich, ale już w tym tygodniu o 20% drożsi my na Podhalu niż w zeszłym roku o tej porze. Cena z 30 lipca tego roku do ceny z 30 lipca zeszłego roku 18% różnicy. Dziś wiemy, że mamy na Podhalu 620 złoty i to jest w zeszłym roku cena sierpniowa, czyli ciągle nie przekraczamy widełek zeszłorocznych.
6: A jak się zmieniają w ostatnich latach tendencje te wakacyjne Polaków?
7: Zmieniają się z różnych powodów. Zmieniają się przez te czynniki zewnętrzne, czyli geopolityczne ruchy i mówimy tutaj oczywiście o tragicznych wojnach, zarówno ukraińskiej, jak i arabskiej. To rozdaje karty, nawet jeśli nie rozdaje karty na wprost, to rozdaje karty ekonomicznie, ale także rozdaje karty semantycznie. W związku z tym tutaj się nam trochę zmienia. Zmieniają nam się także wewnętrznie potrzeby, bo wchodzą nam na rynek nowe pokolenia. Seniorzy stabilni są w swoich potrzebach i one się nie zmieniają, ale młodzi wnoszą. Przede wszystkim co wnoszą? Świadomość ekonomiczną. Już dawno, dawno, to mówię co najmniej od COVID-u, nie mamy do czynienia z turystą poszukującym niewspotykanej atrakcji cenowej. Turyści są świadomi, wiedzą, że często promocja, rabat, last minute może sugerować, że oferta będzie nierealizowalna albo oferta jest zakłamana, albo na wprost nie ma takiego obiektu, bądź jest w niej zaszyte inne coś, co umożliwiło obniżenie ceny. Dzisiejszy świadomy ekonomicznie turysta poszukuje maksymalnej wartości za porównywalną cenę, czyli jeśli porównuje to jabłka do jabłek, obiekt do obiektu. Ten obiekt tej cenie daje śniadanie, a ten jeszcze daje bawialnię i ognisko raz w tygodniu. Ten obiekt daje basen, ale ten ma jeszcze kręgielnię, pole tenisowe, animacje dla dzieci co wieczór i dwa spotkania dotyczące na przykład historii Podhala w tygodniu. To porównują turyści, To są nowe standardy. No i to, co jest też bardzo istotne, to mamy do czynienia, może nie, że po raz pierwszy, ale jest to swego rodzaju nową, stabilnym ekonomicznie turystom. Turyści polscy są płynni. Turyści polscy wiedzą, że na wyjazd wakacyjny trzeba zaoszczędzić i mają w marcu przygotowaną pulę pieniędzy. Czy to będzie 6, 10 czy 20 tysięcy, to jest nieistotne, ale wiedzą, że mają i w ramach tych pieniędzy optymalizują swoje wydatki, a przy tym maksymalizują doświadczenie turystyczne, a nie okrajają wydatki do minimum i też nie oczekują za to atrakcyjności.
6: Ale też mówiło się o tym, że te wyjazdy wakacyjne się skracają. Ta tendencja się rzeczywiście utrzymuje?
7: Nie można tego jednoznacznie potwierdzić. Różni badacze, różne źródła wskazują na pewne zmiany. Jeden z monopolistów, może nie, ale potentatów agregacji, rezerwacji internetowych w Polsce, rdzennie polska firma, wskazuje na lekkie wydłużanie się pobytów wakacyjnych. Też dlatego, że ma bardzo szerokie spektrum konsumentów, różne hotele obsługuje. Inny z naszych pośredników rezerwacyjnych, też rdzennie polska firma, wskazuje, że czas pobytu się zmniejsza, ale z kolei tamta firma obsługuje jednak turystę bardziej ekonomicznie, mniej stabilnego. My na Podhalu widzimy utrzymujące się 3,7, 3,8, niecałe 4 dni. To jest mniej niż 20 lat temu, bo wtedy to było 7, sobota, sobota. Mniej niż 10 lat temu, bo wtedy to było 4,5. Ale powiedzmy od okresu po-covidowego, czyli nowożytności w turystyce polskiej, jest to standard, który jest na krawędzi 4 dni i on z lekkimi fluktuacjami się utrzymuje. No,
6: patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Dolinie Kościeliskiej, to myślę, że przedsiębiorcy nie mają co narzekać.
7: Nie mamy co narzekać. Z radością patrzymy na te minające nas tłumy, bo zobaczmy, odwróćmy się w lewo i w prawo, z kim mamy do czynienia. Tu widzimy rodzinę i to czasem dwu, czy pokoleniową, na przykład na zmieniającą. Mamy i dziadków, i dzieci we wózkach. Widzimy grupy studentów. Zwróćmy uwagę też, że ci studenci są bardzo różni. My to widzimy po kwaterunkach, fotelach, ale wystarczy tutaj rozejrzeć. Mamy studentów z całego świata, bardzo często studiujących w Polsce, ale rozmawiałem parę dni temu w Centrum Zakopanego z studentami. Okazało się, że byli to polscy studenci studujący w Pradze, gdzie poznali hiszpańskie koleżanki, dla których przelot low-costowym samolotem do Krakowa jest tańszy niż pociąg do swoich rodziców w centralnej części Półwyspu Iberyjskiego. W związku z tym to, co widzimy naokoło, są to studenci z całego świata, którzy przylatują do Polski, bo jest atrakcyjna cenowo, zarówno w barierze wejścia i dotarcia, jak i zamieszkania i spędzania czasu. Jest bardzo elastyczna, bo u nas można się pobawić, to nie jest Europa Zachodnia, gdzie no, te standardy możliwości euforycznej zabawy w przestrzeni publicznej są ograniczone. No i u nas jest bezpiecznie, to też jest bardzo mocno wskazywane przez turystów zagranicznych, tak naprawdę bezpiecznie, no ale jest też naturalnie, czyli nie mamy do czynienia z tymi zachodnioeuropejskimi wydmuszkami, które niestety trącą sztucznością. Widzimy też przecież na szlakach kolonistów, którzy swego czasu nie przebywali pod Tatrami, no bo jednak poszukiwało się dla dzieciaków kolonijnych tańszych destynacji. Dziś widzimy, idą nauczyciele, idą koloniści, spacerują po Tatrach. Mozaika, wielokulturowość, wielonarodowość, ale wszyscy w jednym mianowniku się spotykają, spełniają swoje marzenia. Spacerują po Tatrach. Mozaika, wielokulturowość, wielonarodowość, ale wszyscy

0: Zbliża się już godzina druga i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. System ostrzegania RCB wymaga zmian. Politycy wspólnie mówią o konieczności poprawy działania procedur alarmowych. Pierwsza taka inicjatywa od 15 lat. USA i Japonia wspólnie interweniują na rynku walutowym. Od dziś zamknięty popularny szlak turystyczny w Tatrach. Nie dojdziemy przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Potrzebne są zmiany w procedurach ostrzegania ludności przed zagrożeniami, mówią jednogłośnie politycy ze wszystkich ugrupowań. Po upadku rosyjskiej rakiety mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest zgoda polityczna na zmiany, ale czy jest pomysł? O tym w Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Wygląda na to, że jeszcze nie. Chodzi tu nie tylko o procedury dotyczące tych najpoważniejszych zagrożeń. Kilka dni temu RCB późnym wieczorem rozesłało alert o zagrożeniu zatrucia czadem w czasie upałów. Było to po godzinie 23.30.
2: Zdziwienie budzi SMS przesłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek w nocy.
1: Mówi Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Opozycja również domaga się zmian, ale w bardziej krytycznym tonie.
3: Nagle się obudzili, wysyłają większą ilość SMS-ów niż normalnie. Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie.
1: Ocenia Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie jest tylko przekaźnikiem alertu, to właśnie ta instytucja decyduje, czy i kiedy wysłać ostrzeżenie na nasze telefony.
0: USA i Japonia wspierają jena. Prezydent Donald Trump przekazał, że Waszyngton pomaga Tokio w utrzymaniu wartości japońskiej waluty, podkreślając, że ma to służyć także stabilności światowej gospodarki. Według źródeł Reutera, Japonia i Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszą od 2011 roku wspólną interwencję na rynku walutowym, by powstrzymać osłabienie jena wobec dolara, a japońska waluta spadła wcześniej do poziomu najniższego od około 40 lat.
4: Wakacje z Faktami RMF FM.
0: 4 tygodnie dokładnie pozostały nam do końca wakacji. W Faktach sprawdzamy, jakie są Wasze plany na te najbliższe tygodnie. No i co już się wydarzyło w czasie tegorocznego lata.
5: Dobre są emocje, myślę. Przyjechaliśmy tutaj kamperem, no i fajnie.
6: Po prostu wracamy do domu z wakacji.
7: Tak naprawdę pracuję, także dla mnie wakacje to jest tak jak każdy inny okres.
8: Dopiero będą wakacje, urlop?
7: Tak, ale myślę, że to raczej będzie tak na jesień, w okresie, w którym będzie już mniej pracy.
8: Coś już Państwa zaskoczyło w czasie tegorocznych wakacji?
9: Dużo pracowałam tego roku, bardzo dużo, że jak córka mnie zaprosiła na lody wczoraj, to ja dopiero odkryłam, że jest lato i że jest ciepło i że w Szczecinie w ogóle są wakacje, naprawdę.
8: Jaki był smak lodów?
9: Mascarpone z maliną.
8: To może być smak tegorocznych wakacji.
9: Może i będzie, oby taki był.
0: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A dla tych, którzy w drugiej połowie wakacji wybierają się w góry, mamy jeszcze przypomnienie. Od dziś do odwołania zamknięty będzie czerwony szlak przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Tatrzyński Park Narodowy tłumaczy, że trasa jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Remont ma potrwać około 3 tygodni, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.
4: Polscy naukowcy w Faktach RMF FM.
0: Czynniki środowiskowe i tryb życia, czyli wszystko, co ma na wpływ na nasze zdrowie,